0: Spadło, było mroźno, pojawiają się głosy w internecie mówiące o tym, że skoro jest to globalne ocieplenie, to ja go nie widzę, przecież za oknem mam zaspy śniegu. Albo w drugą stronę, kiedy latem mamy kilka dni bardzo deszczowych, no to wtedy pojawiają się głosy, gdzie jest ta susza, gdzie to ocieplenie, jak cały czas pada, jest chłodno i mokro. I od tego chciałem zacząć, od tego, że często myli się klimat z pogodą, bo to chyba tutaj jest klucz tego problemu.
1: Tak, z całą pewnością problem polega na tym, że nie potrafimy rozróżnić pojęcia klimat od pojęcia pogody. I tutaj warto przypomnieć, że pogoda to chwilowy stan atmosfery w danym miejscu i w danym czasie. A pogoda jest opisywana przez szereg elementów, do których zaliczamy temperaturę, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, usłonecznienie, zachmurzenie itd., itd. Oczywiście zjawiska meteorologiczne, atmosferyczne i szereg różnych elementów. Natomiast klimat, tutaj zacznę może od bardzo tradycyjnej, szkolnej definicji, bo myślę, że większość słuchaczy tą definicję powinna sobie bardzo szybko przypomnieć. Klimat to charakterystyczna pogoda występująca w danym miejscu czy na danym obszarze w dłuższym okresie. Istota tej definicji tkwi zasadniczo w zdefiniowaniu dłuższego okresu, czyli jak długi ten okres powinien być, aby można było mówić, że jesteśmy w stanie opisać klimat danego miejsca poprzez typową pogodę dla tego miejsca. Ustalono kiedyś dość arbitralnie, dziś wiemy, że ma to podstawy naukowe, że ten okres to jest okres minimum 30 lat. Współczesna definicja klimatu to natomiast statystyka elementów opisujących proces. Jest to bardzo zbliżone do tej bardzo starej, tradycyjnej, niemalże szkolnej definicji, a zatem statystyka, czyli od średniej poprzez wariancje, poprzez miary pozycyjne i bardzo różne, dość skomplikowane statystycznie charakterystyki dotyczące elementów opisujących klimat. A co to są te elementy opisujące klimat? To ponownie temperatura, wilgotność powietrza, wysokość opadu, ciśnienie atmosferyczne, usłonecznienie, ale przede wszystkim promieniowanie. Bowiem klimat to jest tak naprawdę równanie bilansu energetycznego danego miejsca. Innymi słowy, o klimacie decyduje wielkość docierającej do danego obszaru energii i wielkość tej energii ją opuszczająca i jej rozkład w okresie roku. Aby klimat był w równowadze, ilość energii, która do danego obszaru dociera, czy nawet do Ziemi dociera, musi się równać ilości energii, która tę planetę opuszcza w skali roku. W przypadku pogody ten wymóg nie jest niezbędny, bowiem jak wiemy, pogoda zmienia się z dnia na dzień dość dramatycznie, często i mamy dzień upalny, następnie mamy dzień chłodny i tutaj te strumienie energii wcale się nie równoważą z dnia na dzień, ale w skali roku, czyli pełnego cyklu słonecznego, związanego z obrotem Ziemi wokół Słońca, bilans energetyczny powinien się równoważyć. Jeżeli bilans jest niezrównoważony, to będziemy mieli do czynienia z dryftem klimatu. I ten dryft może być w kierunku ocieplenia, jeżeli więcej energii będzie do systemu docierało niż go opuszczało, albo będzie w kierunku ochłodzenia, kiedy więcej energii będzie system klimatyczny opuszczało niż do niego docierało. Dziś, czy obecnie, w okresie ostatnich co najmniej 170 lat, a nawet i dłużej, bo od początku ery przemysłowej, mówimy o tym, że bilans jest niezrównoważony, bowiem więcej energii do systemu dociera niż go opuszcza. Przy czym tak naprawdę istota polega na tym, że energia, która dociera do systemu klimatycznego, to jest energia pochodząca od Słońca i ona jest mniej więcej stała w czasie, ale mniej energii system opuszcza, bowiem system ziemski zatrzymuje część energii. I zatrzymuje część energii w zakresie długofalowego promieniowania cieplnego planety naszej. Słońce przesyła w stronę Ziemi energię w zakresie promieniowania krótkofalowego, które jest absorbowane i częściowo rozpraszane i odbijane przez atmosferę ziemską następnie pochłaniane przez powierzchnię Ziemi, czy to ląd, czy ocean, i powierzchnia Ziemi ogrzewa się w związku z absorpcją tej energii, i następnie planeta nasza emituje zwrotnie promieniowanie termiczne, które jest promieniowaniem długofalowym. I to promieniowanie przechodzi sobie przez atmosferę i uchodzi w przestrzeń kosmiczną. Ale ponieważ zmieniliśmy skład naszej atmosfery, produkując dodatkową ilość gazów cieplarnianych, które mają widma absorpcji, zdolność pochłaniania promieniowania cieplnego odpowiadające temperaturze mniej więcej plus 15 stopni Celsjusza, w związku z tym atmosfera część energii pochłania, zatrzymuje w dolnej warstwie i powstaje niewielka nierównowaga. Tak naprawdę niewielka różnica, bowiem obecnie szacuje się, że ta wielkość, która nie opuszcza systemu klimatycznego, to jest mniej więcej 2,5 W na metr kwadratowy. To tak naprawdę jest niedużo, ale jak się to pomnoży przez całą powierzchnię naszej planety, to już jest to olbrzymia ilość energii. Chcę przypomnieć, że Słońce przesyła w kierunku Ziemi mniej więcej 1300 watów na metr kwadratowy, czyli widać, że tutaj ilość energii, która nie opuszcza system w stosunku do tej, która jest wysyłana ze Słońca, też jest stosunkowo nieduża. A to wystarcza, żeby tak poważnie zaburzyć system klimatyczny. Wywołać taki efekt ocieplenia, jaki obserwujemy od 150-170 lat, i spowodować zachwianie w równowadze systemu, pojawianie się zjawisk ekstremalnych, zaburzenia w opadach, wzrost poziomu morza, topnienie lodowców śródlądowych, lądolodów, co jest szczególnie groźne, zanik lodu morskiego itd., itd. Oczywiście wpływ na biosferę, na warunki życia człowieka, funkcjonowanie systemów gospodarczych w różnych obszarach.
0: Od ponad 100 lat, jak pan profesor mówił, te zmiany już zachodzą przez to, że my produkujemy tej energii więcej niż ona jest oddawana. I mówił też pan, wspomniał o tych ekstremalnych zjawiskach. Czy to jest też tak, że mimo globalnego ocieplenia, mimo że cały czas klimat, jakby temperatura klimatu rośnie, to te ekstremalne też zimowe pogody, właśnie śnieżyce, są efektem tych zmian? Czy mówimy tylko o ekstremalnych latem przykładowo zmianach?
1: Nie.
0: Zmianach?
1: Tutaj jednak małe sprostowanie. My nie produkujemy więcej energii tak naprawdę. My produkujemy więcej gazów, które zatrzymują energię termiczną w dolnej warstwie atmosfery.
0: A, czyli to są te gazy, które zatrzymują energię.
1: Tak, jest to tak zwany antropogeniczny efekt cieplarniany. Mamy dwa efekty cieplarniane, może jeszcze tutaj należy to przypomnieć. Naturalny efekt cieplarniany, który odpowiada za to, że temperatura przy powierzchni Ziemi jest rzędu 14-14,5 stopnia. Gdyby atmosfera ziemska miała inny skład, albo gdyby jej nie było, to temperatura przy powierzchni Ziemi wynikająca chociażby z aktualnej pozycji lokalizacji Ziemi w Układzie Słonecznym wynosiłaby około minus 18 stopni. I to każdy jest w stanie to zrozumieć wtedy, że życie człowieka na takiej planecie byłoby praktycznie niemożliwe. A zatem obecność naturalnych gazów cieplarnianych w atmosferze jest tym, co powoduje, że życie w obecnej postaci jest możliwe. My natomiast nadmierną ilość produkujemy tych gazów. Środowisko naturalne nie jest w stanie tej ilości zagospodarować w normalnych cyklach i one powodują zatrzymanie energii cieplnej, którą Ziemia promieniuje w przestrzeń kosmiczną. I teraz wracając do pytania. Ekstremalne zjawiska występują w sposób naturalny przez cały okres. Teoria współczesnego globalnego ocieplenia mówi jedynie tyle, że te zjawiska, ponieważ system został wytrącony jak gdyby ze stanu równowagi i dąży ku nowemu stanowi równowagi, czy jest w takim stanie przejściowym, będą częstsze. To jest generalnie znana zasada w fizyce. I tutaj pojawiają się zarówno epizody gorąca, ale niestety jeszcze nie na tym etapie rozwoju globalnego ocieplenia, epizody chłodu są niemalże tak samo prawdopodobne jak kilka dekad wcześniej. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś dramatycznych sytuacjach, ale jak spojrzymy na to z punktu widzenia statystycznego, to funkcja gęstości prawdopodobieństwa opisująca rozkład temperatury uległa przesunięciu w stronę wyższych wartości, ale jednocześnie z powodu zwiększenia właśnie zakresu zmienności tak zwane ogony rozkładu pozostały mniej więcej w tych samych pozycjach, przynajmniej w zakresie niskich temperatur. Prawdopodobieństwo wystąpienia niskich temperatur niewiele się zmniejszyło niż było wcześniej i dopiero mniej więcej za dwie dekady to przesunięcie tego rozkładu w stronę wysokich temperatur będzie silniejsze i wtedy na naszym obszarze prawdopodobieństwo wystąpienia zimy takiej jak dzisiaj, czy takie jak mieliśmy w 2010 roku, czy przedtem w 1997 chociażby, czy 2006, będzie jeszcze niższe i praktycznie będzie można mówić, że już takie zimy nie miałyby prawa występować.
0: Czyli tak naprawdę to jest kwestia krótkiego okresu, no bo dwie dekady to nie jest wcale aż tak dużo, nawet w życiu człowieka. I w ciągu dwóch dekad mamy duże prawdopodobieństwo, jeżeli oczywiście tendencje się nie zmienią, że pożegnamy się z takimi zimami, jak chociażby w tym roku.
1: Najprawdopodobniej tak. Jeżeli teoria globalnego ocieplenia jest kompletnie prawdziwą teorią. Trzeba pamiętać, że jest to teoria, dla której mamy wyjaśnienie mechanizmów fizycznych, ale zawsze w tak dużym i skomplikowanym systemie jak system ziemski istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że gdzieś coś przeoczyliśmy. Osobiście ja, jako osoba zajmująca się zagadnieniem współczesnej zmiany klimatu od wiele lat, byłbym szczęśliwy, gdyby się okazało, że ta teoria ma swoją lukę i za 20-30 lat ujawni się mechanizm w systemie klimatycznym, który powstrzyma te niekorzystne zmiany. Ale nasza wiedza, nie tylko z pomiarów instrumentalnych, które z punktu widzenia historii naturalnej Ziemi są stosunkowo krótkie, bo mają mniej więcej historię od początku XVIII wieku, ale wiedza na podstawie innych badań geologicznych, paleobiologicznych, limnologicznych, badań osadów, badań i innych zapisów, badań rdzeni lodowych, mówi, że niestety ten mechanizm się powielał w historii Ziemi. Występowały gwałtowne ocieplenia jeszcze i długotrwałe ochłodzenia. Wszystko to mogłoby nie stanowić problemu, gdyby nie fakt, że te wcześniejsze epizody ochłodzeń i ociepleń występowały na Ziemi wtedy, gdy najprawdopodobniej gatunek ludzki na niej jeszcze nie występował. A dziś mamy na Ziemi populację liczącą blisko 8 miliardów osób. I ta populacja w stosunku do końca wieku XIX, a początku XX wzrosła z mniej więcej z 1,5 miliarda, aż pięciokrotnie, co najmniej. A zatem za kilka dekad ta populacja będzie jeszcze większa i tempo zmian, jakie wtedy będzie występować, będzie tak poważne, że pewne obszary stracą swoją wartość dla człowieka jako obszary, na których może funkcjonować osadnictwo i na których człowiek może prowadzić działalność gospodarczą, będzie szukał rejonów, w których jeszcze warunki klimatyczne będą sprzyjające. Mówię jeszcze, będą sprzyjające. Tym samym nastąpi wielka, wielka migracja ludzi, wielkie wędrówki ludów, tylko czy jesteśmy w stanie zwiększoną populację, tej zwiększonej populacji zapewnić miejsce do życia i zapewnić, co jest ważne, dostęp do wody, którą potrzebujemy, i do żywności. Tutaj mamy wątpliwości. Dlatego warto mówić już o zagrożeniach, które wynikają ze współczesnego globalnego ocieplenia teraz i podejmować działania, które to spowalniają albo wręcz mogłyby zatrzymać, tak aby nie doszło do katastrofy cywilizacyjnej i humanitarnej.
0: Niecałe 3 lata temu młoda dziewczynka, tak naprawdę Greta Thunberg, w pewien sposób zwróciła na siebie uwagę całego świata, a poprzez siebie na zmiany klimatyczne. W efekcie potem powstało coś takiego jak młodzieżowy strajk klimatyczny i młodzi ludzie również w Polsce walczą jakby o uświadamianie społeczeństwa, ale przede wszystkim chyba też rządzących na całym świecie o tym, że wisi jakby widmo nad nami zmian klimatycznych i tego, co może, do czego mogą doprowadzić, o czym pan profesor też wspomniał przez chwilą odrobinę. I teraz pytanie, co my możemy zrobić tak naprawdę, my jako ludzie, ale też w którym kierunku powinni iść rządzący, żeby te zmiany klimatyczne nie miały takiego dramatycznego wpływu na naszą przyszłość?
1: Skoro znamy powód, to należy przeciwdziałać nasilaniu się tego powodu, tej przyczyny, czy wręcz podejmować działania, które spowodują, że przyczyna tego procesu albo osłabnie, złagodnieje, albo wręcz ustąpi. Skoro wiemy, że jest to emisja nadmiernej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, nadmiernej, bo pewną ilość gazów cieplarnianych system naturalny jest w stanie zagospodarować. To przede wszystkim biosfera, to są lasy, to są użytki zielone, to jest również ocean, bo tam możemy również rozpuścić dwutlenek węgla i go tam zatrzymać. Natomiast zdolność środowiska jest ściśle określona. Powyżej pewnego poziomu koncentracji w atmosferze ta zdolność praktycznie zaczyna spadać do zera. W okresie przed rozpoczęciem ery przemysłowej szacuje się, że koncentracja gazów cieplarnianych była co najmniej 40% mniejsza niż obecnie, a dziś mamy już prawie 415 ppm, czyli cząstek dwutlenku węgla na milion cząstek powietrza. A zatem przekroczyliśmy taką granicę, którą fizycy uważają już za granicę stabilności lądolodów. I zaczęły się procesy, które mogą być bardzo groźne. Zatem wszystkie działania, które mogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, są pożądane. Stąd chociażby zmiana polityki energetycznej już nie w skali pojedynczego kraju, a wręcz w skali kontynentów czy w skali globalnej następuje. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce mówiono powszechnie o zachowaniu energetyki opartej na węglu. Dzisiaj przyjęto politykę energetyczną państwa na najbliższe dekady, która wyraźnie mówi o tym, że następuje sprawiedliwa transformacja, która ma zmienić polską energetykę z energetyki opartej na węglu na energetykę opartą na innych źródłach, w tym o znacznym udziale sektora odnawialnych źródeł energii. Tutaj mamy oczywiście kilka takich źródeł. Nie każdy rodzaj odnawialnej energii jest możliwy do wykorzystania przemysłowo w polskich warunkach klimatycznych. Najwcześniej zaczęliśmy korzystać z energii wiatru i energii wody, to już w wiekach w średnio, to już wiele, wiele stuleci temu zaczęto z tego korzystać. My, jak wiemy, niestety zasoby wodne Polski nie są zbyt duże, w związku z tym energetyka wodna jako rozwiązanie alternatywne nie jest żadnym rozwiązaniem w Polsce. Natomiast wykorzystanie energii wiatrowej, energii słonecznej może przynieść korzyści. Jak pokazują analizy innych krajów europejskich i nie tylko, jest to źródło poważnej ilości energii, choć pojawiają się tutaj inne problemy. takie jak brak stabilności w produkcji energii, zależność, to w przypadku energetyki wiatrowej, czy zależność fotowoltaiki od zmieniającego się poważnie zachmurzenia. No i jednocześnie pojawiają się problemy techniczne, takie jak skoki mocy w systemach przesyłowych, trzeba to rozwiązać i to się rozwiązuje, oraz magazynowanie tej energii wtedy, kiedy jest jej więcej, kiedy prędkość wiatru umożliwia pracę turbin wiatrowych z pełną mocą, a zapotrzebowanie ze strony odbiorców nie jest tak duże. Trzeba tą energię umieć zgromadzić po to, żeby ją później wykorzystać. To jest przed nami dzisiaj duże zadanie. Jeżeli ten problem rozwiążemy, to zapewnimy sobie znacznej części bezpieczeństwo energetyczne. Oczywiście pozostają jeszcze inne źródła energii. Ja już nie będę mówił o biopaliwach i tak dalej, ale chociażby energetyka oparta na wodorze. Wodór jest gazem, który jest produkowany powszechnie w wielu procesach przemysłowych i który może być źródłem energii. I o tym się w tej chwili mówi. To również jest w tej chwili analizowane, jak technologię dotyczącą produkcji wodoru i dystrybucji rozwiązać i jak to wykorzystać w celu łagodzenia współczesnej zmiany klimatu, czy wręcz jej spowolnienia.
0: Miałem kiedyś przyjemność rozmawiać właśnie z młodzieżowymi aktywistami z młodzieżowego strajku klimatycznego. Tu pan profesor mówił o tych zmianach takich globalnych w pożytkowaniu energii, wytwarzaniu energii dla krajów, kontynentów. Natomiast młodzi też bardzo często podkreślają, że my możemy, jako każdy obywatel, każdy człowiek, możemy wpływać na to też oddolnie, starać się w jakikolwiek sposób dołożyć tą, jak oni o tym mówią, cegiełkę od siebie, żeby powstrzymywać lub hamować te zmiany klimatyczne. I czy faktycznie takie działania oddolne, jak chociażby korzystanie ze zbiorowej komunikacji i unikanie jeżdżenia samochodem, czy korzystanie z roweru, czy na przykład unikanie jedzenia mięsa, bo też często podaje się jako argument, że te hodowle przemysłowe mięsa też mają bardzo duży wpływ na zmiany klimatyczne. Czy to są rzeczy, które faktycznie mają prawo zadziałać i pomóc?
1: W zakresie komunikacji, tak, komunikacja samochodowa jest poważnym źródłem emisji gazów cieplarnianych i innego rodzaju zanieczyszczeń, które pogarszają jakość powietrza i są przyczyną tylko w Polsce śmierci wielu tysięcy osób rocznie. A zatem zmiana modelu funkcjonowania transportu w Polsce może się przyczynić nie tylko do poprawy jakości powietrza i stanu zdrowotności społeczeństwa, ale również do ochrony klimatu. Oczywiście rower nie zawsze jest rozwiązaniem, które możemy zastosować w każdych warunkach. Tutaj się okaże, że jednak samochód dzisiaj wygrywa i jeszcze pewno samochód w wielu społeczeństwach będzie cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza w tych społeczeństwach, które nie zdążyły się nacieszyć możliwością posiadania własnego samochodu i jego prowadzenia. Trzeba pamiętać o tym, że są takie społeczeństwa na świecie, gdzie ta tradycja to już sto kilkadziesiąt lat, a powszechna dostępność aut w Polsce to niekoniecznie jest sto kilkadziesiąt lat. Chcę zwrócić uwagę, więc w mentalności być może Polaków tkwi to, że chcemy mieć samochód i chcemy nim jeździć. Na pewno należy stworzyć rozwiązania, które promowałyby transport zbiorowy. Ale te rozwiązania muszą być sensowne. To znaczy się, to nie może być buspas, który powoduje, że pojazd komunikacji miejskiej jedzie bez problemu pustym pasem, a samochody w tym czasie stoją na drugim i przejazd, który normalnie zajmowałby 10 minut, zajmuje 40 minut, bo to nie sprzyja wcale poprawie jakości powietrza. To wręcz pogarsza jakość powietrza w miejscu funkcjonowania tego buspasu, bo wszyscy stoją w korku i spalają paliwo i wzrasta koncentracja różnego rodzaju zagęszczeń na tym szlaku komunikacyjnym. Tylko powoduje niższe koszty funkcjonowania operatora transportu publicznego. A zatem nie sam buspas, a inne mechanizmy. Tak samo transport kolejowy. Transport kolejowy jest bardzo wygodną formą. Jeżeli mam wybrać jazdę samochodem, na przykład z Gdańska do Warszawy, bądź jazdę pociągiem, to ja osobiście chętnie wybiorę pociąg. Daje mi to dużą możliwość swobody, choć lubię jeździć samochodem, ale jazda samochodem wymaga ode mnie uwagi. Zajmie mi szereg godzin, więc muszę być skoncentrowany i wypoczęty. Natomiast jadę pociągiem, mogę zająć się dodatkowymi zajęciami, które lubię, pracować w tym czasie, czy czytać książkę. A zatem transport publiczny to bez wątpienia to, co może złagodzić bolączki związane ze szkodliwością komunikacji samochodowej. Nie mówiąc już o komunikacji lotniczej, która wcale nie jest sprzyjająca klimatowi i jakości powietrza. Ona również ma negatywny wpływ. Elektromobilność ma sens tylko wtedy, kiedy emisja w danym kraju z produkcji energii elektrycznej jest niska. Na przykład w Norwegii, gdzie emisja przypadająca na wyprodukowanie 1 megawattogodziny energii jest na poziomie 12 kg CO2. W Polsce wyprodukowanie 1 megawattogodziny energii elektrycznej wiąże się z emisją rzędu 850 kg CO2.
0: To olbrzymia różnica.
1: To są dane z KOBIZE, z Krajowego Administratora Emisji. W związku z tym w Norwegii, jeżeli ten sam samochód jeździ w Polsce i w Norwegii, spala tylko 6 litrów benzyny na 100 km, to na przejechanie 100 km wyemituje blisko 15 kg CO2 na przejechanie 100 km. Natomiast z 1 megawattogodziny samochód elektryczny może pokonać 1000 km. W związku z tym widać, jaka jest różnica. W Norwegii opłaca się przejść na transport elektryczny. W Polsce jeszcze niestety nie. Jeszcze nie, dlatego że przejechanie tego 1000 km wiązać będzie się z dużo większą emisją w miejscu produkcji energii. Zastąpimy źródła liniowe źródłami punktowymi, bardzo mocnymi, dużymi, o dużej wielkości emisji. Ale jeśli tylko zmienimy model produkcji energii, to energetyka, to samochody elektryczne, elektromobilność zacznie mieć coraz poważniejszy sens i w Polsce. Dzisiaj to jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza w dużych miastach i poprawa jakości powietrza na źródłach liniowych, czyli na ciągach komunikacyjnych.
0: Niestety musimy już powoli kończyć, dlatego podsumuję może to, co już zdążyliśmy powiedzieć. Przede wszystkim klimat to nie pogoda, o tym musimy pamiętać. Te zmiany klimatu są i chyba nie warto nawet z tym dyskutować, tylko lepiej też działać na rzecz tego, żeby te zmiany zastopować. Warto zainwestować, tak mi się wydaje, w tą energię odnawialną, no i warto też, żebyśmy sami chociażby z tego transportu publicznego korzystali, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość.
1: Tak, zachęcam. Ja przesiadłem się jakiś czas temu w mieście z korzystania z samochodu własnego na korzyść transportu publicznego. Nie dość, że z punktu widzenia czasu praktycznie tyle samo zajmuje mi podróż, to więcej się ruszam.
0: Więc same korzyści tak naprawdę i dla planety, i dla zdrowia.
1: Tak, bez wątpienia.
0: Także musimy już kończyć. To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dzisiaj ze mną był w studiu
1: profesor doktor habilitowany Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o psychologii muzyki i o tym, jak jej składowe wpływają na nastrój młodych ludzi. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj Piotr Janeczek, założyciel kanału Muzykologia na YouTube, traktującego właśnie o psychologii muzyki, oraz gitarzysta w zespole Mad Horses. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Jesteś gitarzystą w zespole. Czy to w jakiś sposób wpłynęło na twoje zainteresowanie psychologią muzyki?
4: Oczywiście. Można powiedzieć, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że muzyka zawsze gdzieś ta muzyka była u mnie z tyłu głowy. Czyli słuchałem, później zacząłem grać, założyłem zespół, wcześniej jeszcze grałem w innym zespole. I zawsze było tak, że chodziłem na koncerty, wiadomo, jako gitarzysta, żeby też podpatrzeć różne rzeczy, różne patenty na scenie. Zawsze to wszystko jakoś analizowałem. I stojąc na tym pierwszym rzędzie na koncertach mojego ulubionego zespołu, mojego idola, Andrzeja

0: skąd się to wzięło, więc moją miłość, muzykę, połączyłem z psychologią. Okazało się, że te dwie kobiety się polubiły, więc no nie mamy nic przeciwko, żeby tam w trójkę razem funkcjonować, żyć i właśnie nagrywać, czy też rozwikłać jakieś zagadki związane z psychologią muzyki.
1: Ale oprócz tego, że poniekąd to zainteresowanie psychologią muzyki wyniknęło z tego, że jesteś gitarzystą w zespole, to też oprócz tego studiujesz psychologię.
0: Tak jest, dokładnie. No zawsze lubiłem zgłębiać tajemnice naszego zachowania, tego, co na nasze zachowanie wpływa, jak my możemy też tak naprawdę to odbierać, reagować, bądź też kontrolować. Zawsze, no, psychologia była gdzieś u mnie z tyłu głowy. Zawsze mówiłem sobie, fajnie byłoby studiować albo medycynę i gdybym studiował medycynę, poszedłbym na psychiatrię, ale studiuję psychologię i jest mi z tym zdecydowanie lepiej, bo mogę przynajmniej zgłębiać to, co nas wszystkich otacza i co nami kieruje.
1: A czy tak podczas koncertów na przykład zdarza ci się obserwować nastroje młodych ludzi podczas różnych piosenek, właśnie smutnych czy też wesołych, jak oni wtedy reagują?
0: Tak jest, na tym tak naprawdę też polega bycie muzykiem, że musimy obserwować to, jak dane osoby reagują na nasz utwór, bo kiedy widzimy, że jest naprawdę świetna zabawa, ludzie skaczą, bawią się, cieszą się z tego, że my gramy dany utwór, no wtedy nie zagramy smutnego utworu, bo to zabiłoby cały nastrój. My wtedy patrzymy na siebie z chłopakami, mówimy, dobra, to musimy teraz zagrać to, to i to, żeby ten konkretny nastrój podtrzymać. Wiadomo, kiedy leci wesoły utwór, kiedy my gramy coś fajnego, wesołego, ludzie skaczą, nie wyskoczymy później z czymś smutnym, bo to zabije kompletnie odbiór tego, co my robimy. Musimy się po prostu dostosować do tego, co się dzieje. To jest też bycie w pewnym stopniu, w cudzysłowie mówiąc, bycie aktorem, bo my musimy też umieć dostosować się do danej sytuacji.
1: Jeśli chodzi o samo pojęcie psychologii muzyki, to co powinniśmy dokładnie przez nie rozumieć?
0: Psychologia muzyki jest naprawdę szerokim, bardzo szerokim określeniem. Jeżeli mówimy o psychologii muzyki, mówimy nie tylko o tym, jak muzyka wpływa na nas, na nasz nastrój, na nasze samopoczucie, motywację, ale tak naprawdę zgłębiamy również wszystkie składowe, które w tę muzykę wchodzą, czyli tonacja, tempo, tekst, użyte instrumenty, wszystko tak naprawdę ma wpływ na to, jak my tę muzykę odbieramy, jak ona na nas wpływa. Przy składowych muzyki warto też jeszcze powiedzieć o tonacji, bo wyróżniamy dwie, durową, wesołą i molową, smutną. My na studiach ze znajomymi na projekt zaliczeniowy, na procesy poznawcze mieliśmy przeprowadzić eksperyment. Tematem mojego eksperymentu był wpływ tonacji durowej i molowej na nastrój człowieka. To były przeprowadzane badania w szkole na grupie tak naprawdę wszystkich klas, które w tej szkole danego dnia były i puszczaliśmy im ten sam urywek muzyki. Tylko że jeden był w tonacji durowej, a drugi w molowej. Specjalnie zaprojektowaliśmy muzykę, użyliśmy instrumenty i te dwa urywki, one były w tonacji durowej i molowej. Ten utwór trwał chyba tak, minutę. I my, no, puszczaliśmy utwór w tonacji durowej i utwór w tonacji molowej. Jak się okazało, nastroje zdecydowanie lepsze były w przypadku tonacji durowej, bo później sobie te głosy podliczyliśmy. No oczywiście tam arkusz miał zdecydowanie więcej pytań, czyli sprawdzaliśmy, kto jakiego danego dnia miał nastrój, żeby w razie czego wyeliminować te inne zmienne. Natomiast wykazało to, że przy tonacji durowej, czyli wesołej, zdecydowanie lepszym nastrojem cała grupa się tam wyróżniała. Więc dziedzin psychologii muzyki jest naprawdę dużo. Możemy nawet pójść w audio marketing, możemy pójść we wpływ na nasz nastrój. Jest bardzo, bardzo dużo dziedzin nauki czy gałęzi psychologii, które się tym zajmują.
1: Wspomniałeś tutaj o audio marketingu. Jaki tutaj ma związek z nim psychologia muzyki?
0: Audio marketing i psychologia muzyki są tak naprawdę ze sobą bardzo ściśle związane. Działa to na takiej zasadzie, że jeżeli mówimy o audio marketingu, no to mówimy o tym, żeby zastosować muzykę w reklamie, w centrach handlowych, w sklepach. Badania, które przeprowadza psychologia muzyki, są taką troszkę, w cudzysłowie mówiąc, pożywką dla audio marketingu, bo audio marketing czerpie naprawdę całymi garściami z tego, co psychologia muzyki w swoich badaniach odkrywa, czyli jaka muzyka wpływa, jaki gatunek, dla kogo ten gatunek, jakie tempo, co najbardziej sprzyja na przykład zakupom w centrach handlowych.
1: Skoro konkretna muzyka wpływa tutaj na nastroje zakupowe danych ludzi, to czy w tych badaniach na przykład zostało potwierdzone, jaki konkretny rodzaj muzyki wpływa na przykład na to, aby młodzi ludzie chętniej oraz częściej kupowali dane towary?
0: Zdecydowanie tak. Tak naprawdę badania, które gdzieś dotyczyły wpływu muzyki w sklepach, sięgają już lat 30. XX wieku. Tam była korporacja Muzak, która zajmowała się doprowadzaniem muzyki do sklepów. Ona poświęciła naprawdę, naprawdę sporo pieniędzy na przeprowadzanie takich badań. Przekonanie ludzi do tego, że faktycznie ma ona wpływ. Jeżeli chodzi o muzykę, która najbardziej zachęca

0: odzież do zakupów. Wiadomo, że będzie to na chwilę obecną muzyka elektroniczna, muzyka, która jest robiona tak naprawdę no teraz przez obecnie modnych twórców. To będzie muzyka na przykład taneczna, właśnie elektroniczna, jak już wcześniej wspomniałem. Wiadomo, że no, kiedy wejdziemy do sklepu z młodzieżową odzieżą, nie usłyszymy Chopina albo Bacha. Będzie to muzyka, która będzie głośniejsza i będzie zdecydowanie szybsza, z bardziej modernistycznymi brzmieniami.
1: Rzeczywiście takiej muzyki raczej nie słyszy się w galeriach handlowych. Czyli biorąc pod uwagę, że dany rodzaj muzyki wpływa na preferencje zakupowe młodych ludzi, to można też powiedzieć, że tutaj firmy po prostu zarabiają na psychologii muzyki.
0: Dokładnie, zgadza się. Obecnie na rynku mamy tak naprawdę bardzo, bardzo dużo firm, które audio marketingiem zajmują się na co dzień. Są to firmy, które dostarczają muzykę do sklepów, budują tak zwany social mix dla danego sklepu. Polega to na tym, że każdy sklep ma swoją playlistę. Ona jest często nawet współtworzona przez ludzi, którzy te sklepy odwiedzają. Oni sobie wybierają utwory, które chcieliby usłyszeć w danym sklepie, natomiast później te utwory lądują na szczyt tej playlisty, one są odtwarzane w sklepach.
1: Też da się zauważyć, że na przykład w galeriach handlowych nie usłyszymy muzyki z gatunku disco polo. Jak ten konkretny i dosyć popularny ostatnio rodzaj muzyki można by odnieść do psychologii?
0: Jeżeli chodzi o to, wiadomo, że disco polo jest, jak już w sumie mogłaś troszkę tam przemycić między słowami, no dość kontrowersyjnym gatunkiem. Niektórzy go kochają, inni go nienawidzą.
1: Choć bardzo wziętym,
0: dokładnie. Ale wydaje mi się, że no to byłoby zbyt ryzykowne, ponieważ znam też na przykład sporo osób, które gdzieś tam jak słyszą, na przykład mówią, o, jak ja słyszę disco polo na weselu, to ja wtedy z tego wesela wychodzę. Wiadomo, każdy ma jakieś swoje preferencje i najważniejsze jest to, żeby utrafić w coś możliwie neutralnego, ale i znośnego dla wszystkich.
1: Czy na przykład disco polo może wpływać jakoś negatywnie? Często też się mówi, że to jest muzyka, która nie przynosi ze sobą jakichś wartości, powiedzmy.
0: Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy melodii, to wiadomo, że tempo, głośność, z jaką jest ta muzyka puszczana, oczywiście może mieć wpływ na to, jak my się w danym momencie poczujemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z zupełnie innej perspektywy, czyli z perspektywy człowieka, każdy człowiek jest inny. Jeden, jak usłyszy disco polo, będzie zadowolony i powie, o, jaka tu leci fajna muzyka, i od razu pójdzie w szał zakupów, na przykład w tym centrum handlowym, nie będzie patrzył na nic, pozwoli sobie na tę odrobinę, na tę chwilkę zapomnienia. Kupi naprawdę bardzo dużo, zamiast bułek pół dostawy z piekarni. Natomiast może się też trafić osoba, która powie, że matko boska, no, leci disco polo. Ja tego gatunku nie lubię, on by na przykład wolał usłyszeć Pink Floydów. No i wtedy to będzie dość negatywne podejście, czyli to tak naprawdę zależy od tego, co kto lubi.
1: A tak biorąc pod uwagę bardziej agresywny rodzaj muzyki, jakiś heavy metal czy też rock, czy właśnie taka muzyka może na przykład powodować stany depresyjne u młodych osób?
0: To tak naprawdę zależy od tego, co w tej muzyce jest zawarte i czym się kto kieruje, jeżeli słucha tej muzyki, bo jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, że załóżmy, mamy muzykę, ktoś słucha przykładowo, no załóżmy, Behemota, prosto z naszego rodzimego podwórka. I jeżeli ktoś słucha tego Behemota, to ktoś powie, okej, fajnie, słucham sobie tej muzyki, jest mocna, jest agresywna, lubię te brzmienia, tam obniżone strojenie gitary, ale słucha sobie tego i tyle. A są osoby, które na przykład wezmą ten tekst do siebie, zaczną go analizować, popadać w okultyzm, w różne rzeczy, bo wiadomo, że no akurat w przypadku tego zespołu no, teksty są dość niekiedy kontrowersyjne. I to wszystko zależy od tego, jak my to odbieramy, jak my podchodzimy do tego, bo to jest sztuka, muzyka jest sztuką. I wszystko jest kwestią tego, jak my tę sztukę odbieramy, z jak dużą dozą dystansu tak naprawdę do tego podchodzimy. Bo może być tak, że tak jak już wcześniej wspomniałem, ktoś powie fajnie, fajny tekst, no dość kontrowersyjny, ale jest dobrze zrobiony i dotyka tam w pewnym stopniu jakiegoś problemu, a ktoś może powiedzieć, że o matko, no faktycznie, nieźle, to on śpiewa o czymś takim, może faktycznie tak jest. I on zacznie to zgłębiać, chodzić na czarno, kraść koty, bo wiadomo, tak różne są sytuacje, każdy ma inne podejście i wydaje mi się, że to może niekoniecznie dotyczy się tego dźwięków, które są używane w muzyce, ale tego, jakie kto ma podejście do danej sytuacji, do danej osoby, jak bardzo podatny jest na inne wpływy.
1: Jedni posłuchają takiej metalowej piosenki i stwierdzą, że jest dla nich zbyt ciężka, a są też tacy, którzy bardzo się z nią utożsamią. Tutaj też nasuwa się takie pytanie, co w muzyce tak naprawdę wpływa na nasz nastrój?
0: Naprawdę, jeżeli chodzi o głośność, to możemy najlepiej na przykładzie właśnie sklepów pokazać, że głośna muzyka często jest odbierana jako muzyka weselsza, natomiast za głośna muzyka może spowodować ból głowy. To jest oczywiste następstwo. Natomiast zbyt cicha muzyka no ona będzie w pewnym stopniu nas nudziła. Dlatego najważniejsze jest znalezienie tego złotego środka. No i przechodząc tak w miarę płynnie do tematu tempa. Tempo. Im szybsze tempo, tym bardziej jesteśmy zmotywowani do działania. Wtedy możemy podejmować różne aktywności. Jest nam na pewno zdecydowanie lepiej. Często też mówi się, że nie powinniśmy słuchać zbyt szybkiej muzyki w samochodzie, bo możemy wtedy częściej łamać przepisy. Będziemy mieli większą adrenalinę, dużo więcej endorfin, więc będziemy też jechać trochę szybciej. No, dlatego też zaleca się słuchanie w samochodzie zdecydowanie wolniejszej muzyki, żeby można było się trochę uspokoić, wychillować i normalnie zgodnie z przepisami prowadzić.
1: Czy głośność tej samej piosenki może na nas wpływać w odmienny sposób? To znaczy mam na myśli, jeśli słuchamy tego samego utworu głośniej, a później ciszej, to czy może to spowodować, że będziemy mieć różne nastroje, czy jednak zareagujemy tak samo, obojętnie czy ten utwór właśnie będzie głośniej czy ciszej?
0: Słuchamy sobie utworu, który lubimy. Jeżeli my tego utworu słuchamy, słuchamy go cicho, jest fajnie, no fajny utwór i tak dalej, ale potem go automatycznie przygłaszamy. To w pewnym stopniu działa tam na ten nasz ośrodkowy układ nerwowy. My sobie tam nawet podświadomie chcemy to przygłośnić, żeby było głośniej, lepiej, żebyśmy bardziej dosadnie mogli się z tą muzyką, z tym przekazem utożsamiać. Wydaje mi się, że bardziej to ma właśnie wpływ na to, że im bardziej coś lubimy, tym może głośniej chcemy też tego usłyszeć, dlatego głośność na koncertach zespołów, które lubimy, nam nie przeszkadza. Natomiast jeżeli pójdziemy na koncert zespołu, którego nie do końca lubimy, mówimy, Jezu, jak tu dudni, musimy stąd iść, uciekać.
1: Czy lubimy tylko te melodie, które już znamy?
0: No i tutaj można byłoby zacytować Ray z Piwowskiego, a mianowicie cytat, który mówi o tym, że ja jestem prostym inżynierem i lubię tylko te melodie, które już znam. Tak naprawdę działa to na takiej zasadzie, że im częściej słyszymy dany utwór, tym bardziej go jesteśmy w stanie polubić, jeżeli wyjściowo mamy do niego neutralny stosunek. Wynika to wszystko z efektu czystej ekspozycji, który został zgłębiony przez Roberta Zająca, notabene polskiego pochodzenia, amerykańskiego psychologa. I wszystko to sprowadziło się do tego, że im częściej jesteśmy narażeni na działanie danego bodźca, w cudzysłowie mówiąc narażeni, bo to brzmi bardzo negatywnie, ale im częściej my jesteśmy poddawani działaniu danego bodźca, tym bardziej jesteśmy w stanie ten bodziec, utwór, reklamę polubić. Dlatego też, kiedy na przykład ktoś atakuje nas daną reklamą, czy widzimy billboardy, które są wywieszone na terenie całego miasta, jesteśmy w stanie wtedy stwierdzić, że no okej, dobra, one są wszędzie. I po miesiącu będziemy patrzyli na to trochę bardziej pozytywnie, bardziej pobłażliwie niż na samym początku.
1: Ale czy to też czasem nie działa tak w drugą stronę, że kiedy czegoś jest za dużo, to po prostu zaczyna nas to z czasem irytować?
0: Dokładnie, właśnie tak jest. Dlatego trzeba to wszystko robić z umiarem, żeby po pewnym momencie nie zamieniło się to w spam. Bo jak każde takie zjawisko, ono ma gdzieś tam tę swoją wartość szczytową. I w momencie, w którym my tę wartość szczytową osiągniemy, zaczyna wszystko spadać w dół. Mamy tego przesyt. Dlatego też, no tu taki przykład, możemy powiedzieć o batonach. Jest fajnie, jest baton na rynku, nie trzeba reklam, on się sprzedaje sam tak naprawdę, bo on już ma wyrobioną markę. Jednak w pewnym momencie ta krzywa zainteresowania produktu drastycznie spada w dół. Co wtedy? Dodajemy trochę więcej cukru, odejmujemy tego cukru, zmieniamy opakowanie i znowu to reklamujemy. To wszystko polega na tym, żeby wzbudzić zainteresowanie, ale trochę czymś innym, mimo to krążąc wokół tego samego.
1: Ale też tutaj nasuwa mi się takie pytanie, że bardzo często konkretna muzyka, czy też nawet dana piosenka z kimś się komuś kojarzy. I tutaj też pytanie, czy te właśnie skojarzenia też mogą wpływać na nastrój, kiedy słyszymy daną piosenkę, że albo jesteśmy poirytowani, albo kojarzy nam się ona dobrze. Jak to jest?
0: Jak najbardziej jest coś takiego. Oczywiście muzyka może wywoływać wspomnienia. Dlatego też, tak jak wcześniej wspomniałem, w audiomarketingu używany jest ten social mix, żeby móc coś sobie z czymś skojarzyć. Działanie na systemie skojarzeniowym jest bardzo dobre, bo no, to wynika tak naprawdę u nas ze zmian ewolucyjnych. To wszystko tyczy się tego, że my już bardziej lubimy to, co już znamy, tak jak w efekcie czystej ekspozycji. Czyli jeżeli możemy to porównać do zwierząt. Zwierzęta bardziej wolą te tereny, które są już odkryte, wiedzą, że znajdą tam pożywienie, niż eksplorację nowych terenów. To samo jest u nas. Jeżeli my słuchamy danego utworu, on jest w stanie przywołać u nas jakieś wspomnienia, no zależnie od tego, jakie są to wspomnienia, bo jeżeli to był na przykład pierwszy taniec na weselu, wiadomo, że będzie to zdecydowanie weselsze, aniżeli utwór, przy którym z kimś zrywaliśmy. Natomiast no, to wszystko zależy od kontekstu. Ale tak, oczywiście jak najbardziej muzyka może przywoływać wspomnienia, bądź też przyciągać uwagę.
1: A czym tak w ogóle dla młodzieży jest muzyka?
0: Jeżeli mogę tak naprawdę spojrzeć ze swojej perspektywy, dla mnie na przykład muzyka jest wszystkim. Muzyka zawsze gdzieś tam przy mnie towarzyszy. Jak rozmawiam ze swoimi rówieśnikami, czy osobami trochę starszymi, bądź młodszymi ode mnie, ale gdzieś tam plus minus w wieku młodzieżowym, tak naprawdę muzyka jest świetną ucieczką od problemów, albo też fajnie potęguje efekt tego, że jesteśmy zadowoleni, coś nam w danym dniu wyszło. My bardzo lubimy uciekać w muzykę. Muzykę odkrywać ją, słuchać jej, bawić się przy niej. Muzyka ma bardzo ważne tak naprawdę, bo idziemy na imprezę. Nie będzie leciał tak naprawdę podcast, nie będzie leciało nic tam stricte naukowego, tylko poleci muzyka, przy której my będziemy mogli się wychillować, posłuchać jej, pobawić się. Dlatego muzyka nie tylko powoduje, że my się możemy przy niej bawić, ale i zastanowić się, skupić się, dlatego też niektórzy przy nauce słuchają muzyki poważnej.
1: Biorąc pod uwagę, że muzyka wpływa różnie też na te nastroje, słyszę się ostatnio, że młodzi ludzie coraz częściej mają problemy psychiczne, też popadają w depresję. Czy muzyka jest tutaj stosowana jako taka forma terapii, czy może są konkretne rodzaje muzyki, które jakby niwelują te stany u młodych ludzi?
0: Dokładnie tak, jest coś takiego, nazywa się to muzykoterapia. Powiemy komuś terapia za pomocą muzyki. Ktoś się będzie zastanawiał, o, jakieś dziwne szmery, bajery. No jak można? Przecież no, muzykę słyszymy w radiu, czyli co? Każdy może sobie zrobić tę terapię muzyką? No nie do końca. Tak, na to są specjalne kursy, to wiadomo, trzeba być psychologiem, żeby coś takiego móc z kimś przeprowadzać. Przede wszystkim działa to na takiej zasadzie, że do danego pacjenta, w zależności od tego, z czym on się boryka, dobierana jest konkretna muzyka. Wówczas jest ona mu puszczana. Terapia, wiadomo, no terapia, każda terapia, ona nie będzie trwała godzinę, dwie, czy tam trzy dni, tylko no wiadomo, być konkretny cykl spotkań. Natomiast często dużo pacjentów już po dwóch, trzech wizytach mówi, że odczuwają jakieś skutki, większe wyluzowanie się, większy spokój ducha. Dlatego jest to sposób terapii jak każdy inny. A często no, w dość trudnych przypadkach, kiedy nie można z kimś za bardzo porozmawiać, no jest jednym z niewielu wyjść, żeby móc jakoś tego pacjenta, w cudzysłowie mówiąc, otworzyć, tak, żeby móc z nim porozmawiać i jakoś do niego trafić.
1: Ja też pamiętam takie sytuacje ze szkoły, że niektórzy właśnie zakładali słuchawki na uszy i stawali gdzieś w kącie i słuchali tej swojej ulubionej muzyki. Nie wiem, co tam było, czy hip-hop, dajmy na to. W związku z tym mam tutaj takie pytanie, czy to nie jest też tak, że czasem ta muzyka tak silnie wpływa tutaj na młodych ludzi, że oni po prostu uciekają we własny świat?
0: Takie sytuacje mogą być spowodowane na przykład tym, że ta konkretna osoba, o której wspomniałaś, ona mogła mieć jakieś problemy, nie chciała podejmować na przykład rozmowy z kimś albo była wykluczana ze społeczeństwa. Natomiast tutaj zrobimy taki mały obrót tej sytuacji. Muzyka przede wszystkim łączy. No wiadomo, są pewne bariery, na przykład rock nie za bardzo lubił się z rapem, no chyba, że mówimy o scyzoryku, wykonaniu Leroya, czyli połączeniu gitary z rapem. Natomiast tak naprawdę muzyka przynajmniej teraz przestała stanowić jakieś bariery, więc on za pomocą tej muzyki tak naprawdę mógłby się z kimś poznać, bo jeżeli słuchaliby tego samego, można powiedzieć, że muzyka naprawdę łączy, bo osoby z tego samego kręgu, gatunku danego muzycznego bądź upodobań muzycznych, one są w stanie na przykład, hej, czego słuchasz? A wiesz co, no właśnie słucham Joy Division. A, fajnie, wiesz co, ja też lubię ten zespół. No to fajnie, to chodź się spotkamy, może posłuchamy razem. Wiadomo, muzyka raczej nie zamyka, co najwyżej może stanowić jakąś furtkę do tego, żeby poznać kogoś innego, poznać czyjeś zdanie na dany temat, bądź po prostu z kimś przebywać.
1: No, chyba najbardziej można zauważyć to połączenie poprzez muzykę młodych ludzi na koncertach chociażby, bo gdzie mamy właściwie większe skupiska, tak?
0: No tak,
1: tych młodych ludzi, tam to po prostu gromady się zjeżdżają i nawet tutaj często ludzie jeżdżą z odległych zakątków tak naprawdę sami, niekoniecznie zawsze mając kogoś do towarzystwa na ten dany koncert, bo nie każdy też danego zespołu słucha, tak?
0: Dokładnie, to przykładem może być z naszego rodzimego podwórka Poland Rock Festival, wcześniej przystanek Woodstock. Przyjeżdżają ludzie z całego kraju i nie tylko. Też ostatnio spotkałem się z tym, że sporo osób przyjeżdżało do nas z zagranicy, no bo naprawdę były fajne zespoły i sporo osób właśnie przyjeżdża często tak na żywioł. Nie znam nikogo, ale na pewno kogoś poznam. Biorę namiot, wsiadam w samochód, w autobus, w pociąg, cokolwiek. a nuż kogoś pozna fajnego. Często też na warsztatach muzycznych, czy na jakichś tam innych wydarzeniach muzycznych właśnie są możliwe takie zawieranie fajnych, bardzo fajnych znajomości. Dużo osób na przykład jeździ też na koncerty, na festiwale za granicę. Poznają ludzi z innych krajów, później te znajomości utrzymują się bardzo, bardzo długo. Jednak fajnie mieć znajomego z innego kręgu kulturowego, czegoś się dowiedzieć, a to wszystko tak naprawdę przez muzykę, przez to, że my lubimy dany zespół, pojedziemy na jego koncert albo po prostu zwyczajnie na jakiś festiwal.
1: Czy też nie jest tak, na przykład jeśli chodzi o osoby umuzykalnione, na przykład chociażby ty, grasz na gitarze. Kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem, że osoby, które właśnie lubią grać na jakimś instrumencie i to od najmłodszych lat, to z reguły są potem bardziej inteligentne, też łatwiej przychodzi im nauka. Czy tak na swoim przykładzie rzeczywiście zauważyłeś coś takiego?
0: No, mówić o swojej inteligencji, tak nieskromnie mówiąc.
1: Ale po prostu to tak. Granie na gitarze nie sprawiło, że przyswajanie innych dziedzin nauki przychodziło ci jakby z większą łatwością niż na przykład twoim rówieśnikom, którzy nie grali na żadnym instrumencie?
0: W pewnym stopniu taka zależność istnieje. Wiadomo, że ona nie u każdego będzie się tak bardzo wyróżniała. Natomiast z tych osób, które znam faktycznie, one może są przede wszystkim bardziej otwarte. Dla nich nie ma barier, one są przyzwyczajone na przykład do stania na scenie, tak? Co przy okazji też wiąże się z pokonaniem tremy, czegokolwiek. No, my bardzo trenujemy swój mózg poprzez na przykład zapamiętywanie danych utworów, żeby je odegrać, bądź też poprzez naukę interwałów, skal, tonacji, wszystkiego. My też naprawdę dużo czasu poświęcamy nie tylko na to, żeby tymi palcami czy czymś tam ruszać, ale żeby się dużo nauczyć, więc no, zgodnie z regułą narząd nieużywany zanika, my tego narządu bardzo dużo używamy.
1: A teraz pozwolisz, że ci zadam twoje autorskie pytanie. Czy muzyka, której słuchamy, jest związana z naszym humorem w danym momencie?
0: To jest, jeżeli chodzi o to, faktycznie istnieje taka zależność. Ja kręcąc pierwszy odcinek na swój kanał na YouTube, podchodziłem do ludzi, pytałem się ich, czy muzyka na was wpływa, w jaki sposób na was wpływa, czy muzyka, której w danym dniu słuchacie, jest zależna od waszego nastroju, i często te odpowiedzi były bardzo pozytywne, mówiły, że tak. Tu w zasadzie można podzielić to na dwa rodzaje. Jedni odpowiadali, że kiedy mieli zły humor, słuchali wesołych utworów, żeby się pocieszyć, a inni mówili, że kiedy mieli zły humor, słuchali tych smutnych utworów, żeby się jeszcze bardziej dobić i spotęgować to uczucie. Ale tak, to jest zależne, bo przebadałem łącznie z ankietą internetową prawie 360 osób. Czy 370, więc no to jest dość spora grupa, może no w porównaniu do tysięcy, które są przeprowadzane w faktycznych badaniach przez uniwersytety, no to nie jest zbyt duża liczba, ale gdzieś tam w pewnym stopniu pozwala wysnuć hipotezę, bądź ją w pewnym stopniu nawet potwierdzić, że jednak muzyka, której słuchamy danego dnia, danego momentu, jest uzależniona od tego, co my czujemy, bo czasem idziemy gdzieś, na przykład z kimś mówimy, o dobra, to ja włączę ten i ten utwór, włączamy ten utwór, weź wyłącz te smuty, nie mam na to nastroju, nie?
1: To już, dokładnie.
0: To już samo to mówi o tym, że jednak ten nastrój ma wpływ na to, czego słuchamy.
1: Ale powiem ci, coś w tym jest, bo teraz jak się nad tym zastanawiam, to rzeczywiście, jak sobie włączę dany rodzaj muzyki, powiedzmy latino, przyjemne, bezstresowe, automatycznie humor mi się poprawia.
0: Dokładnie,
1: rzeczywiście. Tak. A jeśli włączę coś rockowego, czy nawet jakiś taki hip-hop, no to potem rzeczywiście ten nastrój jakby jest już taki gorszy. Mhm. Więc to jak najbardziej tutaj ma wpływ. Także mogę potwierdzić tą zależność.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nie dołączyć do swoich badań. Zdarza się też tak, że podczas słuchania muzyki niektórzy odczuwają gęsią skórkę, dreszcze. Jak to jest?
0: To tak naprawdę zależy od budowy mózgu. Kiedyś wychodziliśmy z założenia, że każdy te dreszcze, tę gęsią skórkę czuje. Mówimy, o, fajny utwór leci, nie? No to mamy dreszcze, gęsią skórkę. No, bardzo fajne uczucie zresztą. Ale nie każdy je odczuwa. No i od czego to zależy? Jak najnowsze badania donoszą, to były badania bodajże z 2015 bądź 2017 roku, one mówią o tym, że wszystko zależy od budowy naszego mózgu, czyli od objętości włókien, które łączą korę słuchową z układami nerwowymi u nas, które odpowiedzialne są za emocje. W zależności od tego, czy ta objętość jest większa bądź mniejsza, my możemy te dreszcze odczuwać bądź nie. No ktoś mu może to powiedzieć, dobra, okej, okay, czyli skoro jest większa objętość tych włókien, no i my czujemy dreszcze, przy okazji czujemy bardziej muzykę niż ci, którzy mają tam tę objętość mniejszą, no nie do końca. No my mamy te inne objawy, jeżeli chodzi o te objawy fizyczne, na przykład tę gęsią skórkę, ale muzyka nadal ma wpływ na innych i inni też nadal są w stanie tę muzykę czuć tak samo jak my.
1: Też mnie ciekawi tutaj taka kwestia muzyki, chociażby w pracy. Często niektórzy ludzie mają stresującą pracę, młodzi ludzie też się bardzo często stresują, chociażby widać to na przerwach, kiedy pracują w jakichś różnych call center, wychodzą, palą papierosa. I pytanie tutaj, czy ta muzyka na przykład nie zrelaksowałaby ich bardziej, na przykład jakaś ich ulubiona piosenka niż ten papieros?
0: To zależy od człowieka. Na pewno wydaje mi się, że faktycznie, ja na przykład kiedy pracowałem w call center, zdecydowanie bardziej wolałem sobie posłuchać muzyki niż wyjść na papierosa, ale jeżeli chodzi na przykład o muzykę, która byłaby puszczana gdzieś tam na tym open space'ie, czyli załóżmy w call center przez 7 czy 8 godzin, na pewno ludzie by zwariowali, mieliby tego dosyć. Ja podpytałem też, lubię pytać i jestem naprawdę mega ciekawy świata, więc spytałem się kiedyś osób, które pracowały właśnie w sklepach z odzieżą, jak one reagują na to, że przez te 7, 8 godzin, czy przez ileś tam godzin przez ten wymiar ich pracy, leci muzyka. Oni mówią, że oni już mają tego dosyć. Ale znalazły się też osoby, które powiedziały, że fajnie, bo one lubią słuchać muzyki i im to pomaga zapomnieć o klientach, którzy często się z nimi kłócą, bądź o jakichś nieprzyjemnych sytuacjach. To wszystko zależy od człowieka, więc warto znaleźć ten złoty środek. Na przykład jeżeli mamy team 5 czy 6 osób, warto przeprowadzić na przykład ankietę. Czy chcielibyście, na przykład, przede wszystkim jeżeli my jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić, ale jeżeli pracujemy, załóżmy, w jednym pokoju, warto sobie nawet ustalić, dobra, słuchajcie, lubicie muzykę czy nie? Bo dla kogoś radio w biurze będzie zbawieniem, a dla kogoś utrapieniem. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy nie chcielibyśmy tej muzyki u nas na open space'ie, czy gdzieś w biurze, bo może ona nam pomóc skoncentrować się, wyluzować, stworzyć taką bardziej przyjazną, rodzinną atmosferę.
1: Ja osobiście uważam, że muzyka to jest taką jedną z form rozrywki najpopularniejszą i powiedziałabym też najskuteczniejszą, jeśli chodzi o relaks.
0: Zdecydowanie się zgadza, tak, bo muzyka towarzyszy nam tak naprawdę wszędzie. My jesteśmy wszędzie na nią, w cudzysłowie mówiąc, skazani. W samochodzie, jeżeli widzimy reklamę w telewizji, też jest muzyka. Natomiast akurat często muzyka, którą znamy, jak Born to be Wild, czy Ocean Drive, Paranoid od Black Sabbath, bo to przyciąga uwagę, tak? Ale my wszędzie jesteśmy wystawieni na działanie tej muzyki. Stacje benzynowe, sklepy, gdzieś nawet jak my jedziemy, to gdzieś tam... No, idziemy do knajpy, tak? Leci też muzyka. To też jest bardzo fajne, że w zależności od tego, do jakiego my miejsca pójdziemy zjeść, będzie tam leciała inna muzyka. W restauracjach, które są bardziej dostojne, bardziej poważne, będzie leciała wolniejsza muzyka, często może jakiś kwartet smyczkowy gdzieś tam poleci i to będzie muzyka wolniejsza. Wszystko ma tak naprawdę swój target docelowy, swoją docelową grupę, w którą chcemy uderzyć, mówiąc kolokwialnie. Czyli, no mówię, jeżeli pójdziemy do restauracji, no nie poleci tam, nie polecą tam miliony monet od Mroza, mimo że pewnie sporo osób by tam znalazło się, które tę muzykę lubią, tak? Jednak wszystko polega na zbudowaniu nastroju, na uderzeniu w ten docelowy target, na dostosowaniu się do tego, ponieważ nawet te małe czynniki, jak muzyka, która gdzieś tam leci, wpływa to na odbiór, na cały klimat sytuacji. No jeżeli pójdziemy na randkę, to nie chcielibyśmy, żeby gdzieś tam leciała nam jakaś mocna techniawka. Chcielibyśmy, żebyśmy mieli miejsce też na rozmowę, a nie przekrzykiwanie się. Mhm.
1: Czyli na koniec można by podsumować naszą rozmowę, że bez muzyki świat byłby niczym.
0: No, z mojej perspektywy gitarzysty, autora kanału Muzykologia, oczywiście jak najbardziej.
1: Dobrze, będziemy kończyć. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości, a w świat muzyki popłynęliśmy dzisiaj już ze wspomnianym tutaj gitarzystą Piotrem Janeczkiem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Alek Rogoziński, z zawodu dziennikarz, z pasji twórca kryminałów. To dzisiejszy gość Meloradia. Jak się dzisiaj czujesz po drugiej stronie, dziennikarzu?
4: Dzień dobry. Wiesz co, już przywykłem. Ja już coraz mniej jestem dziennikarzem, a coraz bardziej pisarzem albo kryminalistą wręcz. Ja zawsze mówię zawód kryminalista. Akurat wyjątkowo milicja nigdy, policja nigdy tego nie rozumie. Milicja, zobacz. Ale teraz chcę napisać kryminał retro, więc na okrągło mam milicja.
3: No i to siedzi w głowie.
4: Milicja i chodzi. Po mnie ta milicja. Policja. W ogóle nie mają poczucia humoru w takich przypadkach.
3: Jak cię zatrzymali
4: mnie na pasach, tutaj zresztą blisko radia, takich dwóch rosłych panów, powiedziało, no, jak przechodzimy? Ja mówię, no akurat myślałem o czymś. O czym pan myśli? Ja mówię, no myślałem o zbrodni. A dlaczego pan myślał o zbrodni? No bo jestem kryminalistą. No i to widać było, że panowie w ogóle nie mają...
3: Nie załapali. Nie, no wiesz, oni mają bardzo schematyczne działanie, prawda, więc to chyba nie w tę stronę.
4: Ale wiesz, to mi się zawsze wydawało, że to jest taki zawód, przy którym musisz mieć chociaż odrobinę poczucia humoru, bo inaczej zwariujesz. A tutaj okazuje się, że tak, jakiś dystans do tego, co robisz. To są takie zawody, które tego dystansu wyjątkowo wymagają. Zawód dziennikarza, który i ty w nim jesteś, i ja z niego powoli wychodzę, ale po jak to mówi zawsze moja przyjaciółka, mówi, no dodaj sobie jeszcze parę wiele. To na pewno się odmłodzisz. Także po wielu latach ja też z niego próbuję wyjść. To jest taki zawód, przy którym trzeba mieć dystans, bo inaczej zwariujesz, zwłaszcza jeżeli jesteś dziennikarzem show biznesowym, chociaż mój kolega zawsze powtarza, stary, ty masz gwiazdy, ja mam polityków, to jest dopiero orka.
3: No nie wiem.
4: No właśnie, ja też nie wiem. Także wiesz co, tak myślę, że to dziennikarstwo, bo o to chyba pytałeś, prawda?
3: Tak. Jak się czujesz po drugiej stronie?
4: Ono gdzieś tam zawsze we mnie zostanie. Na szczęście pisanie jest taką dziedziną sztuki, przy której to dziennikarstwo, te doświadczenia dziennikarskie się przydają. Bo prawie wszystkie moje kryminały jednak są osadzone w show biznesie. Przeczytałem właśnie, że jestem kryminalistą show biznesowym. Dobrze brzmi.
3: Kolejne ładne określenie, bo jeszcze kilka sobie wypisałem, to później zapytam cię.
4: Dobra, okej. Także to się przydaje. To doświadczenie jest zbierane przez wiele, wiele lat. Ja w ogóle zacząłem pisać, dlatego że w pewnym momencie pomyślałem, że albo znajdę sobie jakiś wentyl bezpieczeństwa, albo zwariuję z tymi naszymi celebrytami, bo jednak to, co oni wyprawiają czasami, jeżeli chodzi o właśnie ten brak dystansu do samych siebie, to jest dla mnie rzecz niepojęta i musiałem znaleźć taki wentyl, i to tym się okazało pisanie, który pozwoli mi przetrwać o zdrowych zmysłach w miarę, bo ja nigdy nie byłem do końca normalny, ale tak chociaż odrobinę tej normalności zachować, i dlatego wydaje mi się, że wiesz co, z dziennikarstwem jest tak, jesteś też dziennikarzem, to wiesz, to jest piękna przygoda.
3: Cudowna
4: wręcz. W którymś momencie uświadamiasz sobie, że warto by było tę przygodę odrobinę zmodyfikować, a nie zawsze masz jak. Mhm. Bo wiadomo, że jest to zawód, który w naszych czasach on zaczyna troszkę ewoluować. Pojawili się youtuberzy, pojawili się blogerzy.
3: W przestrzeni jest to wiele więcej,
4: właśnie,
3: prawda?
4: To, co kiedyś było, ten nasz magiczny pierścień, który tam Gollum go nam zazdrościł, to teraz Gollum sobie znalazł YouTube'a, czy jakieś inne tam internetowe miejsca, i ten Gollum nam ten pierścień troszkę odebrał. I to jest taki zawód, który on się też, przykro mi to powiedzieć, ale on się troszkę też, jest takie piękne słowo, pauperyzuje. Mm. Czyli coraz mniej trzeba mieć kwalifikacji, żeby ten zawód
3: wykonywać. No dziś dziennikarzem może być każdy.
4: No właśnie, i to jest powód, dla którego ja pomyślałem, że nie, to jednak skoro dziennikarzem może być każdy, to może nie każdy może być pisarzem. I dlatego tak próbuję łagodnie, delikatnie skręcić od dziennikarstwa do pisarstwa.
3: Nie zrezygnowałeś jeszcze do końca z dziennikarstwa?
4: Nie.
3: A planujesz zrezygnować do końca?
4: Powiem tak, jak zacznę zarabiać na książkach tyle, żeby móc się spokojnie utrzymać, to tak.
3: No to teraz apel, kupujemy książki.
4: Nie, weź, bo wyjdzie na to, że przyszło ci żebrze tutaj. Nie. Wiesz, to nie jest prosto zarobić na książce w naszym kraju. To się udaje naprawdę żyć z tego, jeszcze żyć na dobrym poziomie, to się naprawdę udaje nielicznym. Akurat w działce kryminalnej to się udało fantastycznie Remigiuszowi Mrozowi, ale on pisze szybciej. W momencie, kiedy my tu siedzimy i rozmawiamy,
3: powstaje
4: to on już napisał dwie książki.
3: Dwie.
4: Jeszcze ma czas na romanse z Katarzyną Bontą w Hiu. Niezły chłopak. Ma parę chłopak. Natomiast takich na przykład w ciągu ostatnich lat debiutów, gdzie miałbyś przekonanie, że ten ktoś już może z tego wyżyć, to ja naprawdę potrafię policzyć na palcach jednej ręki. Mhm. Blanka Lipińska, ale ona od samego początku mówi, że ona nie chce być pisarką, tylko celebrytką. Mhm. I to jej się znakomicie udaje. To jest tak, że ja zawsze ten kaganek oświaty tutaj wszędzie, gdzie się da, jednak ze sobą niosę i staram się upowszechniać wiedzę, ile pisarze mają z książki. Mhm. Bo to jest tak, że jak się czytelnikom, ja się wcale nie dziwię, bo ja też kiedyś myślałem, że tak jest. Kupuję książkę za 40 zł, czyli ten pisarz dostaje 40 zł. złotych, guzik, prawda? Bo to połowę z tego bierze, z tych 40 zł bierze miejsce, które sprzedaje te książki, czyli tam księgarnie, jakieś sklepy spożywcze, które teraz coraz częściej, i dobrze, że sprzedają, niech sprzedają, ja się bardzo z tego cieszę, sprzedają książki. Później 9-10 zł bierze z tego hurtownik.
5: Zostaje
4: wydawnictwo,
5: dycha.
4: Zostaje dycha, którą trzeba podzielić pomiędzy wydawnictwo, które jednak płaci za korektę, papier, redakcję, za wszystko, za grafikę, za okładkę, więc wydawnictwo sobie z tego zabiera lwią część, a dalej ile wynegocjujesz, tyle twoje. I są takie kontrakty. Ja tak zaczynałem. Moja pierwsza książka, ze swojej pierwszej książki miałem dokładnie złotówkę za egzemplarz sprzedany. Teraz już negocjuję troszkę ostrzej.
5: Złotych 50.
4: Złotych 70 z watem. Uśmiechem, dokładnie.
5: Wróćmy na chwilę jeszcze do dziennikarstwa, bo ty zajmujesz się celebrytami, tym światem celebryckim, i on się gdzieś cały czas pojawia. Powiedz nam, co dokładnie robisz z tymi celebrytami, o czym z nimi rozmawiasz?
4: Wiesz co, już chciałem powiedzieć na szczęście, ale to w przypadku niektórych gwiazd to jest bardzo miłe. Ja przez wiele, wiele lat robiłem to, co ty tutaj robisz, czyli rozmawiałem z nimi za mikrofonami radia. I to była chyba moja ulubiona przygoda, bo jednak w radiu ci celebryci się troszkę inaczej zachowują, zwłaszcza jak to jest na żywo, to oni się tam pilnują. Natomiast później przeszedłem do prasy i robiłem dokładnie to samo, czyli pisałem, to język mówiony przeszedł na język pisany, czyli rozmawiałem z nimi, później publikowałem z tego albo wywiady, albo artykuły o nich. No i to jest niestety orka, bo przy wywiadach proces autoryzacji czasami wygląda tak, że gwiazda nie dość, że poprawia to, co sama powiedziała, i cieszysz się najpierw, że masz dobry materiał. Jejku, jak fajnie, ile mi powiedziała super rzeczy. Ja już tak przestałem się cieszyć mniej więcej po trzecim wywiadzie, nie powiem z kim, kiedy pani artystka nie dość, że zmieniła wszystkie swoje wypowiedzi, to jeszcze zadała sobie pytania, których ja nie zadałem. I później się okazało, że to jest naprawdę... no, standard troszkę. Przykro mi, opowiem taką ostatnią sytuację. Robiliśmy sesję polskiej diwie piosenki. Nie powiem której, na szczęście div mamy dużo, to niech się wszyscy pozastanawiają której. I te zdjęcia naprawdę wyszły ładnie. To były ładne zdjęcia, na których i ona wyglądała świeżo i młodo i kusząco i seksownie. I ona w tych zdjęciach poprawiła wszystko. Od czubka nosa po jakieś tam rzeczy na kostce, czyli naprawdę przeleciała, zeskanowała sobie całe ciało i wszystko poprawiła. A następnie, jak już myśleliśmy, że już można te zdjęcia dawać, to przyszedł mail pod tytułem: i proszę mnie trochę owłosić. W związku z tym ma teraz piękną burzę włosów na okładce.
5: Ale to jest niesamowite, bo czasami czytelnicy widzą taką okładkę i mówią: patrz, jak ona się... Patrz co z nią zrobili, nie? To wydawnictwo, co z nią zrobiło. Jak ten Photoshop działa. A to bardzo często, tak jak teraz mówisz, jest tak, że same gwiazdy tego chcą.
4: Ale to z reguły, to jest 99% tego, co widzimy w gazetach, tych koszmarnie popoprawianych twarzy, to jest to, jak gwiazdy siebie chcą zobaczyć. To jest dla mnie niepojęte, ale akurat przy tej pani było tyle fajnie, że nasz grafik, który poprawiał te zdjęcia, on był fanem tej pani, miał jej wszystkie płyty. I po którejś tam kolejnej poprawce o drugiej w nocy i po tym właśnie, jak musiał jej dodać loki, przyszedł następnego dnia, otworzył wywiad z nią i przeczytał: ja mam do siebie dużo dystansu, moje zdjęcia nigdy nie są poprawiane, wystarczy mnie dobrze oświetlić. I w tym momencie ten człowiek nie wytrzymał, tak wziął i zmył tak tą gazetę, wrzucił do kosza, chociaż to nasza gazeta, nie powinien tego robić, powiedział tak: a jak wrócę do domu, to wywalę wszystkie jej płyty za okno. Zrobił to, koniec miłości. Teraz musi się przerzucić z miłością na kogoś innego.
5: Rzadko obserwuję pracę dziennikarzy współpracujących z celebrytami. To nie jest moja branża, muszę to przyznać. Ale wiem,
4: szczęśliwy
5: że...
4: jesteś, chłopie.
5: Ale wiem, że to jest świat bardzo ciężki, bo musisz w takiej rozmowie z celebrytami za każdym razem odnaleźć coś, co zaskoczy, coś, co zainteresuje odbiorcę. To nie jest łatwa robota.
4: To wszystko jest kwestia researchu. Wyobraź sobie, że pokolenie, to jest to, o czym rozmawialiśmy, ponieważ są coraz mniejsze kwalifikacje wymagane do tego, żeby zostać dziennikarzem, to młode pokolenie na przykład nie wie, co to jest research. Nawet takie słowo jakieś dziwne z angielskiego, no może potrafią przetłumaczyć, ale nie wiedzą, jak zastosować. I oni nie wiedzą, że zanim pójdzie się porozmawiać z kimkolwiek, to należałoby przede wszystkim przeczytać poprzednie wywiady i zobaczyć, co już było mówione 100 razy, żeby nie zrobić 101 razu takiego samego.
5: No po pierwsze, żeby też nie zrobić wtopy przed rozmówcą, prawda?
4: A drugie, to już w ogóle jest, to już wyższa szkoła jazdy. A po drugie, żeby znaleźć w tym życiorysie coś takiego, co będzie choćby punktem wyjścia do rozmowy, której jeszcze nie było. Oni tego nie wiedzą. Jak kiedyś, ja przeżywałem to na żywym organizmie, czyli na sobie samym i akurat ja mam sporo do zawdzięczenia Michałowi Żebrowskiemu, ponieważ to był jeden z pierwszych ludzi, z którymi ja robiłem wywiad do gazety. I pan Michał jest bardzo ciężkim rozmówcą i myślę, że nie pogniewa się, jeżeli nawet tego posłucha, no bo tak jest. Nie jest łatwym człowiekiem i pamiętam ten nasz wywiad, gdzie on po którymś moim pytaniu, które pamiętam, że to był wywiad, tutaj robiliśmy go w Teatrze Dramatycznym w garderobie, po którymś pytaniu pan Michał nie odpowiedział mi na pytanie, tylko popatrzył na mnie i tak jak to on z tą swoją, to utalentowany bardzo człowiek, z taką swoją aktorską zaciętością wygłosił 10-minutowy speech o tym, jak bardzo w tej chwili złym zawodem, to znaczy jak bardzo źli ludzie przychodzą do zawodu dziennikarskiego. Patrzył cały czas na mnie, więc ja miałem wrażenie, że to ja jestem tym złym.
5: Mówi do ciebie.
4: I tak mniej więcej jak zakończył takim gniewnym tonem mówiąc, i wie pan, to czasami jest wstyd, jak tutaj niektóre osoby przychodzą, o co one pytają. No proszę bardzo. O następne pana pytanie. I ten moment, te 10 sekund, kiedy ja się zawahałem, czy w ogóle nie wyjść z tej garderoby, to był ten moment, który mnie nauczył chyba taki ekspresowa lekcja największego dziennikarstwa i największej pokory dziennikarskiej, bo wiesz już po takim czymś i też czujesz, że on jest w takim nastroju, że chce odrobinę ci dopiec, to po czymś takim zebrać się i zrobić kolejne pytanie, to jest właśnie ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, czy się do tego nadajesz, czy nie.
5: Dobrze, że jest ten moment, w którym myślisz o tym.
4: Tak, to prawda. Ale tutaj akurat to wyjątkowo był taki moment, kiedy musisz, bo jakbyś nie pomyślał, to prawdopodobnie, co zresztą nastąpiło w przypadku dwóch dziennikarek, które przede mną usiłowały porozmawiać z panem Żebrowskim, to on by on tych wywiadów nie dokończył. On powiedział, proszę pani, nie byliśmy sobie dzisiaj pisani i one wchodziły w połowie wywiadu. Myśmy ten wywiad dociągnęli do końca. Ja go spisałem. Później autoryzacja odbywała się w taki sposób, że ten wywiad czytało się panu Michałowi przez telefon. To jest chyba mój największy komplement. Myślę, że tam specjalnej tajemnicy nie zdradzę. Pan Michał wysłuchał tego całego wywiadu, nie przerwał ani razu i powiedział, bardzo dziękuję, tak to powinno być zrobione. I pomyślałem sobie, jest, to znaczy, że się nadaje.
5: Najważniejszy test,
4: tak,
5: prawie.
4: Tak, najważniejszy,
5: prawda?
4: Test. No ale takich testów jest dużo. Mnie akurat wsadzono na minę od razu na dzień dobry, jak byłem młodziakiem i to była moja druga audycja. Mianowicie mój szef w rozgłośni harcerskiej miał uroczy zwyczaj zapraszania gości i nieinformowania o tym dziennikarza. Więc
5: czyli masz kogoś, kogo nie znasz.
4: Tak, zawsze to było duże zaskoczenie. A mnie zaskoczył panią Marylą Rodowicz. Zaprosił mnie na moją drugą audycję w życiu. Ja miałem 23 lata. Jak siadałem jeszcze za mikrofonem, nie wiem, czy to przeżywałeś, to jeszcze ręce mi się tak lekko trzęsły. I on mi zaprosił panią Marylę, która gdzieś tam w połowie mojej wypowiedzi, to w ogóle było zabawnie, bo ja się dowiedziałem wcześniej, że pani Maryla jest Buffo, w Teatrze Buffo, tam była też rozgłośnia harcerska. I tak do swojej koleżanki, która tam siedziała za szybą w newsroomie i przygotowywała się do serwisu, włączyłem sobie interkom i powiedziałem, Aśka, wszyscy bajerują dzisiaj, że podobno ma przyjść do mnie na wywiad Maryla Rodowicz. Co to, jakiś dzień jajcarza, czy o co wam chodzi? Na co Asia spojrzała na schody, bo ona miała je za sobą i powiedziała, no ma przyjść, właśnie wchodzi po schodach. I dokładnie jakieś 15 sekund później otworzyły się za mną drzwi i zobaczyłem w monitorze tutaj przed sobą taką wszystkim Polakom znaną głowę, która powiedziała, dzień dobry, ja mam na imię Maryla, podobno mam tu dzisiaj wywiad. I też uważam, że zawdzięczam pani Maryli bardzo dużo, bo to był fajny wywiad i tylko spotkaliśmy się miesiąc chyba później przy jakiejś innej, kolejnej okazji z panią Marylą i ja tam podszedłem, podziękowałem za ten wywiad i pani Maryla powiedziała, i tak wytłumaczyłem, dlaczego ja byłem taki zdenerwowany, on powiedział, a to dlatego się panu trzęsły ręce, ja myślałem, że to z podniecenia mną. Także naprawdę, Maryla Rodowicz, cudowna, fantastyczna kobieta.
5: Ale trafiłeś też na bardzo trudny materiał na początek, prawda? I to super szkoła.
4: Ale to powinno się dostać. Jak się na początku dostanie w ciry, takie solidne, to później już naprawdę człowiekowi nikt nie straszny.
5: Słuchaj, bardzo często jest tak, że w tych wywiadach z celebrytami grzebie się trochę w ich prywatnym życiu.
4: Czego oni nie znoszą.
5: No właśnie, chyba, jak to wygląda?
4: Wiesz co, stare pokolenie nie znosi, bo to jest pokolenie, które zostało wychowane w zupełnie innym... zupełnie inne wartości im wpojono, że jednak prywatność jest dla nas, a nie dla mas. I ja naprawdę powiem ci, że mam ogromny szacunek dla tych wszystkich gwiazd, które potrafią się w tym odnaleźć z klasą. Bo nawet tutaj macie Kaję, która jest gwiazdą, nikt nie podważy jej pozycji mega gwiazdy polskiego show biznesu, a jest to jednak osoba, która swoją prywatność trzyma dla siebie. Nie wiesz, co się dzieje w życiu prywatnym Kai. I chwała ci za to, że nie wiesz, oraz jej, że ona ci tego nie powie. Jest naprawdę mnóstwo gwiazd, które nawet jeżeli odrobinę czegoś ci sprzedadzą, bo uważają akurat, że muszą się z czegoś wytłumaczyć, czy muszą coś wyjaśnić fanom, to i tak robią to z ogromną klasą. I to, wiesz co, no, zawód dziennikarza nie zazdroszczę teraz młodemu pokoleniu, bo jest taki nacisk. Ja to widzę też po swoich szefach, że jest takie parcie, że wyciągnij z niej wszystko, łącznie ze zdjęciami rentgenowskimi. No, są takie gwiazdy, które tylko zdjęć rentgenowskich jeszcze nie pokazały. Tak, inna sprawa zupełnie. Myślę, że jeżeli masz odrobinę, to takie słowo, które też zanika w tych czasach, etyki zawodowej. Jeżeli masz odrobinę swojego własnego wyczucia sytuacji, no to nie przekroczysz pewnej granicy. I to jest łatwe. Natomiast jeżeli ktoś te granice przekracza, a są zwłaszcza to młode pokolenie takich wilczków, je obserwuję zawsze z takim trochę zażenowaniem,
5: no nie mają granic.
4: Oni nie mają granic, ale to trzeba im te granice stawiać. Mhm. Jeżeli dasz się im wrobić, jeżeli już raz im coś powiesz, to jest to właściwie ulica, z której nie ma odwrotu. Bo skoro już powiedziało się A, no to później musisz być konsekwentny i mówić B, C, bo zbierzesz o wiele większe gromy niż ci, którzy nigdy nie mówili. Bo ci, którzy nigdy nie mówili, no to nie mówili. Natomiast jeżeli ty już powiedziałeś, poszedłeś z kimś na współpracę, coś mu tam pozdradzałeś o sobie, jeszcze palicho o sobie, są gwiazdy, które mówią o wszystkim
5: o innych
4: dookoła. To jest dopiero ta kategoria fantastyczna. To I chcesz się z tego wycofać, to będziesz o wiele bardziej hejtowany przez nich, niż ci, którzy od razu im powiedzieli, ja spadajcie. Mm-hmm. I to jest właśnie to, co ja wszystkim gwiazdom zawsze doradzam. Na początku powiedzcie, a spadajcie. Do takich właśnie dziennikarzy, którzy nie zapytają was o nową płytę, nowy film, nową książkę, tylko zaczną od tego, a z kim pani ostatnio spała. To sią. Nie, to nie trzeba. Dziennikarzy jest tak dużo, jest tak dużo mediów, że zawsze można któreś pogonić. Nie trzeba się pokazywać na każdej internetowej kanapie.
5: Tym bardziej cieszę się, że przyszedłeś do Meloradia.
4: Nie, daj spokój. Ja to zawsze mówię, bo to jest moje ulubione pytanie, które pada od czasu do czasu, nie wiem dlaczego. Czy czuje się pan gwiazdą? Myślę, że jedyną osobą, która pisze i która ma prawo czuć się gwiazdą, ale to z zupełnie innych przyczyn, jest chyba pani Katarzyna Grochola, bo ona jest znana ogólnie wszystkim. Mm. A cała reszta pisarzy to jest właśnie taki zawód, za którym można się ukryć. Ja to uwielbiam, że można, dlatego że już niestety starość dopada i lepiej się nie pokazywać nigdzie, więc to jest taki zawód, który jest... My sami, czyli pisarze, jesteśmy... Absolutnie gramy role drugoplanowe. Pierwszoplanowe zawsze są nasze książki.
5: Była porada dla celebrytów, żeby powiedzieć młodym...
4: Dobre rady.
5: Tak, tak.
4: Dobre rady, mój kanał.
5: Bardzo ładny tytuł na naszą audycję. Była taka porada dla celebrytów, żeby trochę umieć powiedzieć nie niektórym mediom. A gdyby stanął teraz przed tobą młody człowiek i powiedział, chcę zostać dziennikarzem, to co byś mu odpowiedział?
4: Wiesz co, chyba powiedziałbym mu, żeby... teraz to wyjdę naprawdę na jakieś stare próchno i wapno, myślące zupełnie innymi kategoriami, ale chyba powiedziałbym mu, żeby się uczył, bo dziennikarstwo ma wpisane, ten fach ma wpisaną ciekawość świata. Jeżeli nie masz ciekawości świata, to nie nadajesz się do tego fachu. I to nie jest tak, że jeżeli jesteś na przykład, bo ja też niby zrobiłem ten podział, ale ja też jestem mu przeciwny troszkę. Jeżeli jesteś dziennikarzem show biznesowym, ale dzieje się na twoich oczach coś ważnego, co nie dotyczy show biznesu, tylko na przykład polityki, czy społeczeństwa, czy czegokolwiek innego, to w tym momencie... Jeżeli ty czujesz, że to cię nie obchodzi, to znaczy, że nie jesteś dziennikarzem, bo dziennikarza obchodzi wszystko. To jest najbardziej...
5: Cały świat.
4: Cały świat. To jest najbardziej ciekawski, a przez to też i ciekawy zawód świata. Dlatego, że jeżeli nie czujesz potrzeby wścibiania swojego nosa w każdą sprawę, która się toczy wokół ciebie, ważną sprawę, która się toczy, to znaczy, że nie jesteś dziennikarzem. Więc chyba o to bym go w sumie na dzień dobry zapytał, czy jest ciekawy świata. Jeżeli powiedziałby mi, że jest ciekawy świata, każdego jego aspektu, to wiedziałbym, że to jest już dobry materiał na dziennikarza. I tak jak mówię, moja rada byłaby taka, miej zawsze oczy szeroko otwarte i ucz się jak najwięcej. Nawet jeżeli uważasz, jeżeli masz okazję nauczyć się czegoś, co wydaje ci się, że nigdy w życiu ci się do niczego nie przyda, i tak się tego naucz, bo życie uczy nas tego, że nigdy nie wiesz, która z twoich umiejętności przyda się w jakim momencie. Także...
5: Notujemy, drodzy słuchacze.
4: To chyba to. Trzeba być ciekawym świata. Trzeba być ciekawym świata i otwartym na ludzi. To jest też, dziennikarstwo chyba nie znosi klapek na oczach. Dlatego ja na przykład uważam, że część polskich dziennikarzy to w ogóle nie są dziennikarze. To są jakieś osoby, które wypełniają jakieś tam strony w internecie albo strony w gazecie, ale dziennikarzami nie są, bo dziennikarstwo jest też takim zawodem, który musi... Ktoś, kto uprawia ten zawód, kto jest dziennikarzem, musi mieć szeroko otwarte oczy i musi mieć chyba większą tolerancję na wiele rzeczy niż reszta ludzkości. Ja przynajmniej tego bym wymagał. Nawet jeżeli czegoś, pod czymś się nie podpisuje, to przynajmniej musi umieć rozumieć to, czy rozumieć mechanizm, jaki rządzi niektórymi zjawiskami. Dlatego na przykład ja nigdy, będąc dziennikarzem muzycznym, nawet nie showbiznesowym, bo jak pracowałem w radiu, to zajmowałem się głównie muzyką, nigdy na przykład nie pozwoliłem sobie powiedzieć, a ten gatunek to nie dla mnie. I cokolwiek, jeżeli ktoś przynosił mi coś ciekawego i mówił, stary, przywiozłem sobie ze Stanów płytę rap. No, ja byłem w ogóle przy narodzinach tutaj w Polsce, mody na rap. Ja jestem pierwszym polskim raperem. Przed Leroya jeszcze nie było na świecie, jak ja już tutaj grałem rap. Teraz się zrobiłem 100 lat. Więc jeżeli ktoś mi przynosił płytę z muzyką rapową, to ja teoretycznie to nie jest moja bajka. Ja mogłem powiedzieć, nie, to mi się na pewno nie spodoba, ale nie, moim obowiązkiem właśnie jako dziennikarza było wysłuchanie tego, bo ja tak na dobrą sprawę nie wiem, czy mi się to nie spodoba. I to jest właśnie obowiązek dziennikarza. Nawet jeżeli myślisz, że czegoś nie lubisz, czy do niczego ci to nie jest przydatne, to i tak to zrób. Naucz się tego, posłuchaj, sprawdź. Tak. Nie wiem, czy się zgadzamy tutaj.
5: Absolutnie, jak najbardziej. No mam tutaj specjalistę, więc staram się wykorzystywać ciebie, gdybym miał opowiadać ze swojej perspektywy, ale goni nas trochę czas, więc jeszcze chciałbym wrócić, bo porozmawialiśmy bardzo dużo o dziennikarstwie, jeszcze chciałbym wrócić do tego twojego zawodu kryminalisty, czyli twórcy kryminałów, żeby nie było, że tutaj sprowadzamy do radia ciemne postaci. To twoje, przynajmniej ta jedna z ostatnich książek, czyli Śmierć w blasku fleszy, bardzo mocno jest osadzona w świecie celebryckim. Czy dużo jest inspiracji z rzeczywistości?
4: Mnóstwo. Mnóstwo.
5: Obrażają się za to? Wiedzą o tym?
4: Nie. Na szczęście celebryci są u nas tak zapracowani i tak zachałturzeni, że oni nie mają czasu czytać i to jest prawda.
5: Smutna prawda.
4: Ja to wiele razy sprawdziłem, że naprawdę na palcach jednej ręki potrafię wymienić na przykład znajome moje gwiazdy, które czytają. I to jest zawsze mój podwójny szacunek dla nich, jak widzę, że mają książkę w dłoni. To na przykład Tomek Ciachorowski, który nagrywał audiobooka Śmieci w blasku flaszy, to jest właśnie taki chłopak, który mnie zaskakuje, dlatego że on czyta. I ja wiem, że on czyta, ponieważ rozmawiamy czasami o tych książkach, bo niektórzy tylko się fotografują na Instagramie z książkami. Tak. On czyta. Ale to jest, tak jak mówię, wyjątek. Reszta się nie obraża, bo jeszcze się nie odkryła w tych książkach. Nie wiem, co będzie, jak się odkryje. Oni są tam, co prawda, pokamuflowani, ale wiem po moich czytelnikach, że to wcale nie jest tak trudne, żeby ich odkamuflować. No nie wiem. Powiem ci, że tak czekam na ten moment, jak któryś z celebrytów powie, ale to jestem ja, a ty masz papę.
5: Będzie afera.
4: Na pewno tak będzie. Na pewno ktoś kiedyś na jakimś przyjęciu wyleje na mnie drinka.
5: Oby tylko na przyjęciu.
4: Dokładnie. Ale no, jest to wszystko inspirowane rzeczywistością, dlatego że jak w tym siedzę i obserwuję od wielu, wielu lat różne zjawiska i różne imprezy i różnych ludzi, to siłą rzeczy trudniej by mi było o wiele wymyślać to od początku. I tak nie wiem, czy to w ogóle by było możliwe. Bo nawet jak, tak było w przypadku jednej z poprzednich książek, czyli Lustereczko powiedz przecie, tam była postać mistera Polski. I jakbym go nie próbował zbudować, jakbym nie próbował manipulować, to i tak zawsze mi wychodził Rafał Maślak. Więc w końcu zadzwoniłem do menadżera Rafała Maślaka i powiedziałem, stary, ja mogę wymyślić jakiegoś chłopa, który się będzie nazywał Jasio Podgrzybek, ale i tak wszyscy będą wiedzieli, że to jest Rafał, więc może niech już Rafał tam wystąpi. I faktycznie to było tak, że Rafał wieczorem się ze mną skontaktował i powiedział, wiem o co chodzi, no masz carte blanche, jeżeli chodzi o to, co możesz ze mną robić w książce, tylko proszę cię, nie rób za dużej beki, bo i tak już wszyscy robią. I naprawdę był cudowny, bo współpracowało się z nim w taki sposób, że on przez cały proces pisania książki ani razu nie zapytał, jak to idzie. Dostał gotową książkę, przeczytał, przetrzymał mnie skubany 4 dni w niepewności, czy mu się podoba, czy nie, po czym napisał, że nie ma żadnych uwag. To ja bym chciał, żeby każdy polski celebryta był taki jak Rafał Maślak. Serio.
5: Książę komedii kryminalnej.
4: Oj, wiedziałem, że mi tym przyłoisz na koniec.
5: Tak, na koniec właśnie chciałbym przyłoić i chciałbym zapytać, czy podoba ci się ten przydomek?
4: Na pewno się podoba bardzo moim wydawcom. To bez dwóch zdań.
5: Tak, bo używają go bardzo często, dlatego nie mogłem się po prostu oprzeć.
4: Wiesz co, ja już pomyślałem sobie, że żeby tak już zamknąć ten okres panowania, to ja sobie chyba zamówię taki jakiś strój, na którym jest spotkanie z koroną i z taki, wiesz, takie przebranie księcia.
5: Abdykacja.
4: Tak, i zrobię abdykację uroczystą, bo to już jest co za dużo, to niezdrowo. To się pojawiło na samym początku, w którejś recenzji, jakiejś prasowej recenzji, że mamy, i to na początku nie był nawet książę komedii kryminalnej, tylko to, o ile dobrze było, dobrze pamiętam to zdanie, to ono brzmiało, skoro mamy już króla kryminału Remigiusza Mroza, to pora przywitać księcia kryminału. Mhm. I ponieważ ja to gdzieś u siebie umieściłem w którymś z mediów społecznościowych, to mój ówczesny wydawca powiedział tak, a to znakomita jest ksywka, książę kryminału, fajnie. Mówię, ale lepsze komedie kryminalne. Dobra, to ci dodamy książę komedii kryminalnej. Wyszło z tego, nie wiem czy wiesz, jak to się skróci, to wychodzi KKK, czyli jak to się śmieje cały czas, moi znajomi się śmieją, Ku Klux Klan. Więc zdaje się, że to jest ksywka nie do używania w Stanach Zjednoczonych na przykład.
5: Absolutnie.
4: Ale nie, trzeba się będzie z nią rozstać. Natomiast, no, to jakoś tak, wiesz co, ja dostałem kiedyś przesyłkę, jak jeszcze ona nie była aż tak znana, to dostałem przesyłkę z książką od Katarzyny Bondy, gdzie na dzień dobry była przybita taka ogromna pieczęć, gdzie było napisane Katarzyna Królowa Bonda. Mm-hmm. I to zwróciło moją uwagę. Pomyślałem, co prawda...
5: Dlaczego nie książę?
4: Myślałem, co prawda, wtedy pamiętam, że jak dostałem tę przesyłkę, pomyślałem, no, będziecie się z Dodą biły w Kiślu o tytuł, ale co tam? I tak, wiesz co, no, potrzebujesz jakichś takich prostych myków marketingowych, żeby z grona pisarzy jakoś się wyróżnić. Dlatego, że jednak w naszym kraju, to był dla mnie szok, jak się dowiedziałem, tygodniowo ukazują się 72 nowe książki, średnio, w ciągu roku. A zalew literatury jest naprawdę, no to jest jakaś, to już nawet nie jest morze, tylko to już nawet nie jest tsunami, to jest jakaś apokalipsa, ile tego jest. W związku z tym wydawcy szukają myków, które pozwolą im łatwo danego pisarza wyróżnić. Stąd się właśnie wzięła królowa kryminału Katarzyna Bonda, stąd się pewnie wziął też i mój książę komedii kryminalnej. Widzę, że tam są już różne ksywki, są jakieś czarodziejki kobiecych serc, coś tego jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli to się przyjmuje, a ja ci powiem, dlaczego to zostało, to powiem ci w tajemnicy oczywiście, nikomu nie powtórzymy.
5: Nie.
4: Ja to zostawiłem dlatego, że to zaczęło strasznie irytować niektóre moje koleżanki po piórze. Ja jestem strasznie takim, wiesz, jak irytuje, to jak boli, to niech poboli troszkę bardziej jeszcze. I tak pamiętam takie wpisy u niektórych moich bardzo dobrze mi życzących, bo to jest oczywiście środowisko, w którym się wszyscy bardzo kochamy. Niektórzy kochają się nawet bardziej niż bardzo. Udusiliby z tej miłości nawet, więc pamiętam takie wpisy pod tytułem, no mamy hrabiów, teraz książę, tylko pisarzy rzetelnych nam brakuje. Pomyślałem tak, a boli. No to niech poboli troszkę bardziej i jeszcze troszkę. Ale tak jak mówię, już korona zamówiona, strój zamówiony, zrobimy jakąś abdykację uroczystą.
5: Jeszcze parę książek.
4: Abdykację.
5: Jeszcze książę komedii kryminalnej. Alek Rogoziński był gościem Meloradia. Dziękuję, Alku, bardzo serdecznie.
4: Dziękuję za zaproszenie i życzę przede wszystkim udanych lektur. Moich i nie moich. czytajmy, bo tylko 37% naszego społeczeństwa czyta i to jest tragedia. Zaczynamy wpadać we wtórny analfabetyzm, więc, moi drodzy, nie tylko seriale, nie tylko swój własny telefon, książka. Ale od czasu do czasu też i książka.
5: Nie boli.
4: Może być audiobook, może być e-book, może być papierowa. Ja uwielbiam papier, bo ja uwielbiam wąchać książki. To mój największy fetysz. Wącham książki, więc może być papier. Czytajmy, nie dajmy, nie róbmy sobie kuku, nie wpływajmy źle na naszą głowę i nie stawajmy się wtórnymi analfabetami. Czytajmy. Bardzo, bardzo dziękuję.
5: Nie mogę nic już dodać.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
6: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o zaroście, a dokładniej o brodzie, o wąsach, o tym, co nam może na twarzy wyrosnąć, jeżeli nie mamy ochoty się ogolić. Oczywiście jesteśmy płci męskiej. Dziś razem ze mną w studiu barber Maciej Szostak, inaczej znany pod hasłem Znany Maciej. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie.
6: Albo znany bardziej jako Znany Maciej.
7: Tak mówią.
6: Ty też masz brodę, no nie wyobrażałem sobie inaczej. Jest zarost na twarzy. U ciebie z lenistwa, bo nie chciało się golić?
7: Z początku pojawiło się to bardziej z podrażnień, których nie rozumiem, dlaczego się pojawiają.
6: Po goleniu.
7: Dokładnie. Podrażnienia po goleniu były wszechobecne. Więc stwierdziłem, że trzeba pójść na łatwiznę i się po prostu nie golić. No i tak się zaczęło gdzieś w wieku 17-18 lat przygotowań właśnie z samą brodą. Więc powiem tak, jest to wygodne, jest to fajne i przede wszystkim ciężko z tym zerwać.
6: Ciężko zerwać, tylko trzeba sobie poradzić z tym, że drapie po pewnym czasie. Ale do tego też się można przyzwyczaić.
7: Do wszystkiego można się przyzwyczaić przede wszystkim. A z drapaniem jest też tak, że można sobie poradzić na kilka różnych sposobów. Można zacząć stosować jakieś kosmetyki, które tą brodę zmiękczają. Można zastosować patent, który gdzieś tam u nowych brodaczy zawsze jest właśnie, można powiedzieć, że byłby przydatny, tylko że oni o tym nie wiedzą. Jest coś takiego, że jak golimy się na gładko, to włos jest ścinany pod kątem. On

0: Włos się ściął na równo i wtedy już w skórę się nic nie wbija. To swędzenie jest na pewno w mniejszym stopniu, a czasem nawet zniknie.
1: No proszę, to tego nie wiedziałem. Ja miałem swój epizod krótki z brodą, taki trwał może około miesiąc, kiedy już była ta broda, ten zarost 3-tygodniowy, ale stwierdziłem, że w moim przypadku to chyba nie to, bo tak jak rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, ja mam brodę kolejową, czyli co stacja to włosek. Jest po prostu ten zarost zbyt rzadki, za mało włosów na twarzy i po zapuszczeniu no musiałaby mieć ta broda może około pół metra, taka a la ZZ Top dawno, dawno temu, to może to by miało efekt. No właśnie, broda też nie każdemu pasuje.
0: Można powiedzieć, że nie każdemu pasuje, ale to z tego względu, że każdy ma zupełnie inny rodzaj zarostu i kwestią jest dobranie przede wszystkim formy tego zarostu do kształtu twarzy, do przede wszystkim osoby. No ale często też się zdarza, że po prostu jest mało materiału, na którym można rzeźbić, no i gdzieś tam można tą brodę odradzić, bądź zrobić ją bardzo krótką, wtedy jest mniej widoczna.
1: No tak, bo nie zawsze musi być to zarost taki kilkutygodniowy, może to być trzydniowy.
0: Tak naprawdę kwestia gustu, każdy decyduje o tym, co chce nosić przede wszystkim ze sobą codziennie. Niektórzy próbują coś tam wykrzesać nawet z tej takiej kiełkującej brody, czy tam, jak to niektórzy mówią, dziewiczego zarostu.
1: Tak, już w wieku tam nie pierwszy wiem. Zarost, który się pojawiał.
0: Tak.
1: No, nawet
0: niektórzy nie nawet jeszcze taki mają w wieku 30 lat, więc no niestety oni nie mogą zaznać tej radości posiadania brody, ale przede wszystkim zawsze są jak największe starania, żeby tą brodę jak najbardziej wyeksponować, żeby pasowała dla osoby, której się tą brodę robi.
1: My mieliśmy jakiś czas temu taki boom na brodaczy. Brodacze byli wszędzie, w prasie, w teledyskach, na ulicach. Teraz to troszeczkę tak okrzepło, moda minęła, niektórzy brodę zgolili, ale broda była obecna jako element też mody, swojego wyglądu zewnętrznego, jakiejś stylizacji od bardzo, bardzo dawna.
0: Tak, z brodą jest o tyle ciekawie, że no, niektórzy właśnie nazywają to modą bądź trendem, z tym, że no, zarost mężczyzny jest od zawsze.
1: Tak, to nie jest moda, to jest, rośnie.
0: Tak, to jest akurat fakt. Możliwe, że po prostu wcześniej nie było ludzi, którzy byli w stanie tą brodę doprowadzić do takiego porządku, żeby można było się pokazać przed szkiełkiem kamery bądź błysku jakiegoś flesza. Powiem tak, teraz był taki okres, myślę, że od 2011-2012 roku w Polsce, gdzie rzeczywiście zaczęło się pojawiać dużo lokali typu barbershop, gdzie tą brodę rzeczywiście można było przystrzyc. Ludzie zachłysnęli się tym, zaczęli zapuszczać, zaczęli próbować, testować, jak to wszystko wygląda. Wiadomo, w telewizji czy w prasie też widziało się te twarze, więc to pomagało i już niektórzy wiedzieli, jak iść w tą stronę, pomimo tego, że nie mieli jakiejś tam specjalistycznej porady od swojego barbera, fachowca. I na tą chwilę powiem szczerze, że ludzie jak do mnie przychodzą, to codziennie spotykam się z osobą, która mi mówi, właśnie zapuściłem brodę, powiedz mi, co ja mam robić, jak mam ją pielęgnować, więc wcale to nie ustaje, myślę, że nawet się to bardziej rozpędza, tym bardziej, że coraz więcej tego typu lokali powstaje i każdy tak naprawdę ma ogromne obłożenie, no i liczymy na to, że będzie coraz więcej zadowolonych brodaczy chodziło i testowało tego typu usługi.
1: No właśnie, ty w ciągu tygodnia ciężko jest cię gdzieś wyrwać, ciężko, żebyś znalazł chwilę wolnego czasu, bo siedzisz tylko w brodach. Broda bardziej siwa, broda bardziej brązowa, bardziej ruda. Na zmianę lokali, tak jak powiedziałeś, coraz to więcej. Na wizji prezenterzy też zaczęli zapuszczać brodę, zarost w różnej formie. To też pomogło nam zobaczyć, jak ten zarost można modelować. Jak można zmieniać jego układ na twarzy, bo to, że broda nam zarasta gdzieś połowę szyi albo wdziera się na policzki, to też można zniwelować, to można podgolić. To tak jak z fryzurą, tylko że z drugiej strony głowy.
0: Dokładnie, dokładnie. Trzeba po prostu tylko znać pewne sposoby, żeby tą brodę doprowadzić do odpowiedniego kształtu. Często jest tak, że mężczyźni zarastają bardzo gęsto, załóżmy na szyi, plus podbródek i sama tutaj kość żuchwy. I myślę, że po prostu wystarczyłoby wyznaczyć taką jedną linię, która oddziela tą brodę od naszej tutaj skóry, czyli gdzieś właśnie w okolicach brody, szyi, i wtedy już tak broda zabiera jakiegoś kształtu. Dodatkowo...
1: Zaczyna wyglądać.
0: Znaczy, na pewno już nie wyglądasz jak jakiś ekskluzywny menel, czy...
1: Tak. Ktoś, kto pokłócił się z golarką.
0: Tak, albo z żoną i go wyrzuciła z domu. Tutaj już nadając taką linię na szyi, ta broda zaczyna wyglądać. Dodatkowo kształt na policzkach można sobie również w jakiś sposób wyrzeźbić. Wystarczy

0: wystarczy po prostu spojrzeć w lustro i zobaczyć, gdzie ta broda puchnie. Jeżeli się czujesz na siłach i czujesz, że twoja ręka jest pewna, możesz spróbować gdzieś tu na policzkach, przy baczkach sobie tą brodę skrócić do takiej niewielkiej długości i wtedy broda automatycznie wydłuża ci twarz i też już zaczyna fajnie wyglądać, nie pogrubia cię i dodaje ci takiego ciekawego wizerunku.
1: Tutaj nie tylko poprzez golenie jakąś żyletką, możemy też pomyśleć o jakiejś odrobinie wosku, żeby ten efekt był trwalszy.
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o linię na policzkach, można używać jak najbardziej jakiejś żyletki i trymera, który tą krawędź na policzku wyznaczy. Wiadomo, że im coś krócej ścina, tym krawędź bardziej jest widoczna i tak, dużo lepiej wygląda. Nie ukrywam, że jeśli robimy to samemu sobie, jest to bardzo trudne zadanie, bo niektórzy próbowali i nie kończyło się tym, że trzeba było się ogolić, bo z jednej strony się zjedzie, z drugiej się zjedzie i tak tą drogą dojdziemy w końcu do tego, że tej brody zaczyna brakować. Ale jeżeli mówię, ktoś ma pewną rękę i jest chętny na próbowanie, nie ma problemu. No i dodatkowo właśnie, tak jak tutaj już mówiłeś o woskach, można również stosować dodatkowo kosmetyki, które tą brodę właśnie wyeksponują i dodadzą jej dużo lepszego wyglądu. Można stosować oliwki, balsamy.
1: Tak, tylko na razie miałem na myśli wosk z plastrem, gdzie możemy
0: w ten sposób
1: na stałe, albo przynajmniej na bardzo długi czas się pozbyć pojedynczych włosków, tych grubszych i tych mniej widocznych.
0: Tak,
1: i też uzyskać tą linię.
0: Są takie czarne maski, gdzie właśnie się nakłada na twarz i można uzyskać tą linię. Ale
1: tylko boli.
0: Tak, to związane z bólem, no ale myślę, że facet powinien być przyzwyczajony do takich rzeczy. Na pewno nie boli to bardziej niż pryśnięcie alkoholem po świeżo ogolonej szyi. Jest to trwalszy efekt na pewno, bo włos jest wyrywany wraz z cebulką, więc on musi się tam później odrodzić i znowu rosnąć, więc to jest temat na jakieś 2-3 tygodnie, gdzie nie trzeba sobie tej linii poprawiać. No a tak jak już mówiłem wcześniej, wystarczy sobie też użyć żyletki co parę dni, żeby ta broda rzeczywiście wyglądała ładnie i schludnie.
1: I też zadziała. Powiedziałeś też właśnie, zadziała. Weszliśmy na temat kosmetyków, kosmetyki do brody, woski, olejki, też olejki zapachowe, to już jest cała linia produkcyjna niejednej firmy. Ten przemysł stał się bardzo poważny, bo jest wiele firm, wielu producentów, wiele towaru na półkach i to praktycznie cały regał gdzieś w jakimś dużym markecie to mogłyby być tylko kosmetyki dla brodaczy.
0: Myślę, że przyjdą czasy, w których mężczyzna wchodząc do galerii wejdzie sobie do drogerii, która jest przeznaczona tylko dla mężczyzny.
1: Albo mężczyzny z brodą, tak, przynajmniej pół tego lokalu.
0: Rzeczywiście, pojawiło się tego
1: faktycznie,
0: tak dużo.
1: Dyskryminacja brodaczy. No,
0: tak sądzę, ale mówię, czasy lepsze w końcu nastaną. Rzeczywiście jest tego naprawdę dużo na rynku i fajnie jest, że dużo polskich firm też angażuje się w produkcję tego typu kosmetyków. Lokalni barberzy tak samo gdzieś sobie próbują tworzyć swoje kompozycje zapachowe różnych oliw, wosków i tak dalej. To też jest super, bo zawsze coś może powstać naprawdę ciekawego, wejść na rynek i okazać się wielkim hitem, sukcesem. Jest to wszystko robione dla brodaczy, tak, żeby ułatwić im życie, właśnie tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, to swędzenie brody, który jest pierwszym elementem, którym ktoś decyduje, czy tą brodę zostawić, czy ją po prostu ogolić. I tutaj właśnie naprzeciw wychodzi taka oliwa czy balsam. Zmiękczamy ten włos, zmiękczamy skórę, przez co ta skóra się nie kruszy, nie jest taka sztywna. Ten włos tak samo nie jest sztywny, jest miękki, elastyczny i nie ma prawa nic tam boleć i przeszkadzać. Dodatkowo jest jeszcze takie świetne urządzenie, nazywa się to kartacz. Jest to szczota z włosiem dzika. Jest to szczota, która ma za zadanie tą brodę wyczesać, wydrapać różne dziwne rzeczy, które brodacze potrafią złapać w ciągu dnia do swojej brody, czyli jakieś tam kurze, pyłki, muchy, kawałki jedzenia.
1: Tak, okruchy z bułki.
0: Tak, dokładnie. Wszystko, co gdzieś tam w ciągu dnia nas może spotkać i tutaj dodatkowo też poprawia się ukrwienie skóry, przez co broda rośnie dużo lepiej, szybciej i mocniej.
1: No, podobnie jak szczotkowanie włosów na głowie.
0: Coś takiego, tylko że tu jest taka bardziej drapiąca ingerencja, jeśli chodzi o tą brodę, bo też jest różnica między włosem na brodzie, a na górze głowy. Jest po prostu ten włos sztywniejszy i grubszy.
1: Tak.
0: Też zupełnie potrzeba innych narzędzi, żeby tą brodę rzeczywiście obsłużyć. No i tutaj właśnie taka szczota, przychodząc z pomocą dla brodacza, daje wiele ulgi i myślę, że po przeczesaniu widać po prostu efekt nie dość, że wizualnie, tak samo czuć po prostu, że skóra twarzy jest taka przyjemna i została wymasowana właśnie przed chwilą taką szczotą. I to jest świetne, to jest świetne.
1: Szczotę kiedyś, jak brody jeszcze nie były aż tak modne, tylko to no, dziesiątki lat temu bardziej wąsy, to panowie mieli do wąsów swoje grzebyki. Niektóre grzebyki miały specjalne imię. Czy taka szczota też może dostać swoje imię?
0: Naturalnie.
1: Czy grzebyk też się sprawdza do brody?
0: Można ochrzcić taką szczotę. No tak naprawdę, jak kupujemy taką szczotę, to ona nie jest na miesiąc, na dwa, tylko ona jest na kilka lat, więc będzie nam towarzyszyła bardzo długo. Można ją fajnie nazwać i trzymać ją zawsze przy sobie przede wszystkim. Tak jak
1: Jak się nazywa twoja szczota?
0: A powiem tak, ja swojej jeszcze nie dałem imienia, ale jeżeli miałbym dać imię, no to musiałbym zrobić ich kilka, bo nie jest ich, nie jest to jedna sztuka. Się rodzina tutaj powiększyła.
1: Czyli jednak akcesoriów też coraz to więcej.
0: No myślę, że jest dużo więcej akcesoriów, dużo więcej kosmetyków na tą chwilę do brody i do samego zarostu niż do włosów w przypadku męskiego fryzjerstwa i barberingu. I cały czas się to rozwija, cały czas coś nowego się pojawia tak naprawdę. Tutaj mamy naprawdę fajny rozwój i widzę w tym przyszłość.
1: No tu jeszcze sporo można wymyśleć. Do włosów mamy żel, mamy gumę, mamy lakiery. Mamy
0: pomady, jakieś brylantyny.
1: Tak. Ale do brody też są pomady.
0: Oczywiście. Są pomady, są woski, są oliwy, balsamy. Bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Tak samo z wąsem jest ciekawie, bo niektórzy też również zapuszczają sobie wąs, który gdzieś tam wywijają.
1: Do takiego, on się musi utrzymać.
0: On się musi utrzymać. I właśnie do takiego wąsa jest potrzebny wosk, żeby ten wos właśnie ustabilizować, żeby on nie przeszkadzał w codziennym życiu, bo to, że widzimy kogoś z takim fajnie wykręconym wąsem, to nie znaczy, że on po prostu tak jak fajnie wygląda, tak fajnie się z nim żyje. Jest kilka przeszkód, które gdzieś tam się odczuwa, mając taki wąs, no, chociażby przy jedzeniu czy piciu, gdzieś tam on przeszkadza. Dlatego ten wosk przychodzi z pomocą i daje nam właśnie tą radość znoszenia takiego super wąsa.
1: Tak, nie trzeba gdzieś palcem wąsa przytrzymywać, tylko
0: dokładnie,
1: mamy wąs.
0: Dokładnie. Nie trzeba nikogo prosić o pomoc.
1: I ręce są wolne, mogą posłużyć do użycia noża i widelca chociażby.
0: Oczywiście, oczywiście.
1: Akcesoriów, kosmetyków coraz to więcej, a co inne kosmetyki powodują z naszą brodą? Bo wosk pozwala nam jakby wymodelować, co nam robi z tym zarostem pomada.
0: Wosk tutaj, tak jak mówiłeś, stylizuje, nadaje kształt. Pomady, balsamy dają to, że dodatkowo skóra twarzy jest ujędrniona, nie wysusza się, nie sypie się. Czasami zdarza się tak, że przychodzi klient, który mu gdzieś tam potrzebuje tą brodę mocno wyczesać i zauważam, że na pelerynie, że coś spod tej skóry, coś spod tego zarostu po prostu się tam wysypuje, więc wtedy radzę właśnie zastosować jakiś kosmetyk, żeby po prostu nie pojawiały się takie rzeczy. Wiadomo, że czasami się wychodzi na jakieś spotkania na przykład wystarczy wyjść w garniturze, wystarczy ruszyć głową i już się to sypie i jest zagadka, skąd się to bierze. No przecież nie z głowy. Bo nie wiem, bo nie mam włosów, tak? No ale sypie się na przykład właśnie z takiej brody. No i tutaj wystarczy zastosować kosmetyk, który gdzieś tam nawilży tą skórę, bo automatycznie jak zapuszczamy brodę, ona nie ma dostępu do światła słonecznego, brakuje jej witaminy D. I trzeba w jakiś sposób tutaj
1: ją dostarczyć,
0: dokładnie. Trzeba to o tą skórę przede wszystkim zadbać. Więc samo zapuszczanie brody na zapuszczaniu się nie kończy. To jest jeszcze kilka ważnych elementów, które trzeba spełnić.
1: Zapuszczanie jest proste, bo wystarczy odłożyć maszynkę do golenia na bok i reszta zrobi się sama. Biorąc pod uwagę niskie temperatury i mróz na zewnątrz, jak w takiej sytuacji zadbać dobrze o brodę, żeby ona wyglądała i żeby się trzymała, żeby ta zarówno skóra na twarzy była dobrze wypielęgnowana i żeby sam zarost też na tym mrozie nie ucierpiał?
0: Podobnie trzeba działać tak samo jak i w lato. Przede wszystkim zawsze trzeba ją utrzymywać w czystości. Po prostu trzeba posiadać dobry szampon do mycia brody. No i przed wyjściem z domu, nie przed samym wyjściem, bo też wiadomo, że różne kosmetyki zawierają w sobie wodę i dobrze, żeby ta woda odparowała przed wyjściem na mróz.
1: Żeby nam broda nie zamarzła.
0: Powiem tak, bez stosowania kosmetyków też potrafi zamarznąć. To taki przykład.
1: No tak, no wystarczy, że oddychamy. Tu już jest wilgoć, która się pojawi chociażby na wąsach.
0: Dokładnie. W zeszłym roku, będąc na nartach, moja broda wyglądała troszkę inaczej. Była dużo dłuższa.
1: Była biała.
0: Tak. Po jeździe na nartach była przede wszystkim biała. No i jak już pojeździliśmy troszkę na stoku, po wejściu do jakiejś knajpy, żeby się zagrzać, zdejmuję sobie wszystkie rzeczy z głowy i dotykam brody, a tu skała. No i się zastanawiam, co się stało, gdzie jest moja broda.
1: A co, to się zmieniło?
0: Tak, a to po prostu był taki temat, że wiadomo, że jeżdżąc na nartach zawsze gdzieś tam wilgoć się unosi w powietrzu i ona, i broda to wszystko chłonie, a broda potrzebuje tej wilgoci, bo jak jest wysuszona, no to rzeczywiście przede wszystkim ciężko ją rozczesać. I stosując jakiś kosmetyk w niewielkiej ilości, czuć, że ten kosmetyk zszedł z dłoni i ta broda potrzebuje jeszcze więcej. Więc na przykład w zimę wystarczy przede wszystkim tylko dbać o higienę tej brody, przeczesywać ją porządnie. Nie trzeba dużo stosować tych kosmetyków, żeby ta broda też nie zamarzła. No ale też u nas nie ma jakichś super mrozów, przed którymi musielibyśmy się bronić. Myślę, że sama broda jest przede wszystkim ochroną, takim naturalnym szalikiem przed mrozem. Przede wszystkim higiena.
1: Tutaj też o tym nie wspomnieliśmy wcześniej, teraz powiedziałeś, że są też szampony do brody. To nie są takie same szampony jak do włosów, tym bardziej, że brodą możemy się w ciągu dnia nawet mimowolnie bawić. Ten włos na brodzie będzie się nam od tych dłoni przetłuszczał, bo na dłoniach różne rzeczy też się mogą znaleźć, więc szampon też dedykowany dla brodaczy.
0: Szampon też dedykowany do brodaczy. Jest dużo producentów, którzy tworzą stricte szampon przeznaczony do samych brod. Szampon przede wszystkim stworzony do zupełnie innego typu włosa. Do włosa, który jest grubszy, sztywniejszy i rośnie przede wszystkim na twarzy, na skórze, która jest dużo bardziej delikatna niż ta skóra.
1: Spore wyzwanie dla producentów.
0: Dokładnie. Mają pole do popisu, a my ich testujemy.
1: Jak wygląda taki dzień brodacza od momentu pobudki? To, że kobiety się malują przed pracą i muszą na to poświęcić odpowiednią ilość czasu, Wszyscy wiemy, zresztą dziękujemy paniom, że to robią, bo nam jest wtedy przyjemniej. A co robią brodacze po podejściu do lusterka?
0: No, z tego, co słyszę od klientów, coraz więcej z rana zabierają czasu w łazience, przez co właśnie ich kobiety mają mniej czasu na upiększenie siebie. Tak. Więc można by powiedzieć, że tworzą się jakieś małe batalie domowe. Na pewno poświęcając czas tutaj na brodę z rana, nie jest to aż tak dużo jak przy tworzeniu fryzury. Wiadomo, że jeżeli gdzieś tam co rano byśmy chcieli sobie przycinać tą bródkę, gdzieś tam po jeden włosek wycinać, to troszkę czasu zabierze, ale z rana myślę, że to jest po prostu umycie tej brody, poczekanie aż po prostu ona sobie porządnie wyschnie, nałożenie kosmetyku, przeczesanie grzebieniem, kartaczem i tak naprawdę broda jest gotowa.
1: Ewentualnie jakieś podcinanie, ale to też nie codziennie.
0: Myślę, że jeżeli broda jest regularnie też podcinana, to dużo bardziej ułatwia to tą pielęgnację codziennie rano, żeby właśnie wyjść z domu i wyglądać porządnie, a nie różnie.
1: No tak, ale tego też nie robimy codziennie. To gdzieś równanie brody, trzymanie tej linii, to też jest to co kilka dni. No też w zależności od osoby, bo jedna moto zaraz rośnie bardzo szybko, a inna osoba musi jednak poczekać kilka dni, aż tam coś odrośnie.
0: Różnie osoby korzystają z tego typu usług. Niektórzy przychodzą co tydzień, niektórzy przychodzą co dwa, co miesiąc. Tak naprawdę nie ma reguły. Wiadomo, że broda im rośnie szybciej, to przydałoby się częściej ją przycinać i też zależy od tego, co posiadacz chce uzyskać, bo jeżeli to ma być broda, która ma wyglądać cały czas tak samo, no to trzeba to robić często, a jeśli ma wyglądać na dużo większą i dużo dłuższą, no to można sobie pozwolić na jakieś rzadsze wizyty, no ale z tym, że z rana będzie potrzeba troszkę więcej czasu, żeby ją uporządkować, tak. No niektórzy nawet tego nie robią i też czują się dobrze z tym, więc to jest kwestia gustu, po gustach się nie dyskutuje, trzeba po prostu każdemu pomagać w jego sytuacji.
1: Różne są brody, jedne są rzadsze, drugie są gęstsze. Są też sposoby na to, żeby tą brodę jeszcze bardziej sztucznie zagęścić. Brodę można raz, że ufarbować, ale można też nieco pomalować skórę twarzy, że wtedy ta broda wydaje się gęstsza, czarniejsza, no i ta linia odcinająca zarost od skóry twarzy też robi się bardzo, bardzo wyraźna. To już takie bardziej poważne zabiegi.
0: Tak, dokładnie. To już są takie zabiegi, które one nie są trwałe. Przede wszystkim nie przetrwa nam to 2-3 tygodnie.
1: Przed występem w telewizji możemy sobie taki zabieg zafundować.
0: Dokładnie. Możemy spróbować
1: albo przed sesją zdjęciową
0: przyfarbować troszkę brodę, zaznaczyć ostre linie krawędzie. Jest to fajny zabieg na właśnie jakiś występ. Super, super sprawa. No ale tak jak mówię, tu wystarczy po prostu wskoczyć pod prysznic, żeby efekt zniknął, ale zawsze zostaje jak uporządkowana broda. No i wiadomo, jeśli ktoś chciałby też gdzieś zakryć swoje siwe czy jak ja to mówię, włos mądrości, to właśnie fajnie stosować jakieś szamponetki, pomadki, ale przede wszystkim, żeby to nie były jakieś chemiczne produkty, wszystko na naturalnym składzie i wtedy mamy pewność, że broda będzie się czuła dobrze.
1: Patrząc na to, co nam potrzebne jest do tego, żeby brodę mieć, ale też żeby odpowiednio o nią zadbać, zatroszczyć się, żeby nadać jej odpowiedni wygląd, no to trochę tego miesięcznego budżetu musimy na to przeznaczyć. Ile brodacz przeciętnie może miesięcznie wydać? Podejrzewam, że górnej granicy nie ma, ale jaka jest taka średnia wydatków na brodę?
0: Dokładnie, tak jak mówisz, górnej granicy nie ma. Kosmetyki są w przeróżnych cenach. Zaczynają się to już od 30 zł przez kwoty 70.
1: Za jeden, my mówiliśmy, że potrzeba ich
0: kilku. Tak, mówię tutaj o jednym jakimś kosmetyku. Najważniejsze jest to, żeby sprawdzić pochodzenie samego kosmetyku. Jakich składników użyto do stworzenia go. Traktujemy tym później skórę i swoje włosy, więc to jest tak naprawdę nasza zbroja. Ciało to jest nasza zbroja i fajnie, żeby czuła się dobrze. I tutaj myślę, że ceny dla niektórych są zbyt duże, jak mówią, tylko że myślę, że bardziej przez nieświadomość tego, co tam jest w środku. Załóżmy, mamy oliwę, która ma 50 ml objętości. Niech kosztuje 80 zł za buteleczkę. Wydaje się, że za dużo za taką małą buteleczkę, ale taka buteleczka potrafi wystarczyć na 3, 4, 5, 6 miesięcy, w zależności kto ile używa i ile tego potrzebuje. W zależności od długości brody się tego używa. Jeżeli patrząc na moją brodę, która jest krótka i można by powiedzieć, że jest 2-3 miesięczna, wystarczy użyć 4-5 kropel raz dziennie bądź dwa razy dziennie i taka oliwa wystarczy mi spokojnie na jakieś 5 miesięcy. W przypadku brodacza, który tą brodę już ma wyhodowaną, roczną załóżmy,
1: tak.
0: No to tej oliwy trzeba zastosować 2 bądź 3 razy więcej, no ale ta oliwa też wystarczy na długo. I przede wszystkim tutaj, tak jak tu mówiłem, oliwa, dodatkowo balsam, który fajnie stosować po umyciu brody szamponem, żeby zachować jak najwięcej wody we włosie, żeby właśnie ta broda się nie wysuszała. To jest też koszt, załóżmy, od 50 do 100 zł w zależności jaką firmę sobie wybierzemy. Wiadomo, że są jeszcze droższe oczywiście kosmetyki.
1: Do tego powiedziałem, że górnej granicy nie ma.
0: Jest tego mnóstwo, ale najpopularniejsze właśnie gdzieś w tej granicy się mieszczą. Narzędzia typu grzebień, kartacz, brzytwa, bądź jakaś maszynka do
1: golenia. Jednorazowy zakup.
0: To jest jednorazowy zakup, który gdzieś tam można rozłożyć na lata. Myślę, że przyjmując miesięczny koszt brodacza, w którym musiałby się zmieścić, żeby ta broda rzeczywiście wyglądała dobrze i schrunie, to jest na pewno nie więcej niż jakieś 100 zł ze wszystkimi różnymi kosmetykami.
1: I przynajmniej jedna wizyta w miesiącu u barbera, żeby...
0: Myślę, że jedna wizyta
1: trochę
0: wystarczy.
1: Jednak fachowiec też spojrzał, popracował.
0: Oczywiście, w tym tak samo wliczam właśnie taką wizytę. To jest też przycięcie brody. Na tą chwilę to jest koszt między 30 a jakieś 100 zł, w zależności w jakim mieście się znajdujemy i do kogo
1: idziemy. W zależności jaka to jest broda, tak.
0: Niektórzy nie biorą pod uwagę różnicy, czy jest krótka, czy dłuższa. Można by powiedzieć, że dłuższą brodę dużo łatwiej się strzyże. Tam wystarczy po prostu od samego początku zwrócić uwagę na to, jaki jest kształt i po prostu ją uporządkować. A w przypadku krótkiej brody, no, trzeba uważać na każdy element, każdą linię, każdy szczegół, bo jeżeli się gdzieś zaniecha, to przede wszystkim to bardzo widać. W przypadku dużej brody można to gdzieś zawsze ukryć, uklepując tą brodę z lewej, z prawej strony.
1: Ale więc... pewnie też inna będzie cena, jeżeli mamy ten zarost, nad którym już jednak pracujemy od pewnego czasu, idziemy tylko sobie gdzieś tam skorygować linię na policzkach, na szyi, i praktycznie tyle jest pracy barbera. Co innego, jeżeli jesteśmy zapuszczeni przez kilka miesięcy, to wszystko trzeba dopiero stworzyć, gdzieś wyciosać, niczym rzeźbiarz z kloca drewna, tą brodę trzeba wyrzeźbić. No to tak samo tutaj ten wachlarz cenowy będzie się zmieniał.
0: Może się zmieniać, ale myślę, że to bardziej byłaby różnica pomiędzy na przykład stworzeniem konturów, a zrobieniem całej brody, bo tak jak mówię, no zrobienie w ogóle całej brody to jest też odpowiednia ilość czasu, to jest między pół godziny, 45 minut. Myślę, że zawsze trzeba tyle poświęcić czasu, żeby ta broda wyglądała bardzo dobrze. Jeżeli byśmy robili same kontury, to jest tak naprawdę 10-15 minut roboty maksymalnie, ze wszystkimi zabiegami, które gdzieś tą skórę też zabezpieczają i powodują to, że ona się dochodzi do siebie po tym goleniu. Bo jak wiadomo, po goleniu też jest tak, że ta skóra się troszkę podrażnia, jakaś warstwa tej skóry się zdziera i trzeba ją szybko zregenerować. No i tutaj właśnie te kosmetyki są bardzo istotne. No i oczywiście ich jakość użycia.
1: Jak często w czasie posiadania brody myślałeś o tym, żeby ją zgolić? Był taki moment, kiedy już miałeś trochę dość? Czy to tylko na początku, kiedy jest właśnie ten efekt, kiedy ona drapie i ciężko jest z tym wytrzymać i tutaj najwięcej się goli?
0: W moim wypadku na przykład było tak, że taką brodę, jaką mam teraz, nosiłem cały czas. Ona nigdy nie była dłuższa, ale raz sobie robiłem po prostu eksperyment, żeby nie golić się przez miesiąc, nie skracać jej. I w tym czasie powiem ci, że może raz, może dwa było tak, że rzeczywiście pomyślałem o tym, żeby ją zgolić, ale to też wynikało z czegoś. Przede wszystkim to były takie momenty, gdzie to było kilka dni wolnego, gdzie nie musiałem z nią nic zrobić, było się gdzieś tam na wakacjach i ona nie była w ogóle nawet uporządkowana. Po prostu jakby ktoś na mnie spojrzał, to by się przestraszył.
1: Po prostu miałeś tam na brodzie freestyle.
0: Tak. Postanowiłem dać jej wolne od wszystkiego i wtedy dopiero po dwóch dniach tak sobie myślę, kurczę, ale bym ją ściął, ale zaraz po takiej myśli sobie mówiłem, nie, nie dojdzie do tego. No i biegiem do łazienki po kosmetyki.
1: Znajomi na ulicy mogliby cię nie poznać.
0: Powiem tak, właśnie po zapuszczaniu tej brody przez dłuższy czas ogoliłem się w Sylwestra na zero, ale taki miał być cel, że po prostu ta twarz odpoczęła sobie już od tej brody i od tamtej pory już jak zarosłem, tak zostało. I szczerze, mówiłem do kogoś cześć i ludzie na mnie patrzyli dziwnie, kim ty gościu jesteś.
1: Nie poznali.
0: Nie poznali, dokładnie.
1: Tak, przyszedł ktoś obcy na Sylwestrę.
0: Więc można komuś zawsze zrobić taką zagadkę. Widziałem też świetny filmik w sieci, gdzie był mężczyzna, który zapuszczał przez 2 lata brodę. Urodziło mu się dziecko w tym czasie i to dziecko sobie dorosło i bodajże w wieku 5 lat przyszedł ojciec do domu, wszedł do łazienki, ogolił się na zero, wrócił do pokoju, a to dziecko z przerażeniem na niego patrzy i krzyczy: mamo, mamo, kto to jest?
1: No tak, jednak broda zmienia człowieka, nie tylko z wyglądu.
0: Dokładnie.
1: Zmienia też nasze przyzwyczajenie, bo tak jak słyszeliśmy, trzeba jednak poświęcić trochę czasu w łazience na to, żeby ją dobrze pielęgnować, żeby ona wyglądała, żeby o nią dbać, ale to generalnie jak ze wszystkim. Mamy samochód, też o niego trzeba dbać, żeby on ładnie wyglądał i długo, długo służył. Pod maską trzeba też tam trochę inwestycji poczynić. To samo tyczy się brody. Co jeszcze można zrobić z brodą? Cóż, może warto spróbować i zapuścić. Anusz, będzie o jednego brodacza w naszym kraju więcej. Serdecznie dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, za opowieść o tym, z czym wiąże się posiadanie zarostu na twarzy, bo to nie jest taka łatwa sprawa, jak się może wydawać. Moim i waszym gościem był znany Maciej, czyli Maciej Szostak. Dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Melo Radio.
1: Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. To nie ma

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Cię. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103.9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o grze w bilard, jak zacząć z nią przygodę i w ogóle jak stać się zawodowym takim graczem w bilard. Opowie nam wiceprezes Polskiego Związku Bilardowego, pan Grzegorz Kędzierski. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór. Najlepsza pora na bilard, generalnie rzecz biorąc, więc serdecznie witamy.
1: Co każdy powinien wiedzieć o bilardzie?
2: To jest forma sportu oczywiście, o której powiemy pewnie później. Natomiast wspaniały sposób na rozrywkę, na spędzenie wolnego czasu samemu, z grupą znajomych, bez względu na wiek. To jest też bardzo istotne, ponieważ w bilard można grać mając 6 lat, 16, 66, jak również 86, jeżeli tylko jesteśmy w stanie gdzieś tam skoordynować swoje ruchy. Bilard to naprawdę sposób na to, żeby załatwić też biznes, jeżeli mówimy o tym, bo kiedyś kojarzyło się, że stół bilardowy to tylko i wyłącznie pałace, to tylko i wyłącznie bogaci ludzie, którzy z tym przysłowiowym cygarem z whisky załatwiają sobie biznesy przy stole bilardowym. I po części tak jest, żeby było jasne. Natomiast jest to naprawdę absolutnie jeden z najlepszych sposób na rozrywkę. Po prostu zwykłą rozrywkę, jeżeli nam się nudzi, jeżeli chcemy dobrze się zabawić, to przy stole bilardowym znajdziemy to wszystko, co można powiedzieć, czego oczekujemy od dobrej zabawy. I nie chodzi tutaj o to, żebyśmy byli zawodowcami, w żadnym wypadku. Te kule, które tak mkną po tym suknie, powodują tą radość. Tutaj musimy z jednej strony myśleć, bo włącza nam się takie układy matematyczne, chociaż, że tak powiem, nie do końca zgodne z tym, jakby nam się wszystko wydawało. Jest mnóstwo zabawy, mnóstwo też przypadku, duża wymiana przy stole, czyli raz gramy my, raz kolega, koleżanka, ktokolwiek by nie był. No to wszystko powoduje, że tak naprawdę ciężko jest się nudzić przy stole bilardowym. A biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że w 80% też stoły bilardowe są gdzieś w restauracjach, w pubach, w dużych klubach. Dzisiaj to nie jest 30 lat do tyłu, kiedy ten bilard się rodził. Były malutkie, wiecie, pubiki, gdzie tam stał jeden stół bilardowy. Dzisiaj mamy potężne kluby bilardowe. 8-7 stołów to jest takie minimum. Mamy kluby, które mają kilkadziesiąt stołów. Nie mogę zdradzić tajemnicy, ale powstaje w Polsce największy klub bilardowy na starym kontynencie. Jeden z największych na świecie. To są świetne miejsca na spotkania, też i spotkania z innymi, tak naprawdę, bo to, że idziemy sobie grupką, nie wiem, w dwie osoby, 4-8, to jest jedno, ale to, że spotykamy tam mnóstwo znajomych, to jest coś jeszcze lepszego, tak więc bilard naprawdę, to świetna zabawa i to absolutnie dla każdego. To myślę, że chyba jest clue do wszystkiego, że jeżeli mówimy o różnego rodzaju grach i rozgrywkach, no to zawsze jest tak, czy jestem za mały, czy za duży. Czy wypada, czy nie wypada. W bilardzie nie ma takich rzeczy. Jest oczywiście jakieś zasady dotyczące gry, czy też zachowania nawet przy stole, ale powiem tak, one dotyczą wszystkich i te przepisy są też dla wszystkich i ta zabawa przede wszystkim jest absolutnie dla każdego.
1: To powiedzmy sobie właśnie o tych zasadach gry w bilard, bo wiadomo, każdy wie, że tą kulę trzeba wbić, ale co poza tym, bo jeszcze są takie różne techniki, jak podkręcać bile i takie różne rzeczy, to może opowiedzmy sobie o nich.
2: Dobrze, to zaczniemy w takim razie od takiego credo, czyli nazewnictwa, nie? Mamy stół bilardowy, mamy 3 rodzaje stołów bilardowych tak naprawdę, czyli w przypadku pól bilarda mamy 7, 8, 9 stóp, ale skupmy się na jednej. 9-stopowych stołach to jest te, które najczęściej widzimy na antenach różnego rodzaju zawodów sportowych, które dominują w 90% krajów na całym świecie. Mówimy o pulbilardzie. 6 dłust, czyli te dziury, do których wpadają te kule, bile, jak nazewnictwo jest dowolne tak naprawdę, kulki, różnie można to nazywać. To jest 6, to się łuzy nazywa fachowo, a można nazywać dziury, różnie to nazywają tak naprawdę, to są łuzy. Mamy tą powierzchnię, po której mkną te kule bilardowe, czy też bile, to jest sukno bilardowe, czyli każdy ten stół jest pokryty takim specjalnym suknem. W takim profesjonalnym sporcie to mówimy o suknie bilardowym, które w 96% jest z bawełny. I mamy jeszcze bardzo ważny element. To są kije. No, czymś trzeba uderzać. Chociaż jak cofniemy się kilka wieków do tyłu, to ten bilard rodził się zupełnie inaczej. Na dworach gdzieś królewskich grano na ziemi w ogóle. Uderzano no, kijami w jakieś tam kule, ale niestety sporo dzbanów się tłukło i to nie jest żart. W związku z tym kazano to zamknąć na początku na ziemi, a później dopiero powstał tam pierwszy stół bilardowy. I to są takie podstawowe elementy. I jednym bardzo ważnym elementem, ale najmniejszym w całej tej układance jest coś takiego, co się nazywa kreda. Słuchajcie, taka rada dla wszystkich. Jesteście w klubie bilardowym, ktoś powiedział, po co mi ta kreda? No tak naprawdę. No i teraz tak, ktoś powiedział, na sucho nie pojedzie, to tutaj ten kij, jeżeli nie posmarujemy tej końcówki tego kija właśnie tą kredą, no to wtedy mamy problem. Wtedy ześlizguje nam się ten kij. To nieraz widziałem i też mi się zdarzało w początkach, nazwijmy to, kariery sportowej umownie, czy też zabawy przy stole bilardowym. I ta kreda jest niezmiernie ważna. Także to są te podstawowe elementy, które potrzebujemy do tego, aby bawić się przy stole bilardowym. No i zasada bardzo prosta. Zawsze trzymamy kija w jednej ręce, drugą rękę kładziemy na stole i po prostu ruszamy do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Wykonując takie ruchy, uderzamy w kulę białą. To jest bardzo ważne, bo z reguły, jeżeli mówimy o bilardzie, to mówimy o 15 kolorowych bilach i każdy z nas tak naprawdę zna jaką odmianę? Półki całe, nie? Takie, że tam 7 kul jest ponumerowanych od 1 do 7. Jedna jest 8 czarna, neutralna, nazwijmy to tak. I bile od 9 do 15. To jest taka najbardziej popularna odmiana gry, czyli gramy połówki i całe. Czyli 8 tak zwana. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o sport wyczynowy i ten taki profesjonalny, to najbardziej popularną jest 9, ale do niej powiem, ona jest nawet łatwiejsza, bo bijamy bile po kolei od 1 do 9 i jest tylko 9 kul na stole. A czy tak łatwa jest, to polemizowałbym. No i te kule są nam niezbędne do tego, aby przede wszystkim grać. I uderzamy zawsze białą kulą w ten sposób, aby inna bila wpadła. To jest, wydaje się, na początku nawet trudne trafienie w białą, a co dopiero uderzyć tą białą, żeby trafiła inną kulę, żeby ta trafiła do łzy. A już nie powiem o takiej kombinacji, czyli uderzamy białą w jedną kulę, żeby ta uderzyła w drugą kulę, a na przykład wbiła trzecią kulę. Brzmi jak czary, z czarami bilard też ma dużo, że tak powiem, do czynienia. Mamy świetnych zawodników, mistrzów świata w tykach bilardowych, ale to może w kolejnym odcinku. No i cała sztuka polega tak naprawdę, wracając do sedna, na tym, aby uderzyć odpowiednio kijem w tą białą kulę, tak aby ona uderzyła kolejną kulę, która ma wpaść do ust. Tak krótko można powiedzieć. I to wydaje się magią, to wydaje się trudne, a jednocześnie proste. I gdy patrzymy na to, jak robią to inni zawodnicy gdzieś tam w telewizji, to ktoś powie, Jezu, ale to jest nudne, przecież to jest proste. No tak. No i zapraszam wtedy do stołu, komentując często spotkania, bo też zajmuję się komentowaniem bilarda na antenach telewizji różnego rodzaju. Słuchajcie, często dostajemy maile, ale tam się pan ekscytuje i nie ma czym tam. No to zapraszam do stołu. To tak jak mówię, z tym wykonaniem rzutu karnego po 120 minutach na przykład w gry, ten karny już nie taki sam karny, a w ogóle wykonanie karnego w atmosferze kilkudziesięciu tysięcy osób na trybunach jest zupełnie czymś innym. Więc ktoś, kto nie poczuł tego, tak naprawdę od tej strony właśnie praktycznej do końca nie będzie wiedział. Wtedy też, jeżeli poznamy te zasady bilardowe, czyli będziemy wiedzieli, że nie jest tak łatwe uderzenie tej białej kuli, żeby trafiła, wbiła inną, docenimy to, co widzimy czasami przed ekranami. Natomiast to, co właśnie pociąga, słuchajcie, przy tym bilardzie, to jest to, że jak uderzymy w tą białą kulę, nagle ona gdzieś tam leci po tym stole, uderza inną i coś się dzieje. Jest karambol na stole, bo to tak można powiedzieć, czyli dwie bile uderzyły w siebie albo nawet trzy. I to jest to właśnie chyba takie pociągające z tym, że coś się dzieje, że tutaj nie ma statycznej gry, szczególnie w tym sporcie amatorskim. Dlatego tak ludzie chyba kochają ten bilard. I wracając już do tego, bo ja tak, to jest tak, uderzamy kijem w bilę białą, biała uderza w inną i ma wpaść do łzy. I po spełnieniu określonych warunków, czyli zależy w jaką odmianę gry gramy, musimy wbić swoje kule, a na końcu na przykład tą czarną, tłumacząc, 7 swoich bil wbijamy, na końcu czarną wtedy zdobywamy punkt. Proste teoretycznie. Mówiła pani o rotacjach, to też jest takie elementy, które tak jak porównuję troszeczkę do piłki nożnej, nie? Można kopnąć prosto, też poleci, nie? A można rogala zawinąć, można gdzieś tam z piętki uderzyć. Podobnie jest w sporcie bilardowym. Otóż tutaj nie radzę na początku tego próbować, radzę na początek uderzać zawsze w środek białej kuli. To jest podstawowe. Wtedy ta powierzchnia, w którą uderzamy, jest największa. Ona, ta kula, zawsze poleci prosto nam, czyli w to miejsce, które chcemy. Natomiast oczywiście są możliwe różnego rodzaju rotacje. Zagranie w prawą, w lewą, w górną, w dolną, w średnią bilą można podskoczyć, przeskoczyć inną kulę. No ale to tak jak mówię, to wydaje się sztuczką z pogranicza magii, a to tak naprawdę jest kwestią tysięcy godzin, wiem, że to też może zabrzmi dziwnie, albo czasami dziesiątek tysięcy godzin spędzonych przy stole bilardowym na treningu.
1: To powiedzmy sobie teraz, jakie są odmiany gry w bilard?
2: Zaczęliśmy od tej chyba najbardziej popularnej. No tak mi się wydaje, że wszyscy ją znamy, połówki całe, czyli ósemka, tą, którą mówiłem, że bile od 1 do 7 są jednego człowieka, bile od 9 do 15 są drugiego, a ta czarna jest wbijana na końcu. To jest ósemka. W nią nawet w Polsce rozgrywane są mistrzostwa polskie amatorów, w których bierze udział blisko 2000 osób. To taka najbardziej popularna, jeżeli chodzi o ten sport amatorski. Jeżeli chodzi o sport taki zawodowy, to jest odmiana 9 bil. W nią rozgrywane są na przykład World Games, czyli taka olimpiada sportów nieolimpijskich. Mamy tam na marginesie, jako ciekawostkę powiem, dwóch reprezentantów Polski. To jest Wiktor Zieliński i Oliwia Zaleska. Oliwia, która na marginesie urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim i przez blisko 20 lat reprezentowała klub kielecki, ale wyprowadziła się do Wielkopolski. Dziewiątka jest taką odmianą, która charakteryzuje się na pewno większą dynamiką, jest łatwiejsza, jeżeli chodzi o przepisy, ponieważ tutaj uderzamy zawsze w każdej odmianie jako pierwszą białą, a później wbijamy po kolei. Najpierw jedynkę, później dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę. Nie możemy tej kolejności zmienić, bo wtedy popełniamy faul i tu też nie mówimy, do której łuzy ma wpaść kula. W związku z tym jest duża przypadkowość. Nie do końca zawodnicy są zwolennikami tej odmiany gry, no ale nie mają wyboru, ona jest rzeczywiście dzisiaj najbardziej popularną odmianą gry na świecie i w nią, że tak powiem, zawodowcy grywają. W nią są ranki i tak dalej. Jest jeszcze mnóstwo takich odmian. 14-1, one packet, dziesiątka.
1: To jest snooker?
2: Tak, jeszcze tak. Wracają, to są pól bilardowe, czyli mówimy o tej 90% społeczeństwa na świecie, które gra w bilarda. Tego nawet w Kielcach stół do snookera nawet nie ma stołu do snookera. W Polsce jest tylko kilkanaście tak naprawdę, a są tysiące już stołów do pól bilarda. Dlatego mówię o tym pól bilardzie. Kolejną odmianą, taką dużą, jest karambol. Tak naprawdę bilard narodził się od karambola. Czyli to jest taki stół, który nie ma łóz. Ktoś powie, no ale jak tu wbijać, nie?
1: No, no właśnie.
2: No, co to za czary są? Tak, dokładnie. Gdzie te kule wpadają? I powiem pani, to jest właśnie taka gra, w której nie wbija się. Po prostu się uderza w ten sposób, tam są tylko trzy kule, aby uderzyć jedno.
1: To co się z tymi kulami dzieje wtedy?
2: No sama nazwa wskazuje. Karambol. Trzeba doprowadzić do karambolu, czyli uderzyć jedną ze swoich, bo ma się jedną kulę, mamy tam białą, żółtą i czerwoną, powiedzmy nasza jest żółta, uderzamy w żółtą, ona ma uderzyć czerwoną, a potem białą. Wtedy zdobywamy punkt. To się nazywa karambol, czyli no, nastąpił karambol, czyli uderzenie w trzech kul, że tak powiem, przy tym samym, w tym samym momencie. I tak naprawdę bilard, obojętnie jakie byśmy inne odmiany, nikt nie mówił, że tam jest pool, bilard, snooker czy cokolwiek innego, narodził się od karambola. To była pierwsza gra, w którą grano właśnie, to jest karambol. On akurat w Polsce jest zdecydowanie mniej popularny, powiedziałbym tak samo popularny jak snooker, czyli niewiele osób raczej grywa w tego karambola, ale są takie kraje, kraje Beneluxu, jak Hiszpania, jak Francja, jak Włochy, gdzie proszę mi uwierzyć, miałem przyjemność być w Paryżu na Mistrzostwach Świata, gdzie stoją kolejki w ludzi, którzy kupują bilety i oglądają to od rana do wieczora. Właśnie w karambolu. Tak naprawdę. U nas rzeczywiście mało spotykane odmiana w bilarda, ale to jest ta jedna z trzech głównych grup. No i trzecia to jest snooker, który bardziej znamy z Eurosportu na tych dużych stołach. I tam ta gra podobna jest do pula, czyli uderzamy w żółtą kulę, wbijamy jedną z kul czerwonych, a potem jedną z kolorowych i tak naprzemiennie. I w tych dwóch odmianach, czyli w snookerze i w pool bilardzie, chodzi o to samo wbicie kul, a w karambolu chodzi o to, żeby one się po prostu ze sobą zderzyły.
1: Na tym polega ta różnica. Tak. A pana zdaniem bilard jako dyscyplina sportowa jest popularny w Polsce?
2: Odpowiadam, przez 12 lat miałem przyjemność być prezesem Polskiego Związku Bilardowego i pod nas my zarządzaliśmy i cały czas zarządzamy pool bilardem, czyli tym co mówię, co jest najbardziej popularne w kraju, karambolem. I jeżeli chodzi o pool bilard, to nie ma lepiej zorganizowanej federacji i struktur sportowych na starym kontynencie właśnie, aniżeli w Polsce. Bo mówimy o kraju na razie. Biorąc pod uwagę fakt, że na dzisiaj mamy ponad 200 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Bilardowym, ponad 5000 zawodników, w rozgrywkach ligowych, czyli drużynowych, bierze udział blisko 60 zespołów w trzech poziomach, od ekstraklasy przez pierwszą ligę na drugiej lidze regionalnej kończąc. W rozgrywkach młodzieżowych, czyli takich ligach młodzieżowych organizowanych w sześciu regionach W całej Polsce bierze udział blisko 800 dzieciaków. Działa ponad 100 sekcji szkolnych. Mamy też w Kielcach, jesteśmy ewenementem troszeczkę, albo prekursorem bardziej bym powiedział w pewnych rzeczach, bo jest nam łatwiej, pierwszą klasę o profilu bilardowym. Biorąc pod uwagę fakt, że jeżeli chodzi o wyniki sportowe, nasi zawodnicy i zawodniczki zdobywają od blisko dekady już systematycznie medale na Mistrzostwach Europy i stanowią top 3, można powiedzieć, wszystkich klasyfikacji medalowych w kategorii mężczyzn i kobiet, a w juniorach jesteśmy w mistrzostwach już nie tylko Europy, ale świata w top trójce też również od dekady. Mamy mistrza świata, który jest Polakiem. I mnóstwo klubów, tak naprawdę to, że jest 200 zrzeszonych klubów, to jest jedno, ale myślę, że tych klubów jest przynajmniej 5-6 razy więcej w całej Polsce, że bilard stoi w każdym ośrodku, w domu kultury, w strażach pożarnych, w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, to jeżeli chodzi o te dwie rzeczy, połączenie sportu, naprawdę jesteśmy topem światowym, jeżeli chodzi o rozrywkę, to myślę, że jesteśmy w top 5, jeżeli chodzi o taki sposób spędzenia wolnego czasu.
1: Czyli można powiedzieć, że Polska tutaj stoi murem, jeśli chodzi
2: o bilard. Tak. Brzmi to troszkę górnolotnie, albo ktoś powiedziałby samochwalczo. Nie, nie, rzeczywiście, jeżeli chodzi o te sportowe, na pewno tak.
1: Ale jeśli chodzi właśnie o ten poziom na tych mistrzostwach świata czy Europy, to skoro się łapiemy, tak powiedziałabym, dosyć wysoko jednak, tak? To chyba jednak możemy się tutaj pochwalić.
2: Absolutnie, że... tak. I to nawet chwalić się, to znaczy, mamy taką przypadłość jako Polacy. Jak coś robimy źle, to wytykamy innym, a szczególnie sobie. Jak coś robimy dobrze, nie potrafimy się tym chwalić. I powiem tak, próbujemy to zmieniać, chwalimy się światu. Mało tego, to jest tak, że ja jeżdżąc po świecie, bo przyznam szczerze, że byłem w kilkudziesięciu krajach na całym świecie po różnych imprezach sportowych, wszyscy nas wskazują, wytykają palcami w sensie pozytywnym, pokazują, słuchajcie, jak wy to robicie w ogóle, że tak ten system szkolny wygląda, że to wszystko jest, idzie w takim, a nie innym kierunku, a my jesteśmy skromni.
1: No właśnie, no. Ale jak my to robimy? Gdzie się w Polsce dobrze szkolić z gry w bilard? Żeby zostać takim fachowym zawodnikiem i zdobywać te wysokie noty właśnie na mistrzostwach Polski, Europy czy świata.
2: Po pierwsze, to nie jest tak, że na przykład powiemy tak, Kielce, powiedzmy Krotoszyn, Łódź, to tam się rodzą biladziści, a powiedzmy w Warszawie czy w Poznaniu tam są tylko piłkarze. Nie, nie, tak to nie działa. Powiem tak, pierwsza rzecz, żeby zostać najlepszym zawodnikiem na świecie, bądź też odnieść sukces w jakiejkolwiek sferze życia, nie? Czy to biznesie, czy też sportowym, czy też zawodowym, trzeba pracy i odrobiny talentu. Ktoś powie, no ale talent przecież w sporcie, liczy się talent. Z mojego doświadczenia wynika jednoznacznie, że osoby obdarzone ogromnym talentem, one najmniej pracują, bo często nie potrzebują tyle czasu, żeby osiągnąć ten wynik, który osiągają ci pracusie, byśmy tak powiedzieli, ale praca absolutnie, to każdy sport, ktokolwiek dotknął sportu, wie, że tutaj systematyczna praca jest podstawą do tego, aby osiągnąć sukces. Natomiast oczywiście musisz stworzyć do tego warunki, żeby ktoś musiał pracować, bo powiem tak, ja ćwiczyłem też kolarstwo i zawsze pamiętam takie powiedzenie, że na Ukrainie nie wygra się w wyścigu pokoju. Kiedyś wyścig pokoju był tym, o czym marzył każdy z nas młodych osób, żeby jeździć. Podobnie tutaj. Możemy pewien poziom sportowy osiągnąć, grając właśnie, tak jak mówię, w szkołach. Tam wstawiliśmy stoły 7-8-stopowe z drewnianą płytą, niedrogie, relatywnie niedrogie. Tam płacimy instruktorom za szkolenie podstawowe, ale później ci dobrzy zawodnicy gdzieś muszą być wyłapywani przez kluby i zabierani do tych lepszych klubów, gdzie mają lepszych trenerów, lepsze warunki sportowe. I to, co właśnie udało nam się stworzyć, to piramidę, czyli mnóstwo tych dzieciaków grających gdzieś tam na określonym poziomie, przeszkolić mnóstwo trenerów i instruktorów, którzy uczą do pewnego poziomu, później kluby mają świadomość, że zabierają tych najlepszych, bo tak to działa, do siebie, pod swoje skrzydła, dają możliwości dalszego rozwoju i taki system działa w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce, oparty, powiedziałbym, o system piramidalny, który jest klucz w każdym sporcie. Tworzymy duże zaplecze młodych ludzi, robimy przesiew przez nich, tam popularyzujemy, oni się bawią, a najlepsi gdzieś chcą dalej. Jest przy tym klub sportowy dominujący, powiedzmy, który zabiera, to może zabrzmi dosyć dziwnie, ale te dzieci chcą tam po prostu przyjść, nie? One, rodzice pragną, dzieciaki pragną, ten klub macierzysty też nie ma nic przeciwko temu, żeby się ten dzieciak rozwijał dalej. I to chyba połączenie powoduje to, że udaje nam się stworzyć taki system sportowy, który daje nam tyle wyników. Oczywiście za tym idą też pieniądze, bo nie da się w sporcie, że tak powiem, nawet już dzisiaj amatorskim, nawet tym rekreacyjnym, cokolwiek osiągnąć bez pomocy środków finansowych. Jeżeli chodzi o ten poziom najniższy, to tutaj duże środki otrzymujemy czy z samorządów terytorialnych, czy też z Ministerstwa Sportu, własnych sponsorów, którzy z otwartym sercem przekazują właśnie pieniądze na szkolenie młodzieży. Jeżeli chodzi o dalszy rozwój, no to tutaj głównie są sponsorzy. To tutaj, jak w każdej dyscyplinie sportu, nie opiera się to na środkach samorządowych, tylko przede wszystkim na środkach sponsorskich. No i tutaj jest rola też związku, czyli Polskiego Związku Bilardowego, aby stworzyć z tego produkt, bo zawsze patrzymy na prowadzenie związku czy klubu tego ucza na różnego rodzaju szkoleniach. Klub nie może być traktowany jako coś, co gdzie pracują ludzie pro bono, bo ileż można, nie, tak naprawdę. Ma być swego rodzaju zakładem pracy, czyli są osoby, z których rozliczamy z wyników sportowych, czyli zawodnicy, ale tych menadżerów, prezesów rozlicza się z tego, co załatwili dla klubu, jak to wszystko wygląda. I coraz więcej klubów zaczyna w ten sposób funkcjonować, że po prostu funkcjonują jak dobre kluby piłkarskie, tylko oczywiście w skali mikro, jeżeli chodzi o finanse, bo tutaj no, takich pieniędzy w bilardzie nie ma jak w piłce nożnej, co tu dużo mówić, ale one nie są złe, jeżeli rzeczywiście rywalizuje się ten na najwyższym poziomie światowym. Myślę, że to połączenie tego wszystkiego plus ogromne zaangażowanie i pasja, począwszy od rodziców, nauczycieli, tych osób, które to finansują, no i tych osób najważniejszych, dzięki którym mamy możliwość wysłuchania Mazurka Dąbrowskiego, czyli zawodników i zawodniczek. To wszystko powoduje to, że mamy taki dobry system sportowy. Ale to clue do tego wszystkiego są ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie.
1: I teraz pytanie. Ludzie, którzy do Pana przychodzą i zdobywają te wysokie noty na mistrzostwach, to są samouki, czy też bardziej tacy zawodnicy, którzy robią to z pasji?
2: Do wszystkiego potrzebna jest na pewno pasja. Bez tego się nie da. Natomiast to wygląda w ten sposób, że tak jak mówiłem, zaczynają swoją karierę sportową na dzisiaj w 70% w tych małych sekcjach szkolnych, dosłownie w szkołach. Ja nie żartuję. Mam mnóstwo stołów bilardowych postawionych w szkołach, tak jak zaczynają zajęcia z wychowania fizycznego dotyczące piłki nożnej, piłki siatkowej. Tak samo jest z bilardem. Po to stoją te stoły tam, żeby rozpoczynały swoją karierę sportową. Jeżeli mówimy o klubach takich już większych, tam przychodzą, łapią bakcyla i już w większości klubów, które posiadają licencję związku, są trenerzy. Jeżeli trafi do klubu, który nie ma, no to zapyta, wejdzie na stronę internetową, szuka, że tak powiem, pomysłu na to, gdzie może rozpocząć swoją karierę sportową. A my jako związek możemy jeszcze pomóc w ten sposób, że tych najlepszych, ale to każdy związek sportowy, my wspieramy finansowo dosłownie, dzięki wsparciu też sponsorów Ministerstwa Sportu, najlepszych z najlepszych, czyli medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, bo im płacimy za starty w tych głównych imprezach, Pucharach Świata, Pucharach Europy. No ale żeby tam dotrzeć, to trzeba przejść mnóstwo turniejów, wygrać dobrych kilka, aby dostać się do kadry narodowej.
1: Czy dużo czasu potrzeba, żeby zostać takim zawodowym graczem?
2: Jeżeli byśmy rozpoczynali swoją zabawę ze sportem bilardowym w wieku, jakim dzisiaj próbujemy dzieciaki zarazić, czyli w wieku 7-8 lat, to żeby dojść do poziomu medalisty Mistrzostw Polski juniorów, to po pierwsze musimy przekroczyć 11 rok życia, czyli mówimy tutaj o przynajmniej 3-4 lat treningu, aby sięgać gdzieś po medale, jeżeli chodzi o kraj. To wiąże się z tym, że jeżeli sięgamy po medale, to te z najcenniejszego kruszców w Polsce w grupie juniorów, to z automatu można powiedzieć, sięgamy po medale Mistrzostw Europy w kategorii juniorów, ponieważ ten poziom sportowy w Polsce jest, tak jak wspominałem nieskromnie, bardzo, bardzo wysoki. W związku z tym to jest kwalifikacja do kadry narodowej, można mówić już o medalach w kategorii juniorów. No ale sport juniorski, jak w wielu dyscyplinach sportowych, we wszystkich, a sport seniorski to w ogóle inna para kaloszy. Tam kończąc wiek juniora, w naszym wypadku jest to 18 rok życia, wpada się do wora, że tak to nazwę brzydko, w którym są dziesiątki takich samych dobrych zawodników jak ty. I żeby się przebić do tej czołówki europejskiej albo jeszcze światowej, no potrzeba potem przynajmniej 2-3 lat, one są najtrudniejsze z kilku powodów. Pierwszy z nich to, myślę, który dotyczy wielu dyscyplin sportu, szczególnie w sportach indywidualnych w kraju. Kończymy szkołę średnią, a to jest rok po tym, jak kończymy wiek juniorski. Idziemy na studia. W większości przypadków idziemy na studia i po pierwszym roku studiów zadajemy sobie bardzo ważne pytanie. Co robić? Czy próbować grać bilard w naszym przypadku? pieniądze są, zaraz powiemy, jakie z tego tytułu mogą osiągnąć, czy też jednak patrzeć w drogę skończenia studiów i pracy zawodowej. I przyznaję szczerze, że dotyczy to nie tylko bilardu, ale no, jestem też wiceprezesem tej Świętokrzyskiej Rady Związków Sportowych i widzimy to w większości, można powiedzieć we wszystkich dyscyplinach sportu indywidualnych, że jednak większość z młodych zawodników albo studentów w tym wypadku wybiera drogę po prostu kariery zawodowej, chce kończyć studia, ponieważ te pieniądze, które są gdzieś w perspektywie, na trzeba z czegoś żyć, możliwość osiągnięcia jakichś wielkich sukcesów, no jest bardzo trudna tak naprawdę. Ale jest część osób, która mówi, dobrze, no dam sobie trochę czasu, spróbuję, mam talent, mam też możliwości. I te możliwości polegają na kilku elementach, które można powiedzieć muszą złożyć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, które gdzieś nas zmotywują. Talent to jedno, czas na pracę, bo to, że mamy, że jesteśmy pracowici to jedno, ale żeby w czasie studiów jeszcze znaleźć czas na to, aby gdzieś szlifować swoją formę, wyjazdy. Biliardzista spędza rocznie, i to jest bardzo ważne, 150 do 200 dni na zawodach. To jest pół roku.
1: Trzeba się poświęcać.
2: Tak, ale oczywiście są też plusy, umówmy się. Jeździ po całym świecie. Tego wielu nie ma w dyscyplinach sportu. Stary kontynent to jedno, ale Ameryka Północna przede wszystkim, ale Azja to drugi kontynent, na który, że tak powiem, bardzo często latają zawodnicy. To są takie korzyści niewymierne, ale które moim akurat skromnym zdaniem, bo ja, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem materialistą, zostają do końca życia tak naprawdę i jeden dzień dłużej. Byłem tu, poznałem mnóstwo ludzi, to jest coś fantastycznego. Natomiast to jest ogromne ryzyko wtedy, że podejmiemy, wiemy, że mamy studia, ale nie możemy jednocześnie pracować, a często już gdzieś drugi, trzeci rok studiów, to wiąże się gdzieś z dodatkową pracą, próbowaniem przystosowania się do nowej pracy, praktykami. W sporcie musisz podjąć ogromne ryzyko. Albo idę w zawodowstwo, albo zostaję tym człowiekiem, który ma ogromną pasję, który chce być na pewnym poziomie, ale nie myśli aż tak mocno o tym, żeby wiązać swoją przyszłość z absolutnie z zawodowstwem. Dziś na szczęście można powiedzieć do tego dobrego systemu wspierania najlepszych zawodników w kraju, zarówno przez związek, jak i kluby nasze, pojawiła się w poolbilardzie możliwość zarobienia pieniędzy gdzieś w Europie czy też na świecie. Paradoksalnie po COVID-zie jest lepiej niż przed COVID-em. W sporcie bilardowym jest więcej pieniędzy na stole, dosłownie i przenośnie w naszym przypadku, które pozwalają większej grupie, wiem to moich zawodników, znaczy na naszego tutaj krajowego podwórka, podjąć ryzyko: ja chcę zostać zawodowcem, bo wie, że z tego można w miarę dobrze żyć, robić to, co się po prostu kocha, to nawet się nie lubi, bo tylko to po prostu się jest zakochanym do końca życia. Nie ma szans na rozwód, żeby było jasne. Tak? Absolutnie.
1: Czyli takich... można powiedzieć, że to jest po prostu przyjemne, spożyteczne.
2: Absolutnie. I coraz więcej osób rzeczywiście idzie w tą stronę zawodowstwa. Natomiast jest bardzo trudno. Umówmy się, że poziom sportowy w Polsce nawet, bo to jest istotne, tu też pojawia się dylemat. Tworzymy tak dużo dobrych zawodników, że to jest dla nas też problem. Ponieważ kiedyś w topie było 3-4. Dzisiaj jest 14, 16, nawet 20 powiedziałbym, z młodymi już mistrzami świata, wicemistrzami świata w kategorii juniorów, którzy zaraz wejdą w wiek seniorski i będą już gdzieś na plecach czuli oddech ci najlepsi, że idą następni. To powoduje to, że mniej szans mamy może dla tych, którzy są nowi, ale powoduje to jeszcze większą motywację i podniesienie poziomu sportowego każdego z nich, bo wiedzą, że no, jak się wbije do kadry narodowej, jak przebije się gdzieś wyżej, to mam szansę na lepsze zarobki, co dużo mówić, na zrobienie lepszej kariery sportowej. W tym właśnie wieku, kiedy jesteśmy na tym szczególnie drugim roku studiów, podejmujemy tą decyzję i coraz więcej osób na szczęście w Polsce podejmuje tą decyzję, bądź później są trzeci, czwarty rok, chcę zostać zawodowym graczem. No i pomalutku bym powiedział, już byliśmy tym topem na starym kontynencie, ale coraz częściej nasi zawodnicy sięgają po te medale na tych głównych imprezach już światowych.
1: Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj tematem przewodnim naszej rozmowy była gra w bilarda i to, jak stać się zawodowym bilardzistą. A o tym wszystkim opowiedział nam wiceprezes Polskiego Związku Bilardowego, pan Grzegorz Kędzierski. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i zapraszam oczywiście na partyjkę bilarda do nas, do Kieleckiego Centrum Bilardowego.
1: Ja również zapraszam i przypomnę, że rozmawiała Magdalena Bielak.

0: Radia Kielce.
1: Cześć, witajcie na 103.9 FM. Pora zaczynać magazyn reporterów Melo Radia. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i jak zwykle w weekend zapraszam. A dziś porozmawiamy sobie m.in. o tym weekendzie, ponieważ ten weekend to jest drugi weekend 5. Kieleckiego Geofestiwalu. Cała impreza odbywa się w Centrum Geoedukacji w Kielcach oraz wielki niedzielny finał w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. Zeszły weekend to były wszelkiego rodzaju atrakcje, gry i zabawy na świeżym powietrzu na kieleckiej kadzielni. Pogoda była idealna, tłumy turystów odwiedziły Kielce i kadzielnie. Jak będzie w ten weekend i czy ten zeszłotygodniowy turystyczny rekord zostanie pobity? O tym pewnie pogadamy w przyszłym tygodniu. Jak na razie zapraszam na małą przypominajkę o tym, co właśnie w ramach Geofestiwalu odbywa się w stolicy Świętokrzyskiego. O tym na początek Michał Poros, kierownik Centrum Geoedukacji.
2: Piąta edycja Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji już 30 maja w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania, na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkania z kolsem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Diza i Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała w programie, między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Lilliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam? Właśnie, a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo już zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie, jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali Epokę Lodowcową, wiedzą, o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą, o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy, między innymi już 30 maja pojawią się na wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na wietrzni.
3: O propozycjach Ogrodu Botanicznego w Kielcach w czasie 5. edycji Geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
4: Tradycyjnie Ogród Botaniczny kończy Geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki Geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, Geofestiwal w Ogrodzie Botanicznym w maju, czyli 5. miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników Geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten Geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje Geofestiwalu w ogrodzie wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 most atrakcji, geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych.

0: Kim poważnie, bowiem będą to znane wszystkim utwory także z bajek, także coś dla dzieci też dedykowane specjalnie. I na zakończenie dnia na festiwalowej scenie koncert Mariusza Mrówki, kielczanina, gitarzysty, wokalisty, znanego także pod pseudonimem Mrówczyki, także na zakończenie geofestiwalu. Przez wszystkie te godziny, oprócz tego, że będą atrakcje na scenie, będzie też bardzo wiele się działo w całej przestrzeni ogrodu, bowiem przewidujemy bardzo liczne warsztaty, stoiska warsztatowe, stolarskie, ceramiczne, zielarskie, pszczelarskie, florystyczne, różne rękodzielnicze, konstrukcje biżuterii, latawców, domków dla owadów, także bardzo szeroki przekrój tematyczny, każdy znajdzie coś dla siebie z pewnością. Oprócz tego w przestrzeni ogrodu także gotowanie naturalnych potraw, dzikich ziół, Max będzie gotował z natury, będzie też joga przy akompaniamencie Rafała Gęborka i mnóstwo też takich stref aktywności dla dzieci, warsztaty takie przyrodniczo leśne i nie zabraknie także stoisk z naszymi lokalnymi produktami. Miody, inne produkty, przetwory regionalne, rękodzieło, też pamiątki druku 3D. Także widzicie Państwo, że cała moc atrakcji. Pomieścimy bardzo wiele osób w ogrodzie, także liczymy na wysoką frekwencję i serdecznie zapraszamy.
1: I żeby nie było, że później nie mówiłem, albo że nie wiedzieliście, pamiętajcie, ten weekend to jest drugi geofestiwalowy weekend. Poprzedni, jak już mówiłem, cieszył się naprawdę ogromną popularnością wśród wszystkich tych, którzy na geofestiwal postanowili wybrać się, a zeszły weekend to były wydarzenia na kadzielni. Oczywiście cały geofestiwal spróbujemy podsumować sobie w przyszłym tygodniu. Już teraz zapraszam na magazyn reporterów Meloradia, a tymczasem zapraszam na ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. A skoro weekend, to pora oczywiście podsumować również wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe, które miały miejsce w minionym tygodniu, a było tego całkiem sporo, pomimo że niektóre rozgrywki ligowe już za nami. Wracamy w naszym dzisiejszym magazynie do zeszłego weekendu i do rodzinnej majówki rowerowej, która doczekała się pięknego jubileuszu. Dokładnie w sobotę, 23 maja, odbyła się 20. edycja tego właśnie wydarzenia. Wzięło w niej udział kilkaset osób, m.in. biskup Marian Florczyk, pomysłodawca tego wydarzenia, ale byli także znani kolarze Zbigniew Piątek, Mariusz Witecki czy Kazimierz Stafiej. Pierwsza, jak łatwo policzyć, chociaż niekoniecznie, taka rowerowa rodzinna majówka została zorganizowana w 2004 roku, a uczestnicy w tym roku mieli do pokonania dystans około 18 km. Tradycyjnie był postój w kościele w Dyminach i w Kaczynie. W jubileuszowej 20. rodzinnej majówce rowerowej uczestniczyło kilkaset osób. W tym wydarzeniu, a właściwie wśród uczestników, były także dzieciaki i młode osoby. No a jak podkreślają organizatorzy, o to właśnie chodziło, żeby jak najwięcej maluchów zarazić do uprawiania tego pięknego i niesamowitego sportu. Po dotarciu do celu na uczestników czekał poczęstunek, były też występy artystyczne, a uczestnicy rodzinnej majówki otrzymali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane właśnie z okazji tego wydarzenia. A co słychać w świecie sportu zawodowego? Zacznijmy sobie od zawodniczek i zawodników z Fortis Bilard Kielce, którzy zdobyli medale w Pucharze Polski. Panie walczyły w trzecich tegorocznych zawodach Pucharu Polski Kobiet w Bilard 9 Bil. W imprezie rozegranej w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal wywalczyła Izabela Jońska. Uległa dopiero w finale Monice Ząbek 2-5. Brązowy medal wywalczyła natomiast druga z kieleckich zawodniczek Katarzyna Wesołowska. Po trzech turniejach drugie miejsce w rankingu Polski zajmują ex aequo Kasia Wesołowska i Izabela Jońska. Równie dobrze w tych czwartych tegorocznych zawodach Pucharu Polski w Bilard Heyball spisali się koledzy klubowi naszych pań. W rozegranych w Łodzi w zawodach fenomenalny wynik osiągnął najmłodszy w całej stawce 15-letni Jakub Hajduk, reprezentujący Fortis Kielce. Wywalczył srebrny medal. W walce o złoto przegrał po dramatycznym pojedynku z utytułowanym Radosławem Babicą 4-5. Na najniższym stopniu

0: Stanęli Michał Turkowski i Karol Skowerski, obaj z Fortis Kielce. Po czterech turniejach na czele rankingu Polski jest Karol Skowerski. To sporty walki przed nami. Zawodnik klubu Klincz Kielce Jakub Posłowski ma za sobą bardzo, bardzo intensywny tydzień. Kielczanin spędził ostatnie dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W grupie najlepszych zawodników Muay Thai w Polsce przygotowywał się do najważniejszych startów w tym sezonie. A sam zawodnik, czyli Jakub Posłowski, to jedna z największych nadziei polskiego Muay Thai. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2021 roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza świata, więc raczej nie możemy się dziwić, że to kolejne tegoroczne zgrupowanie, w którym zawodnik wziął udział. A cała kadra to 31-osobowa reprezentacja, która trenowała przez 4 dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Była to również okazja na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Zawodnik naszego klubu, Klincz Kielce, wraz z kolegami ma przed sobą bardzo intensywny sezon. W sierpniu biało-czerwoni spotkają się na ostatnim zgrupowaniu przed największymi imprezami w tym roku. Na początku września w Kosowie odbędą się Mistrzostwa Świata, a półtora miesiąca później we Francji zaplanowano Mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polacy na obu tych imprezach zdobyli 11 medali. To jeszcze piłka nożna. O ile już wiemy, że Korona zapewniła sobie pozostanie w Ekstraklasie, to oczywiście wiadomości napływają ze sztabu szkoleniowego i taka wiadomość pod koniec tygodnia także się pojawiła. Paweł Golański został dyrektorem sportowym w Koronie Kielce. Obowiązki przejmuje od 1 czerwca. Były reprezentant Polski wcześniej był oczywiście piłkarzem Korony, kapitanem drużyny, a później pełnił funkcję dyrektora sportowego. Ostatnio w tej roli pracował w Motorze Lublin, no a już teraz zawodowo wraca do Kielc. Jako piłkarz, przypomnę, reprezentował barwy kieleckiego klubu w latach 2005-2007 oraz 2010-2015. Łącznie na wszystkich frontach w złocisto-krwistej koszulce rozegrał 178 meczów, strzelił 11 goli i zanotował 31 asyst. W swojej karierze ma również występy z orzełkiem na piersi, czyli dla reprezentacji, gdzie rozegrał 14 meczów i zaliczył w nich jedno trafienie i jedną asystę. W kwietniu 2021 roku objął stanowisko dyrektora sportowego Korony, pracował w tej roli do 2024 i w trakcie jego kadencji w 2022, zaledwie 2 lata po spadku, awansowaliśmy do PKOBP Ekstraklasy. Od października 2024 do grudnia 2025 piastował tę samą funkcję w Motorze Lublin, a w ostatnim czasie był jednym z ambasadorów Korony, a teraz ponownie stanie na czele pionu sportowego. Gratulujemy! Lekka atletyka. Świetnie spisali się młodzi zawodnicy kieleckiego klubu lekkoatletycznego podczas zeszłoweekendowych startów. 2 medale w akademickich Mistrzostwach Polski zdobyła Alicja Borek, która reprezentowała krakowską AGH. Zajęła 3. miejsce w trójskoku oraz w sztafecie. Z kolei w Warszawie podczas 1. mazowieckiego mitingu ogólnopolskiego 2026 bieg na 110 metrów przez płotki wygrał Bartłomiej Wawrzak, a w wieloskoku najlepszy okazał się Dawid Kulik. 2. miejsce w skoku w dal zajęła Julia Marks. Również 2. była Katarzyna Janik w trójskoku. W tej samej konkurencji na 5. pozycji zakończyła zawody Amelia Wiatr. Z kolei w Krakowie podczas Mistrzostw Małopolski U16 Laura Wójcik wygrała konkurs skoku w dal w kategorii Open i poprawiła rekord województwa młodziczek. Od teraz wynosi on 5 metrów i 54 centymetry. Zawodniczka osiągnęła też życiówkę na 100 metrów z czasem 13:27. Na ile to jest 13 i trochę sekundy? Za chwilkę się dowiecie, jak tylko pojawi się dżingiel na antenie na 103,9 FM. Ja natomiast już teraz zapraszam na ciąg dalszy naszego weekendowego spotkania.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
0: A my teraz powiemy sobie o tym, co w roku 2029 być może się wydarzy. Kielce, jak wiecie, startują i starają się zyskać miano Europejskiej Stolicy Młodzieży właśnie 2029 roku. Miasto Kielce znalazło się naprawdę krótkiej liście miast ubiegających się o ten tytuł, czyli prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Europejskie Forum Młodzieży. To, że Kielce znalazły się na tej liście, to już jest ogromny sukces i jednocześnie szansa na dalszy rozwój działań na rzecz młodych ludzi w stolicy świętokrzyskiego. Bo tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to nie tylko rok wydarzeń, ale przede wszystkim długofalowy proces wzmacniania roli młodych mieszkańców w życiu miasta poprzez rozwój polityk młodzieżowych, tworzenie przestrzeni do działania oraz realne włączenie młodzieży w procesy decyzyjne. W związku z tym Kielce przygotowują się obecnie do kolejnego etapu konkursu, czyli złożenia aplikacji do drugiej rundy. To ma nastąpić do 18 czerwca. Następnie do 6 października tego roku ma zostać złożona aplikacja finałowa. Proces tworzenia Europejskiej Stolicy Młodzieży opiera się na współpracy i partnerstwie. I właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw organizacjom i podmiotom, które nie miały wcześniej możliwości zaangażowania się lub którym informacja o tym, o czym za chwilkę powiemy, mogła gdzieś umknąć, jest dodatkowa możliwość dołączenia do tego właśnie partnerstwa. Władze miasta zapraszają organizacje pozarządowe z Kielc, ale także z regionu świętokrzyskiego. Do włączenia się w proces przygotowania aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. W związku z tym, jeżeli chcielibyście dołączyć do tej wielkiej drużyny, to jest taka szansa. Jeżeli wcześniej się nie udało wam zgłosić, albo dopiero teraz, na przykład z naszej anteny, dowiedzieliście się o możliwości udziału, to jest dobry moment, żeby wejść na stronę Urzędu Miasta, tam znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie informacje i szczegóły na temat naboru oraz formularz zgłoszeniowy i po prostu zgłosić się, żeby dorzucić swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła budowy być może Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku. A my już teraz przypomnimy sobie, jak to było, kiedy wszyscy razem dowiedzieliśmy się o tym, że Kielce znalazły się na tej shortliście miast ubiegających się o ten właśnie tytuł.
2: Miasto znalazło się na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kilka tygodni temu złożyliśmy taką aplikację, pracowaliśmy nad nią, nie chwaliliśmy się tym, czekając na jakiś pierwszy sukces. Mamy ten pierwszy sukces, ale to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami i teraz zakasamy rękawy, żeby przygotować pełną aplikację. Jesteśmy na krótkiej liście z kilkoma innymi miastami. To są cztery inne europejskie propozycje. To jest miasto bułgarskie, miasto szwedzkie, słowackie i taka wspólna propozycja holendersko-niemiecka. I właśnie w tym gronie znalazły się też Kielce reprezentujące Polskę. Do tej pory mamy takie polskie sukcesy. Lublin był Europejską Stolicą Młodzieży w latach poprzednich. Też inne miasta jak Poznań, Katowice, Gdynia starały się o ten tytuł. Na dzisiaj Kielce mają na niego szansę. Ta nasza wstępna aplikacja została bardzo dobrze oceniona przez szerokie grono ekspertów i zwracano uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim to taka duża konsekwencja i wieloaspektowość działań w zakresie polityki młodzieżowej, które podjęliśmy. Oczywiście mamy mocne punkty. Tym mocnym punktem jest Urban Lab, czyli fizyczne miejsce, które stało się takim mózgiem operacyjnym i współdecydowania o mieście z udziałem albo kreowanym przez młodych ludzi, ale to także sam proces i plany związane ze strategią młodzieżową. Sama aktywność młodych ludzi, którzy dzisiaj przejmują w wielu działaniach pałeczkę, którzy rozpoczęli swoją komunikację o mieście, ale także rozpoczęli realizację swoich miejskich inicjatyw. W tym momencie będziemy się skupiać na tym, żeby przygotować tą właściwą aplikację. O tym, jak to będzie wyglądać, za chwilę opowie Państwu Tomasz Poremski. Natomiast chcielibyśmy też pokazać taki kontekst, co dla miasta Kielce może sama walka o ten tytuł i ewentualnie jego przyznanie oznaczać. Przede wszystkim to ogromna rozpoznawalność i zauważalność w strukturach europejskich. W całej Europie, gdzie będziemy postrzegani przez pryzmat miasta, które współdziała z młodymi osobami, które kreuje wspólnie z nimi przeszłość, która będzie także ich udziałem. To zwiększenie naszej wiarygodności w kontekście współpracy międzynarodowej, szukania partnerstw w zakresie różnego rodzaju projektów i to także szansa na pozyskiwanie środków europejskich. To jest dodatkowy argument, który daje nam bardzo duży, mocny punkt do tego, żeby starać się o różnego rodzaju granty i fundusze na to, żeby dalej rozwijać politykę młodzieżową. Ta polityka młodzieżowa ma kilka aspektów. Mówimy o tym takim ważnym społecznym aspekcie, o tym, jak młodzi ludzie potrafią ożywiać miasta, jak potrafią nadawać mu nowy charakter, ale mówimy też o takiej naprawdę bardzo konkretnej pracy na rzecz kształtowania różnych polityk miejskich, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby głos młodych ludzi w Kielcach nie był mocno słyszalny. On już dzisiaj bardzo mocno się przebija, co nas cieszy. I z tego miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi, który nad tą aplikacją pracuje, pracował i będzie pracować, ale przede wszystkim sercem tych działań są ci, którzy stoją dzisiaj za mną, którzy właściwie motywują nas do tego, żeby nie tylko uzyskiwać tytuły, ale żeby autentycznie Kielce stawały się miastem młodych.
3: Przynajmniej oczywiście kolejne punkty, które musimy teraz, nad którymi musimy mocno popracować i mocno się do tego przygotować. To przede wszystkim w czerwcu musimy złożyć jeszcze bardziej rozszerzony wniosek, w którym dokładnie zaplanujemy te wydarzenia, które miałyby się odbywać w Kielcach w 2029 roku. Kolejne tygodnie to czas dla zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów, żeby powiedzieli nam pewne rozwiązania, co możemy tam jeszcze uwzględnić, co dopisać, tak żebyśmy w październiku złożyli taką już ostateczną wersję tego dokumentu. No i kluczowy będzie listopad, wtedy w Brukseli nasi przedstawiciele młodzieży razem z panią prezydent będą przedstawiali już w taki bezpośredni sposób aplikację Kielc i właśnie w Brukseli podczas ceremonii oficjalnej zostanie przekazana ta informacja, które miasto będzie Europejską Stolicą Młodzieży w 2029 roku. To, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, to, że ten tytuł nie jest celem samym w sobie. Dla nas to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też szansa na to, żebyśmy jeszcze bardziej rozwinęli te działania, które od miesięcy realizujemy po to, żeby poprawić funkcjonowanie i życie młodych ludzi w Kielcach. Niezależnie czy ten tytuł otrzymamy, czy nie, i tak te wszystkie działania będą przez nas realizowane z taką samą intensywnością. Pani prezydent wspomniała, że Lublin był jedynym polskim miastem, które było Europejską Stolicą Młodzieży. O ten tytuł aplikowały wcześniej też Gdynia, Poznań, Katowice, natomiast Lublinowi to się udało. 2023 rok to był ten rok, który był właśnie mocno podkreślony w Lublinie jako rok młodzieżowy i myślę, że każdy, kto był w tym czasie w Lublinie, zobaczył, jak wiele dobrego się dzieje. Dla nas, nie będę ukrywał, to jest pewnego rodzaju wyznacznik, inspiracja i bardzo się też z tego powodu cieszymy, że Lublin jest naszym oficjalnym partnerem przy budowie strategii polityki młodzieżowej. Cieszymy się, że te dobre podpowiedzi możemy przenosić na kielecki grunt i tworzyć całkowicie autorski projekt i program. Natomiast bardzo dużo udało się tam zrobić i my też liczymy na to, że tak samo dużo uda się nam w Kielcach. To różnego rodzaju programy grantowe, stypendia, to przede wszystkim też organizacja różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych. Wszystko, co wiąże się z tym, żeby młodzi ludzie byli zaaktywizowani. Każdy projekt, który jest skierowany do młodych ludzi, jest tworzony w Kielcach przy mocnym zaangażowaniu młodych ludzi. To oni dla nas, urzędników, są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, w jaki sposób mamy postępować i dokładnie tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu, też przy tych kolejnych krokach, które będziemy wykonywać po to, żeby zdobyć, mam nadzieję, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku.
4: To nie miałoby miejsca i nie wydarzyłoby się, gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy są teraz za mną i to oni tworzyli to wszystko, ale to, co zostało też najbardziej docenione, to jest oczywiście to, że nie samo to, że my tworzymy politykę młodzieżową, my tworzymy takie miejsca jak Urban Lab, ale to, w jaki sposób to robimy, czyli to, że jest to partycypacyjne, czyli to, że młodzież bierze w tym udział od samego początku i to, że to oni są odbiorcami, nie tylko odbiorcami, ale też tymi, którzy to tworzą. To, w jaki sposób polityka młodzieżowa w tym momencie jest wypracowywana, to jest efekt wielu miesięcy pracy i już za chwilę tak naprawdę, w ciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentujemy Państwu draft strategii młodzieżowej, który przejdzie do konsultacji, który następnie, z którym odwiedzimy tak naprawdę każdą część Kielc i będziemy chcieli porozmawiać z każdym młodym człowiekiem, który tutaj mieszka, żyje i funkcjonuje, po to, żeby dowiedzieć się, co on o tym uważa i jakie ma na to wizje i swoje marzenia i plany. Bo nam zależy na tym, żeby co kilka lat móc powiedzieć, że rzeczywiście Kielce jest dobrym miejscem do mieszkania. I też po to powstał Urban Lab, żeby pokazywać młodym ludziom, że mogą się tu rozwijać, że mogą robić te różne działania. I tak to też teraz wygląda. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy docenieni na tej arenie międzynarodowej, czyli zostaliśmy gdzieś wyróżnieni i pokazani, że rzeczywiście Kielce są dobrym miejscem do mieszkania, ale to nam zależy teraz na tym, żeby dzięki temu tytułowi, dzięki temu, co się tutaj dzieje, dzięki temu, jak ta polityka młodzieżowa i różne inne działania wokół młodzieży się rozwijają, pokazać, że warto wracać do Kielc i warto mieszkać w Kielcach, bo właśnie na tym nam zależy. Chcemy pokazać, że za te kilka lat, kiedy my może będziemy tą europejską stolicą młodzieży, warto tu mieszkać i warto przyciągać młodych ludzi do Kielc.
5: Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Kielce coraz bardziej stają się miastem, które patrzy na młodych jako na partnerów. Tak naprawdę to już coraz bardziej widzimy to, że nie jesteśmy tylko odbiorcami, lecz mamy realną możliwość współpracy w inicjatywach i decydowania o tym, co się dzieje w Kielcach. Działamy z miastem nie tylko dla młodych, lecz przede wszystkim z młodymi. Bierzemy udział w konsultacjach, prowadzimy dialog i zabieramy głos w ważnych sprawach. Coraz częściej jesteśmy obecni w procesach decyzyjnych i widzimy, że nasz głos jest ważny. Przekłada się to na nasze działania. Organizujemy wydarzenia młodzieżowe, inicjujemy własne projekty, czy angażujemy się w inicjatywy lokalne i międzynarodowe. Daje nam to nie tylko dużą satysfakcję, jak i tak naprawdę realne doświadczenie. Dzięki temu możemy rozwijać kluczowe kompetencje ważne dla nas w przyszłości. Uczymy się organizacji, współpracy, liderstwa, odpowiedzialności i komunikacji. Kielce z dnia na dzień stają się miastem, które dają młodym ludziom się rozwijać i działać i jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy być tego częścią.
6: To wyróżnienie, którego dostąpiliśmy, czyli ta nominacja do drugiego etapu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029, jest niesamowitym zaszczytem dla nas, jako dla miasta, a także dla nas, czyli dla Młodzieżowej Rady Miasta, dla osób młodych, które działają, które tworzą te projekty. Jesteśmy jednym z pięciu miast w Europie, które zostało właśnie wyróżnione w tym tytule, co przekłada się właśnie na nasze działania. Co pokazuje też, jak my to robimy i zostało to docenione. Zostało docenione też bardzo to, że władze miasta współpracują z młodymi osobami, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ nasza współpraca z władzami układa się wręcz doskonale. Spotykamy się bardzo często, rozmawiamy o tym, jakie mają młodzi problemy. Ale nie tylko to. Szanowni Państwo, też bardzo ważnym aspektem są współprace międzynarodowe, które zawiązujemy. Młodzieżowa Rada Miasta angażuje się w wizyty międzynarodowe z partnerami projektów z różnych krajów z Europy. Również Młodzieżowa Rada Miasta bierze udział w wyjazdach do innych miejsc w ramach różnych projektów. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta obiecuję współpracę taką, jak się układała do teraz, a także jeszcze więcej przy kolejnych projektach. Myślę, że tytuł będzie nasz, to się już okaże w listopadzie, ale od teraz będziemy się starać.
3: Znalezienie się wśród pięciu finalistów walczących o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale też wyraźny sygnał, że w Kielcach młodych traktuje się w sposób poważny, nowoczesny oraz z ambicjami. Jednak to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie jest dziełem przypadku. W Kielcach od dłuższego czasu możemy zobaczyć coraz większą otwartość na dialog z młodymi ludźmi, na wspieranie ich inicjatyw oraz tworzenie przestrzeni do działania. To bardzo ważne, ponieważ idea Europejskiej Stolicy Młodzieży nie opiera się wyłącznie na promocji miasta, ale przede wszystkim na pokazaniu, że młodzież ma przestrzeń do wyrażania swojego głosu oraz przestrzeń do realizowania swoich działań. Jako przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego traktuję ten sukces z dumą. Kielce jako stolica województwa świętokrzyskiego są naturalnym punktem odniesienia dla wielu młodych z całego regionu województwa świętokrzyskiego, bo to właśnie tutaj młodzi ludzie z całego regionu się spotykają. Jest to miejsce mieszania się różnych społeczności, różnych pomysłów i inicjatyw.
0: A jak wiadomo, wszystko zależy od młodzieży. Życzymy Kielcom, żeby ten tytuł trafił właśnie do stolicy Świętokrzyskiego. I to tyle ode mnie na dziś. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Michał Kustuła. Cześć.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie. Tanie tutaj.

No to jedziemy. Siemanko, Adi z tej strony. Fajnie się z wami usłyszeć w sobotę. Zaczynamy to na grubo. Kiedy inni gadają, no już gramy. Andy Dust i Zokuria. Bardzo energetyczny numer. Siema!

Magnetic Bauza i Melo Radio. Dobrze trafiliście. Teraz pogadajmy o rzeczach bardzo poważnych, bo naukowcy odkryli coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Kapibary. Na pewno kojarzycie te zwierzęta, które były niejednokrotnie wiralem na TikToku, czy też Instagramie między innymi. I jak się okazuje, to nie tylko one świetnie wyglądają na mediach społecznościowych, ale pełnią też bardzo kluczową rolę dla innych zwierząt, bo są takie trochę jak meble. Dosłownie. Można zobaczyć zdjęcia kapibar, gdzie jakieś inne zwierzęta na nich sobie siedzą, chillują, na przykład kaczki, małpy, czy jakieś inne mniejsze drapieżniki. Także no, generalnie wśród zwierząt, co by nie mówić, kapibara to prawdziwa sigma.

0: Iben i Hollow w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zdradzę wam w sekrecie, co zrobić, żeby przeżyć coś niesamowitego. Coś, co będziecie wspominać prawdopodobnie całe życie. Ale wcześniej, ale Farben i Body Talk, to już niedługo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
17: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
18: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
19: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
20: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Słuchaj do MediaMarkt.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Strawberry Trips i dzięki, że jesteś. I ja też dziękuję wam za to, że jesteście. Dlatego wypadałoby zrobić coś bardzo fajnego w ramach tej wdzięczności i może na przykład wybrać się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii i możecie tam pojechać z Meloradiem. Nie jest to nic trudnego. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć na Tomorrowland. Dodajcie też waszą wspólną imprezową fotkę, a może

jakieś nagranie. No i tak naprawdę to wszystko, wystarczy trochę zaczekać. A, i jeszcze jedno, co moim zdaniem jest totalnym game changerem w tym roku, to nie martwicie się dojazdem, bo macie to całkowicie gratis. Także do dzieła. Meloradio.pl. Wbijajcie.

0: Girls in Love w Meloradio. Dziewczyny, my też was kochamy z całego serducha. A tę miłość można przerodzić w coś bardzo dobrego też. Między innymi miłość motywuje do tego, by coś zmienić, by niektóre rzeczy może zaakceptować, ale może też po prostu by się ruszyć i zrobić coś fajnego razem. Przemyślcie to, bo mamy cały słoneczny weekend na to, by coś fajnego porobić.
1: A już o 11 zagramy
0: Heaven i I Run w Meloradio. No, kiedy inni będą gadać, my już to zagramy. Punktualnie o 11.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, ja jestem Adi, no i wybiła 11. Nie wiem, czy drugie śniadanie już było u was grane, jeżeli nie, to jest dobra chwila, no ale z kawusią, bo bez tego nie ma życia. Haveny, Jajran, gram to już teraz. Adi z tej strony.

Milki, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradio. Uwielbiam tę nutę i nie mogę się ostatnio od niej uwolnić. I nawet powiem wam szczerze, że chyba nie chcę. No ale David Guetta, to wy dobrze wiecie, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, a wy razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, a ja w międzyczasie by was trochę zachęcić i zmotywować. To jak byliśmy tam ostatnio, to można było zjeść talerz. Jak on wyglądał, jak on smakował, sprawdzicie na Instagramie Meloradia, a żeby pojechać z nami na to wyjątkowe przeżycie, ekstremalnie ciekawe wydarzenie, wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje po to, by napisać nam z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć. Pamiętajcie o wspólnej fotce.

0: Top Dogs i How Does It Feel w Melo Radio. Czuję się naprawdę bosko. Ale to dzięki tej nutce, bo faktycznie ona bardzo fajnie nawiązuje do lat 80. i korzysta z tych nieco cięższych brzmień, no i nawiązuje do klasyki, która trochę jest mi gdzieś bliska. Starzeje się, ale o tym kiedy indziej. Modelki włodarskie, lubię cię jak lato. 26 stopni to zawsze obietnica dobrej imprezy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Wiadomości do Media Markt.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo
12: i gotowe!
11: Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Calvin Harris, Sweet Nothing w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. No i w międzyczasie zaglądam do kalendarza świąt nietypowych, bo to zawsze jest inspiracja do tego, żeby coś zrobić fajnego. No i znalazłem. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ziemniaka. I jak można go obchodzić? Słuchajcie, no oprócz tego schaboszczaka, którego ja na przykład osobiście uwielbiam, to jest, też mi się wydaje, że to jest dobra motywacja do tego, by zadzwonić do ziomeczków i powiedzieć: ej, mordo, jest ciepło, dawaj odpalimy grilla. I taki ziemniak, wiecie, upieczony na grillu, to jest naprawdę coś pysznego. Już nie mówiąc o tym, jak złapiecie dobrą ekipę, to w ogóle vibe będzie przemiły. Pomyślcie o tym, bo warunki są ekstra. Ilenium, Don't Want Your Love, już teraz w Melo Radio.

0: Can't Let Go w Melo Radio. Mam nadzieję, że wam siadło. No bo takich sztosów będę miał zdecydowanie więcej. Trafiliście w najlepsze imprezowe miejsce na ziemi. Melo Radio jedzie z wami, Melo Radio jest z wami, gdzie tylko potrzebujecie i chcecie. Ja na przykład polecam też między innymi na siłownię.
1: A już o 12 zagramy.
0: No tak, bo będzie Felix i Cascada i Boy You Turn Me. Tak, to jest ta sama Cascada, która robiła cover Every Time We Touch. Wcześniej, dawno temu, oryginalnie odpowiadała za to Maggie Rayleigh.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
13: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
14: MediaMarkt. Tylko teraz, chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
15: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
20: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
22: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
24: Ciach i wybiła. Godzina 12. Siemanko, witam osoby, które dopiero do nas dołączyły. Na pokładzie podkręcamy tempo, dbamy o dobrą muzę i na pewno będzie fajnie. Felix Yen, Boy You Tell Me. Mamy sobotę i cieszmy się tym naprawdę bardzo.

Melo Radio. To jest Melo.

Sony for the Ride, My Loving. Tak, podkręcamy tempo. Przy okazji wcześniej wam mówiłem coś tam o grillowaniu, bo jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka i to zawsze jest dobra inspiracja i motywacja, by coś porobić fajnego. Między innymi grilla właśnie. Jeżeli tylko macie ochotę, to ja chętnie zobaczę fotki, gdzie wy się być może już bawicie albo po prostu chillujecie. Wysyłajcie to na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a ja w międzyczasie zagram, żebyście mieli fajniejszą sobotę. Afrojack i Our Time, tu też oczywiście Martin Garrix i David Guetta.

John Summit All The Time. Tak, podkręcamy tempo. Wiem, że wśród was jest dużo osób, które mówią sobie codziennie, ale bym chciała zmienić swoje życie. I za chwilę będę miał całkiem niezły pomysł, jak to zrobić, taka podpowiedź, i będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Poczekajcie chwilę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: O reklamie.

Lumix i Monster w Meloradiu. Prawdziwie potworne i mocarne brzmienie. A jeżeli brakuje wam trochę basu w życiu i muzy, którą możecie usłyszeć na żywo i przeżyć, które będą z wami już tak naprawdę no do końca, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i zgłoście się do naszej zabawy, bo możecie się wybrać razem z nami do Belki na tegoroczny Tomorrowland, a tam no genialni artyści, których dobrze znacie, no bo będzie David Guetta, Armin van Buuren, będzie bardzo dużo pozytywnych emocji i tyle scen, że nie jestem w stanie policzyć, ale jeżeli chcecie tam być, to szybciutko na meloradio.pl wbijajcie i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na to piękne wydarzenie i pamiętajcie, by zostawić też jakąś fajną fotkę, jak imprezujecie, albo nagranie. Bo wiem, że na dobrym Melo zawsze się coś znajdzie, żeby móc uwiecznić. Także działajcie, meloradio.pl, a ja gram wam nowość od Fukaja i Liwki. Chcę więcej.

0: Lucas Estrada, Trips i Steven Puff, międzynarodowa współpraca, ale jaka dobra. Close your eyes. No Trips to jest facet, który pięknie się rozwija i ja trzymam cały czas za niego kciuki, bo jego osobowość, charyzma i genialna muza to wszystko idzie pięknie ze sobą w parze i sprawia, że mówi się o tym na całym świecie.
1: A już o 13 zagramy
0: Accent i Don't Leave Kylie. To nowa wersja tego kultowego dzisiaj klasyka, ale zachowała to, co najważniejsze. Zrobione z szacunkiem. Podoba mi się. Zagramy to już za chwilę.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
8: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

Alok, Khalid i Dive Into Me w Meloradio. Dajemy nura w fajny weekend. A z Meloradiem wszystko idzie zdecydowanie prościej. Poza tym perspektywa tego, że ej, wakacje są na horyzoncie, to zawsze motywuje do działania. Na pewno macie jakieś fajne plany wyjazdowe, a żeby was jeszcze bardziej zmotywować i dać trochę uśmiechu, to wam powiem, że naprawdę niedużo zostało. 4 tygodnie, czyli jakieś 26 dni nam zostało do wakacji. No jakby nie było, to naprawdę już jest ostatnia prosta. Gratuluję tego, bo wiem, że dużo zrobiliście. No skoro mówimy o wakacjach, ekipa modelki Versof Santa Cruz. Jedziemy.

Anne Maggio, Beautiful. Tutaj skrywa się prawdziwe piękno. No i będziemy grać takie piękno, tylko bardziej imprezowe jeszcze. Dobijemy do pieca, wiadomo. Pojawi się Anotary, Talk to You. Będzie też Andy Dust i Tokyria.

0: Reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Natalia Nykier i Error. Nawet jeżeli na laptopie wam coś takiego wyskoczyło, to spokojnie, dzisiaj nie myślimy o pracy. Dzisiaj myślimy o tym, żeby zrobić coś dla siebie i może dlatego fajnie by było zgarnąć 200, a nawet 500 złotych. W szybkiej kasie od Meloradia jest to możliwe i wystarczy, że tylko wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co dokładnie chcielibyście to wydać, no bo już tyle osób wygrało. Czemu by was tutaj nie mogło też się pojawić trochę więcej? Do dzieła, spełniajcie marzenia, a z tą kasą naprawdę można zrobić coś fajnego.

0: Oliver Heldens, Out of Love. Tak, podkręcamy tempo. A tego pana dobrze znamy, bo przecież był w Polsce i to nieraz. Występował też ze swoim drugim projektem jako Hi-Lo i był naprawdę pięknie, między innymi na Resistance Warsaw. Dobrze to wspominam.
1: A już o 14 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Jak oni we dwóch się za coś biorą, to jest pewne, że wyjdzie coś bardzo dobrego. Kygo, Khalid to panowie, którzy no w końcu się spotkali, no i zrobili coś, o czym marzyli, czyli potężny hit.

0: autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Dzieci do Media Markt.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kastorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
11: No i wybiła 14. Siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, gdziekolwiek jedziecie na zakupy, czy po prostu gdzieś na imprezę, to fajnie, że jesteśmy razem. Ja wam gram. Save My Love, Kygo i Khalid. To już teraz.

Iben i Hollow, teraz pogadamy o podrywie w Meloradu. No tak, bo skoro weekend, to być może idziecie na imprezę, gdzie akurat będzie ten albo ta jedyna, która fajnie by było, żeby wylądowała w waszych ramionach. Dzisiaj pogadamy o efekcie cheerleaderki, czyli o czymś, co miało miejsce m.in. w serialu Jak poznałem waszą matkę. I o co tu chodzi? Ludzie wydają się bardziej atrakcyjni, kiedy są w grupie, niż kiedy są sami. I wtedy nasz mózg po prostu nie analizuje wszystkiego aż tak dokładnie, tylko jedynie co to uśrednia. I dzięki temu jest po prostu łatwiej. Poza tym też a propos serialu Jak poznałem waszą matkę, postać Barneya był świetnym wingmanem i takiego wingmana zawsze dobrze mieć. Cyril, still into you. To już teraz w Melo.

Pod toki, ale farben tak, podkręcamy tempo. No, ale z tej mowy ciała, o której tu jest śpiewane w tym numerze, to rzeczywiście można wyczytać sporo, bo czasami da się odczytać, czy ktoś się stresuje, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś dobrze kłamie, wiecie jak jest. Ale też z numeru win można sporo wyczytać, a o tym Gibbs, Dope House i For Money i to już niedługo, bo jeszcze w tej godzinie.

0: Melioracja. Zgarnij szybką kasę w Melioradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Switch Disco, Charlotte Henin Felix i I Found You. Ja też was znalazłem i mam ważne info. No bo w tym roku, tak jak i w poprzednim, mamy dla was przeżycie przepiękne, niezwykłe wydarzenie, które uchodzi za legendarne, a chodzi tu o Tomorrowland, bo tam będziemy. Będziemy w Belgii, w centrum muzycznych wydarzeń i wy też. Dlatego, jeżeli chcecie faktycznie tam być, to szybko odpalcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wstawcie fotkę z waszą ukochaną osobą, którą chcielibyście się tam wybrać. Napiszcie, dlaczego właśnie ta osoba, a nie inna. No i co? Trochę poczekajcie, my oddzwonimy i wszystko będzie jasne. Róbcie coś z tym, bo naprawdę szykuje się potężne melo.

0: to gość, który się przedstawia w każdej swojej piosence, czyli Jason Derulo i Take You Dancing. Podkręcamy tempo. Jason Derulo to jest facet, który kocha słodycze. On się pewnie jakoś bardzo nie będzie chciał do tego przyznać, ale jak wejdziecie na jego Instagrama i zobaczycie, co facet potrafi za ciasta stworzyć, to naprawdę są to rzeczy niesamowite. No, a my mamy coś dobrego dla was.
1: A już o 15 zagramy
0: Yearbox i Graceland. I mówiąc dobrego, mam na myśli naszego Kondzia, który już za chwilę przywita się z wami na antenie i będzie odpowiadał za Before przed dobrym Melo. Ja już dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek. Siemanko!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.
11: No mam nadzieję, że wszyscy już wczorajsze melo odespali, no bo to przecież kolejny przed nami. To jest Before przed dobrym melo, Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam Graceland na dobry początek 15. Za chwilę też Avicii i Rita Ora. No co, jedziemy?

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Czy tylko ja, słuchając tego numeru, od razu mam w głowie ten taniec z TikToka? How does it feel? Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, 13 minut po 15. Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już zaraz czerwiec. Nim się obejrzymy, też będzie lipiec, na wtedy czas w kalendarzu warto sobie zarezerwować na Tomorrowland w Belgii, czyli masa najlepszej muzy i niesamowite przeżycie, które możemy wam zapewnić w Melo. Nasza ekipa się wybiera, wy też możecie do niej dołączyć. Napiszcie nam i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. meloradio.pl. Tam możecie to zrobić. Wiadomo, kto na pewno będzie, no to m.in. Gabry Ponte, Ingrosso, Oliver Heldens, Marlon Hofstadt, Martin Garrix, no i będzie też on, Calvin Harris, który już teraz przed nami. Thinking About You. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 15.

Just the way you are. Tak podkręcamy tempo w Melo. To już 27 minut po 15. Został milionerem, a teraz będzie miał kłopoty. O tym opowiem wam za chwilę. Zagra nam też Sigma, no i jeszcze przed 16 między innymi Bryska, więc warto zostać z Melo.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: O reklamie.

Bryska i Obca w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Został milionerem, a teraz ma problemy. Taka sytuacja w Zgorzelcu. Tam słuchajcie z konwoju. No teraz się skupcie, bo to będzie dobre. Przypadkiem wypadł 1 000 000 złotych w worku. No i według policji jeden z panów, który to zobaczył, miał zatrzymać swoją furkę, worek wpakować do tego auta, no i sobie odjechać. No i się okazuje, że podobno tak nie można. Wezwali go do prokuratury. Rokiem więzienia go nawet straszą. No, pan się nie przyznaje do winy. No i w sumie trudno mu się dziwić, bo przecież od zawsze się mówi, że znalezione, nie kradzione. We'll be right back.

0: Don't Hurt Me, What Is Love. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Melo Radio i w trasie, i dla tych z was, którzy szykują się na jakieś melo dobre dziś wieczorem, to jest before przed dobry melo, więc najlepszej muzy nie brakuje.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. I tym numerem punktualnie otworzymy 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, nieustająco podkręcamy tempo.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Candy Nights na dobre wejście w 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga czy W&W Kashmir. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To jest Before przed dobrym melo.

Modelki i Włodarski w Meloradiu. 14 minut po 16. Podkręcamy tempo. No to zostajemy w temacie, bo babcia z balkonikiem, z turbodoładowaniem ostatnio się pojawiła w Niemczech, niezłym hitem się stała. Dokładniej to poniosła się, słuchajcie, fotka w internetach z fotoradaru, z której wynika, że babcia, która spacerowała sobie z balkonikiem, szła 42 km na godzinę. No trzeba przyznać, że rekordzistka, choć oczywiście to nie tak, że ona tak śmigała, a po prostu furka, która jechała za nią, no jechała tak i się stało tak, że babcia weszła w kadr, przy okazji zasłaniając też blachy, na tyle, że się nie da zlokalizować kierowcy. No to powinien wysłać jej kwiaty, a babcia powinna zostać powołana do kadry. Bo trzeba przyznać, że niezła sprinterka. Tell Me to już teraz w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo.

To Sony Fodera na 25 minut po 16 w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezły hajs jeszcze przed długim weekendem. Pitbull i Afrojack nam też zagrają, to już za moment.

Promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator, Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Florida na antenie Meloradia, a ja słuchajcie, przeglądam sobie właśnie sociale i wyskoczyło mi na Insta jedzenie truskawek z roztopioną czekoladą, taką z opakowania we Włoszech. Się głodny zrobiłem, ale czy to nie brzmi jak idealny pomysł na ten nadchodzący długi weekend? No gdybyście na przykład chcieli do Włoch pojechać albo na jakiś inny city break, to już teraz zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200 do zgarnięcia. Jeszcze przed długim weekendem wchodźcie na meloradio.pl, tam wszystkie szczegóły. A my podkręcamy tempo nieustająco. To świeżynka w naszej playce Gips, PZ i Karnawał, czyli też numer, który jednocześnie otwiera nowy rozdział w karierze Gipsa. Posłuchajcie sami i dajcie głośniej.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Razem z Wersów podkręcamy tempo jeszcze przed 17 w Meloradio i z numerem O północy to jest wichor przed dobrym Melo, a my tak gramy i w furkach, i w restauracjach, no i być może na tych właśnie biforach u was w chacie już, no bo to już najwyższa pora.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 17 zaczniemy tym numerem, bo kiedy inni gadają, my gramy, pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie. Szykujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: We'll be right back.

0: słuchaj na 103.9 FM. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by pobawić się w Podejmij Wyzwanie. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

0: Shock to You w Meloradio. Tak podkręcamy tempo na 13 minut po 17. Podejmij wyzwanie. A teraz też to tempo nieźle podkręcimy, bo czas na podejmij wyzwanie na antenie Meloradia, czyli ten moment, na który ja zawsze, słuchajcie, czekam przez cały dzień. No i dzisiaj to wyzwanie będzie podejmował na naszej antenie Łukasz. Siemanko, Łukasz.
1: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy, witam całe Meloradio.
0: Jak tam ta sobota u ciebie leci?
1: Sobota właśnie mi minęła, wróciłem z pracy i powiem tak, nieraz człowiekowi brakuje adrenaliny, ciśnienie podskakuje i więc dzisiaj jest mój ten dzień, gdzie po prostu się muszę na czymś, jak to się mówi w cudzysłowie, brzydko wyrzuć, więc no akurat to... czekam na adrenalinę, na tę sekundę adrenaliny.
0: Świetnie, Łukasz, się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie dzisiaj takie wyzwanie idealnie dostosowane. Ja słyszałem taką teorię, że jak człowiek się wykrzyczy, na przykład w lesie albo gdzieś, to z niego właśnie emocje schodzą. No więc ja mam dla ciebie taką propozycję, żebyś ty tak się właśnie wykrzyczał, ale nie byle czym, a hasłem Meloradio. Proszę bardzo.
1: Mogę zaczynać?
0: Tak jest.
1: Kocham Meloradio, jesteście zarąbiści.
0: Słuchaj, ja widzę, że tutaj cały wierszyk jeszcze z tego przy okazji wyszedł. Łukasz, no to co? Ja w takim razie przesyłam do siebie skiety od Meloradia. Mam nadzieję, że to ci dzisiaj ten nastrój poprawi.
1: Oczywiście.
0: Mam nadzieję, że ten okrzyk...
1: Po prostu 360 stopni obrót dookoła zgara. O, właśnie.
0: O, no i elegancko. Kogo pozdrawiamy?
1: No pozdrawiamy wszystkich klientów, wszystkich słuchaczy i całe Meloradio.
0: Tak jest. No to ja się do tych pozdrowień oczywiście dołączam. Mamy też gramy Red Lights już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Don't Wanna Go Home w Melo, tak podkręcamy tempo przy sobocie i przy biforze, przed dobrym Melo, a za chwilę powiem wam o nowym biznesie króla Latino. Ten to nie zwalnia tempa. Rihanna nam też zagra, to jeszcze przed 18.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

Polsce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: dzień. Autopromocja. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
8: A flat white?
7: Też.
8: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
16: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Robin Schulz w Melo. Sugar jeszcze przed 18, tak nam się słodko zrobiło, to before przed dobrym melon. Na beforze myślę, że przydadzą się jakieś przekąski i słodkie, i słone. No i oczywiście muza się przyda, tej też mam pod dostatkiem.
1: A już o 18 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeszcze niedawno na pierwszym miejscu 30 Meloradia, no teraz spadło, ale nadal bardzo przyjemny kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybija.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Kto by pomyślał, że ten numer po latach do nas tak wróci i tak znów przyspieszał nam serduszka, słysząc te dźwięki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat na dobre wejście w 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans, a nawet 16 minut po 18. To Melo Radio, a to Nathan Dave za nami. Optymiści żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. O takich wnioskach czytam w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że osoby, które się mniej przejmują, mniej stresują, no i ogólnie są zasadniczo pozytywnie nastawione do życia, mają mniejsze ryzyko zachorowania na różne choroby, no i żyją dłużej nawet o kilka lat. Zatem teraz wszyscy razem się, słuchajcie, uśmiechamy, nawet jak ktoś ma gorszy dzień, bo jak mówi powiedzenie, fake it till you make it, fake it till you become it. No i z tej mojej pomyłki też się można na przykład zaśmiać albo uśmiechnąć. No a przy takich numerach jak w Melo, to trudno się nie uśmiechać. DNA już teraz przed nami, podkręcamy tempo.

0: Ale to dobrze brzmi w furce. Fisher i Tones and I. 127 minut po 18, my podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, a jeszcze w tej godzinie If Only You, to już za moment, będzie też Tiesto i będzie też Ale Farben. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mówi.

0: Ustawiamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, jest to za nami. 28 dni zostało do wakacji, a w wakacje Sunrise Festival. Coraz mniej dni też do niego, a tam oczywiście sporo znakomitej zabawy w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie m.in. Axwell Ingrosso, będzie Afrojack, będzie Hardwell, no i będzie też m.in. on, czyli Jugel, który już teraz przed nami.

0: Move Your Body jeszcze przed 19 na antenie Melo Radio. No tego wieczora, tej nocy na pewno nie zabraknie okazji, żeby trochę tym ciałem poruszać. To jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę zagram wam kolejną porcję najlepszej muzy do tańca i nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Galaxy. Oj, będzie można poruszać się bioderkami, a jeżeli jesteście w furce, no to przynajmniej palcami na kierownicy. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.
8: Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Galaxy otwiera nam 19, za chwilę też LMFAO, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo. Candy Night za nami, a wy piszecie na WhatsAppie. Karolina na przykład chwali się, że po raz pierwszy w życiu zrobiła gołąbki i nawet nie spaliła pół chałupy przy okazji. No to ja bym jeszcze w takim razie drugi sukces zaliczył, jeśli nie rozwaliły ci się, bo to też jest niełatwa sprawa. U Roberta z kolei totalna chillera pozdrawia ze swoją ekipą, z którą wraca z wypadu na kajaki. No to szerokości dla was w takim razie trochę zazdro, bo to brzmi jak totalnie udana sobota. No a przynajmniej do momentu, gdy ktoś nie bujnie kajakiem za mocno. King of My Castle to już teraz.

I z takimi numerami to od razu człowiek czuje, że jest sobota i że to jest Before przed dobrym Melo. Becky Hill, 27 minut po 19. A za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć coś, czego nie zapomnicie do końca życia. Zagra nam też Sophie Ellis-Bextor.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

James Hype na antenie Melo, to między innymi on na tegorocznym Tomorrowland. Wy też tam możecie być, wy też możecie sobie zapewnić niesamowite wakacje, niesamowite przeżycie. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przeżyjcie to razem z Meloradiem. Meloradio.pl, wchodźcie i zgłaszajcie się już teraz.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Calvin Harris, Alessio Hurst, a już za chwilę u nas The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo się jeszcze będzie działo, a ja wracam jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, hej!

0: Reklama. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
3: The Best of Tomorrowland w Meloradio.

Maria på somalsko!

promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
1: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio. Dobre Melo w Meloradio. Melo.
1: A place where curiosity
0: prawdziwe

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Kielce na 103.9 FM.

Dobry wieczór moi drodzy, witam was w SkyTech, zapraszam na 74. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, między innymi Rehab, Argi, Meduza i wielu, wielu innych. A na początek? Mój dobry ziomek Fafak wraz ze mną w numerze Rules, który ukaże się w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchajcie, this is SkyTech. Co za piękny numer. Charles D i Westka razem z Bexy, Can't Get Enough. Tuż przedtem grecka supergwiazda RG oraz Omiki i Lel Nahar, Mantra. A już za chwilę mój ostatni track z Mentum, Concrete Jungle, w moim labelu Horizon State. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is SkyTech. Bardzo ciekawy numer. Ave, Meet Me in the Dark. Tuż przedtem nowy kawałek od Meduzy i Rani, Silence. A już za chwilę brazylijska supergwiazda Vintage Culture razem z Volkoderem, Kenzo.

słuchacie This is Skytech. Król elektroniki powrócił, David Guetta z nowym remixem dla The Baby pod Pop That Thing. Już przedtem Mark Sixma i Nubia Like You Do. A już za chwilę? Bardzo ciekawa propozycja z Tomorrowland Music, El Figo, Har i IRS, Dreaming and Breathing. Dajcie głośniej.

Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim